0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Dwa.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: 2 Trzebnica.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały.

pytanie. A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2 Trzebnica.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Magazyn lokalny.
2: Sebastian Stelmach. Zmiany w planie budowy dróg, letnie remonty w szkołach oraz postępy w odwiertach geotermalnych w Trzebnicy. Zbliżamy się do końca pierwszego półrocza. To dobry moment, by sprawdzić, co dzieje się w tegorocznych inwestycjach gminy Trzebnica. O postępach prac i nowych projektach rozmawiałem z sekretarzem gminy Danielem Buczakiem. Za chwilę półrocze to dobry moment na to, by porozmawiać o tym, co dzieje się aktualnie na froncie trzebnickich robót, trzebnickich inwestycji. Nie można inaczej zacząć tej rozmowy jak od inwestycji, która dominuje tak naprawdę tegoroczny budżet gminy Trzebnica. Mowa oczywiście o odwiercie geotermalnym. Co w tej chwili słychać na tej inwestycji? Na jaką głębokość już się wierciliście? I co te odwierty w tym momencie mówią?
3: Daniel Buczak, sekretarz gminy Trzebnica. Aktualnie dzięki zastosowaniu takiego dodatkowego sprzętu o nazwie motor wgłębny udało się przyspieszyć prace wiertnicze. Aktualna głębokość odwiertu wynosi 2460 metrów. Do poziomu docelowego, czyli do poziomu 3000 metrów, brakuje około 540 metrów. No i tak naprawdę o wynikach tych badań, tego odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego, będziemy mogli się przekonać, jak te 3000 metrów osiągniemy. Zgodnie z projektem, na tej głębokości powinna się znajdować woda o temperaturze około 80 stopni. Natomiast w międzyczasie, dochodząc do obecnej głębokości, natrafiliśmy na dwa takie obszary wodonośne o bardzo ciekawych parametrach, mogących mieć zastosowanie w lecznictwie uzdrowiskowym. Szczególnie przechodząc poprzez obszar wodonośny z tak zwanego pstrego piaskowca, natrafiliśmy na wody o właściwościach leczniczych uzdrowiskowych. Woda ta ma bardzo dobrą mineralizację i bardzo dużą wydajność, około 20 metrów sześciennych wody. Temperatura wynosiła 42 stopnie, z tego co pamiętam. Natomiast pierwszy obszar wodonośny był płycej i tam woda na wypływie miała 32 stopnie, z tego co pamiętam.
2: Jeżeli chodzi o te parametry, jesteście z nich zadowoleni? One są zgodne z przewidywaniami wcześniejszymi?
3: Przewidywania dotyczyły głębokości 3000 metrów i wykorzystania tych wód przede wszystkim pod kątem termalnym, w sensie, żeby można było je wykorzystać do ogrzewania m.in. obiektów użyteczności publicznej. Natomiast te badania wód na tych dwóch etapach wodonośnych są takimi badaniami dodatkowymi, które zechcieliśmy przeprowadzić. I tutaj spodziewaliśmy się, że natrafimy tutaj na wody o podobnych właściwościach do wód odkrytych w latach 70. z otworu IG1. Czyli mamy kilkaset metrów dalej u podnóża Lasu Bukowego i Willi Zamek taki otwór głębinowy z lat 70. i tam na głębokości 1350 metrów odkryto wody termalne, bo tam również temperatura na wypływie wynosiła chyba 37 stopni, z tego co pamiętam, to są już wody termalne, ale również o właściwościach leczniczych, więc w przypadku otworu tego nowego, czyli Jadwiga T1, spodziewaliśmy się natknąć na wody o podobnych właściwościach leczniczych i to się na szczęście potwierdziło. Natomiast ciekawostką jest to, że sam otwór IG1, czyli ten stary z lat 70., tam wydajność tego odwiertu była zdecydowanie mniejsza. Z tego co pamiętam, to były chyba 3 metry sześcienne. Natomiast tutaj mamy wydajność na poziomie 20 metrów sześciennych. Te właściwości lecznicze udało się potwierdzić i mamy nadzieję, czy mamy zamiar wykorzystać takie wody w przyszłości w celach leczniczych.
2: Z tego co słyszymy, jeszcze ponad pół kilometra odwiertu przed gminą Trzebnica. Czy te 80 stopni, o których pan wspomniał, są realne?

0: tym najgłębszym punkcie? To jedno pytanie i drugie, ile tak naprawdę ten odwiert jeszcze będzie trwał?
1: Ciężko mi się wypowiadać co do tego, jaką temperaturę wody znajdziemy na tych 3000 metrów. Tak naprawdę nie mamy tutaj żadnego materiału porównawczego w najbliższej okolicy. Tak głębokie odwierty są oczywiście w Polsce wykonywane, natomiast są one wykonywane stosunkowo daleko od Strzebnicy, więc ciężko tutaj prognozować, jaką temperaturę wody uzyskamy na 3000 metrów. Natomiast co do terminów tego naszego odwiertu, to zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą prac, czyli firmą Algeo, prace wiertnicze powinny zakończyć się do końca czerwca bieżącego roku, natomiast cała umowa zakończy się z końcem trzeciego kwartału, czyli do końca września 2026 roku i wówczas powinny zostać wykonane i opracowane badania hydrogeologiczne, prace geofizyczne i powinna fizycznie zostać zlikwidowana wiertnia i uporządkowany teren budowy.
0: Gmina Trzebnica wiele lat temu postawiła na to, by rozwijać siebie jako gminę, jako miejsce właśnie takie uzdrowiskowe. Takim pierwszym projektem była budowa tężni nad stawami trzebnickimi. Teraz trwają prace związane z budową kolejnych tężni, ale po ostatniej sesji budżetowej wiemy też, że planujecie również odnowić te starsze tężnie. Pomówmy zatem, co dzieje się w obu tych inwestycjach związanych z tężniami.
1: Prowadzimy inwestycję polegającą na budowie nowej tężni przy ulicy Leśnej w Trzebnicy. Wartość tego zadania wyniosła 1 300 000 zł. Prace budowlane zostały już zakończone i jesteśmy obecnie na etapie procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. W związku z tym w najbliższych 2 tygodniach, wydaje mi się, powinien ten obiekt zostać już dopuszczony do użytkowania. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy, na sesji absolutoryjnej, zabezpieczyliśmy środki finansowe w wysokości 153 000 zł na modernizację tej pierwszej, czyli starej tężni solankowej w Trzebnicy. Zakres tych prac obejmuje czyszczenie tego obiektu, malowanie i impregnację jego konstrukcji, zabezpieczenie płyty betonowej żywicą, wymienimy pokrycie dachu, wymienimy przede wszystkim tarninę, po której spływa ta solanka, wraz z wymianą korytek rozsączających oraz zamontujemy nowe osłony na elewacjach bocznych. Koszt tej inwestycji wyniesie 153 tysiące złotych.
0: Przy okazji tematu tężni nie mogę nie zapytać o to, czym one są zasilane, bo to taki głośny ostatnio temat podnoszony w Trzebnicy.
1: Dotychczas, czyli w tej starej tężni solankowej, taki roztwór solankowy był wykonywany na zlecenie tutaj Urzędu Miejskiego w Trzebnicy przez firmę, która obsługiwała tą tężnię, ale on był wykonywany na miejscu. Teraz ta nowa tężnia solankowa oraz ta stara po wykonaniu prac remontowych będzie zasilany solanką naturalną, zakupioną już u certyfikowanego dostawcy. Natomiast docelowo chcielibyśmy, aby obydwie tężnie solankowe zasilane były solanką z otworu IG1, czyli tego otworu z lat 70. Prawo polskie dopuszcza pobranie na miejscu takiej solanki na otworze oraz jej przewóz docelowo na miejsce, w którym jest tężnia solankowa. Nawet służbami komunalnymi beczkowozem można taką wodę będzie przewieźć i wykorzystać w miejscu, w którym są tężnie.
0: Skoro za tydzień, dwa zakończą się prace związane z budową drugiej tężni nad stawami trzebnickimi, no to w sumie wypadnie nam koniec czerwca. Rozpoczną się wakacje. To z jednej strony czas wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale dla gmin jest to też dość intensywny czas, jeżeli chodzi o remonty letnie w szkołach, w przedszkolach, w żłobkach. Zacznijmy może zatem od tego, co dzieje się przy żłobkach. Jeden jest w budowie, a przy drugim zaplanowaliście remont placu zabaw.
1: Zgadza się. Przy przedszkolu imienia Krasnala Hałabały w Trzebnicy zaplanowaliśmy remont placu zabaw, który znajduje się przy tym obiekcie. Jesteśmy na takim etapie, że musieliśmy niestety powtórzyć przetarg na wybór wykonawcy tej inwestycji. Po prostu jedyna oferta, która wpłynęła w ramach tego pierwszego przetargu, była niezgodna z naszymi warunkami zamówienia. W tym placu zabaw planujemy wymienić wykładziny z tworzyw sztucznych. Wymienimy również elementy zabawowe oraz, co ciekawe, zamontujemy takie żagle, słupy z żaglami z materiału, tak żeby dzieci na tym przedszkolu mogły po prostu w miesiącach letnich korzystać z zadaszenia. No, było z tym troszeczkę problemów, ponieważ tu pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie wyrażali zgody na postawienie takich konstrukcji żaglowych. Natomiast po spotkaniu z panią Renatą Kucharską na miejscu tej inwestycji udało nam się porozumieć i takie zadaszenia zostaną wykonane. Całą inwestycję planujemy oczywiście zakończyć wraz z końcem wakacji. Jesteśmy na etapie końcowym inwestycji polegającej na utworzeniu 30 30 miejsc, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminnym żłobku imienia Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy, czyli w żłobku przy ulicy Wojska Polskiego 6. Wartość tych prac jest stosunkowo duża, jest to 1 230 000 zł, ale tutaj gminie udało się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne z programu Aktywny Maluch. Zakres tych prac obejmuje dostosowanie i remont dwóch sal do potrzeb żłobkowych, remont holu budynku, szatni, toalet, pomieszczeń socjalnych, remont wejścia do budynków, schodów oraz wykonanie rampy, wjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację istniejącego placu zabaw oraz wejścia na teren przedszkola. Te prace również planujemy zakończyć wraz z końcem wakacji. Te prace fizycznie już się kończą. Będziemy lada chwila występować z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. W szkole podstawowej numer 1 w Trzebnicy chcielibyśmy w miesiącach wakacyjnych zmodernizować toalety na pierwszym piętrze. Wymienimy tam instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, położymy nowe płytki na ścianach i na podłodze, wydzielimy toalety męskie i damskie oraz przeprowadzimy ogólnoremontowe prace. Mamy również dobre informacje dla uczniów z terenu szkół gminnych. Powracamy do gabinetu dentystycznego w szkole podstawowej numer 3 w Trzebnicy. Taki gabinet dentystyczny funkcjonował tam w latach 2010-2013. Obecnie udało się pozyskać gminie Trzebnica środki finansowe w wysokości 214 000 zł na adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia takiego gabinetu dentystycznego. Co ciekawe, taki gabinet dentystyczny obsługiwał będzie nie tylko uczniów szkoły podstawowej numer 3 w Trzebnicy, ale również uczniów pozostałych szkół gminnych oraz uczniów liceum ogólnokształcącego w Trzebnicy. Gmina Trzebnica prowadzi również inwestycje o nazwie budowa budynku edukacyjnego na terenie gminy Trzebnica, który polega na wykonaniu projektu i budowy punktu przedszkolnego wraz z placem zabaw przy szkole podstawowej w Ujeźcu Wielkim. To zleciliśmy w formule zaprojektuj i wybuduj. Powstanie do końca sierpnia przyszłego roku. Budynek jednooddziałowy, parterowy o powierzchni zabudowy około 400 m2. Będzie to budynek przedszkolny. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej. Wartość tego zadania wynosi prawie 2,5 miliona złotych, a zadanie to zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie funduszów europejskich dla Dolnego Śląska.
0: Trzymając się tematyki kończącego się pierwszego półrocza, zahaczmy jeszcze o inwestycje z szeroko pojętej ochrony ludności i obrony cywilnej. Przypomnijmy, jakim budżetem na te zadania dysponujecie i co dzięki tym środkom uda się w gminie wybudować, zrealizować bądź zakupić.
1: W tym roku chcielibyśmy przeprowadzić drugi etap zakupów w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W pierwszym etapie, w zeszłym roku zakupiliśmy bardzo dużo masek ratunkowych na potrzeby naszych ochotniczych straży pożarnych. W tym roku doposażymy w pierwszym zadaniu te maski ratunkowe poprzez adaptery do masek Scott oraz autonomiczne aparaty powietrzne do masek Scott. Natomiast w ramach drugiego zadania uzupełnimy zasoby infrastruktury niezbędnej do realizacji tego programu ochrony ludności i obrony cywilnej poprzez doposażenie naszych ochotniczych straży pożarnych, straży miejskiej oraz zasobów magazynowych gminy Trzebnica poprzez zakup m.in. gaśnic piankowych, gaśnic śniegowych, odkurzacza do wody brudnej, 4 sztuk agregatów prądotwórczych, 17 sztuk defibrylatorów, systemu oświetlenia namiotowego oraz 10 sztuk najaśnic akumulatorowych z masztami teleskopowymi. Kupimy również 2 komplety napełniaczy do worków z piaskiem, hełmy ochronne, rękawice techniczne, deski ortopedyczne, banki energii, 12 sztuk składanego panelu solarnego do magazynów energii i przenośny maszt oświetleniowy. Gmina Trzebnica zaplanowała również inne wydatki majątkowe z myślą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Takie zestawienie zostało wysłane do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Czekamy tutaj na pozytywną akceptację ze strony wojewody dolnośląskiego. Jeżeli taka zgoda będzie, to oczywiście ogłosimy przetarg i takich zakupów dokonamy.
0: W czerwcu odbyła się też kolejna sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy. Była to sesja absolutoryjna, dość nietypowa, bo Rada Miejska udzielała absolutorium, zatwierdzała sprawozdanie z wykonania budżetu, za które odpowiedzialny był burmistrz Marek Długozima, obecnie zawieszony w obowiązkach. Stąd ta nietypowość, bo tak naprawdę wykonawcy budżetu na sesji nie było. Ale to, że burmistrza nie ma, nie oznacza, że życie w gminie ustało, bo na tej samej sesji Rada dokonała też nowelizacji tegorocznego budżetu, część zadań usuwając z niego, a część zadań dodając. Wiele pomniejszych projektów, które od dłuższego czasu czekały na realizację. Co w takim razie wypadło z tego budżetu w trakcie zmian, a także jakie nowe projekty zaplanowaliście jako kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy?
1: Tak, budżet ten musieliśmy dostosować do naszych możliwości oraz potrzeb. potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Mówiąc o możliwościach, mam tutaj na myśli planowany wcześniej remont ulicy Polnej w Trzebnicy. To jest stosunkowo duża inwestycja i środki finansowe, które były zapisane na ten cel w wysokości 1 000 000 zł, nie pozwoliłyby na wykonanie takiej budowy ulicy Polnej w Trzebnicy. W związku z tym pieniądze z tej inwestycji w większości zostały ściągnięte. Przesunąć w czasie musieliśmy inwestycję dotyczącą budowy ulicy Lotników Polskich w Kobylicach. Środki inwestycyjne przewidziane na ten cel w wysokości 250 000 zł z pewnością nie wystarczyłyby na wykonanie tej drogi. W związku z tym ta inwestycja została przesunięta w czasie i na 2027 rok. Musieliśmy również czasowo zrezygnować z wykonania 2 doświetlonych przejść dla pieszych. W sensie jedno z tych doświetlonych przejść dla pieszych powstanie w miejscu według nas bardziej zasadnym, to znaczy w miejscu przy ulicy Obrońców Pokoju w Strzemnicy na wysokości dawnego budynku sanepidu, w miejscu, w którym bardzo dużo młodzieży i mieszkańców Trzebnicy korzysta z tego przejścia, idąc ulicą kolejową do dworca kolejowego w Trzebnicy. To połączenie kolejowe zostało znowu przywrócone, więc ten ruch zarówno do dworca kolejowego, jak i do dworca osobowego ponownie jest duży i dlatego w miejscu tym zostanie wykonane doświetlone przejście dla pieszych. Natomiast początkowo planowaliśmy również drugie przejście, doświetlone przejście dla pieszych przy ulicy Bochenka w Trzebnicy. No tutaj niestety na tą chwilę nie będziemy mogli sobie pozwolić na wykonanie obu tych przejść. Skupimy się na wykonaniu w tym roku tego ważniejszego, czyli przy ulicy Obrońców Pokoju. Natomiast w przyszłym roku chcielibyśmy wykonać również drugie doświetlone przejście dla pieszych przy ulicy Bochenka w Trzebnicy. Z budżetu gminy Trzebnica wykreślone zostały również środki w wysokości 100 000 zł na budżet obywatelski. Mimo wszystko w to miejsce wiele innych zadań. Jednym z takich zadań jest wykonanie projektu póki co drogi gminnej, która będzie prowadziła do nowej komendy powiatowej policji w Trzebnicy. Wykonamy projekt techniczny nie tylko tej drogi, ale również przebudujemy skrzyżowanie u zbiegu ulic Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy. Chcielibyśmy, aby w tym miejscu powstało rondo. Jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy, dokumentacji projektowej. Chcielibyśmy, aby ta inwestycja zakończyła się w momencie zakończenia budowy komendy powiatowej policji, czyli za 2 lata. Udało nam się pozyskać środki finansowe z programu dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dzięki temu powstanie droga gminna w miejscowości Marcinowo. Jest to droga na samym końcu miejscowości. Jak jedziemy, wyjeżdżamy już z Marcinowa na Rzepotowice, to jest taka droga idąca w prawo, która przebiega koło boiska gminnego. Wprowadziliśmy środki finansowe na wykonanie kolejnych inwestycji i są nimi m.in. wykonanie remontu schodów terenowych przy ulicy Słonecznej i Wałowej w Trzebnicy. Zabezpieczyliśmy również środki finansowe na wykonanie w partnerstwie z powiatem trzebnickim brakującego elementu chodnika w miejscowości Ligota. To jest na samym końcu miejscowości, przez miejscowość Ligota w kierunku Masłowa wzdłuż drogi powiatowej. Wprowadzone zostały również środki finansowe na przebudowę ulicy Porzeczkowej w Trzebnicy. To jest na osiedlu Grunwald, bardzo blisko miejsca, w którym obecnie prowadzone są prace wiertnicze na otworze Jadwiga T1. Chcielibyśmy, aby wykonanie tej inwestycji rozpocząć po zakończeniu już prac wiertniczych i po demontażu tak naprawdę całej instalacji wiertniczej. Zabezpieczyliśmy środki finansowe w wysokości 50 000 zł na rozpoczęcie prac związanych z budynkiem Immaculata w Trzebnicy. To jest budynek posanatoryjny, który należał wcześniej do sióstr Boromeuszek. Chcielibyśmy za te środki wykonać taki najbardziej niezbędny remont dachu tego obiektu, zabezpieczyć w zasadzie dach tego obiektu. W przyszłym roku planujemy wykonanie całościowej dokumentacji projektowej na remont dachu budynku Immaculata i będziemy tutaj się starali o środki zewnętrzne na ten cel. W budżecie gminy Trzebnica znalazły się również środki finansowe na modernizację kina Polonia w Trzebnicy. Dzięki tym środkom chcemy wymienić tak naprawdę ekran kinowy, zrobić renowację foteli kinowej, zakupić drukarki do biletów i do biblioteki kinowej w celu po prostu zwiększenia komfortu widzów.
0: Gajówka w Rudzie Mielickiej jest już otwarta. Na mieszkańców i turystów czeka odrestaurowane obiekty zabytkowej gajówki. Osoby zaangażowane w projekt mówią zgodnie, pracę wykonano w niej w ostatniej chwili. Obiekt został uroczyście otwarty pod koniec kwietnia, a ja pojawiłem się na miejscu z naszym mikrofonem. Czy spadł panu kamień z serca po tym, jak ten piękny obiekt gajówkę w Rudzie Mielickiej udało się oddać do użytku?
2: Marcin Calów, nadleśniczy nadleśnictwa Milicz. Tak, takim powiem bardzo dużym kamieniem, który ciążył mi i przez który nie mogłem mogłem spokojnie funkcjonować, to było faktycznie stan gajówki. Przede wszystkim jak doprowadzić do tego stanu, żeby ten obiekt przywrócić nam, społeczności, żeby cieszyli się wszyscy dookoła z tego, że taki obiekt jest tutaj.
0: Prace trwały wiele miesięcy. Z tego, co mówiliście podczas uroczystego otwarcia, gajówka tak trochę jak Feniks z popiołów się odradza, bo wiele także nieplanowanych sytuacji było w trakcie tej budowy.
2: Tak. Jak wiecie Państwo, z takimi obiektami jest tak, że nie do końca da się wszystko przewidzieć. Nie mogliśmy wszystkiego przewidzieć, chociażby uderzający konar w ostatnim momencie, który uszkodził nam bardzo mocno ten obiekt. To był chyba ostatni dzwonek dla gajówki. Takie mamy wszyscy wrażenie. Ten ostatni dzwonek, który no nie wszyscy słyszeli, już byli w stanie nawet wyjść z takiego założenia, że jeszcze można coś tu zrobić. Nam się udało. Udało nam się przede wszystkim dlatego, że sztab ludzi nad tym pracował, wspaniałych ludzi, wspaniała kadra Nadleśnictwa Milicz, która wykonała potężną pracę do tego, żeby napisać wniosek, przeprowadzić całość inwestycji, no i tak, żebyśmy mogli spokojnie usiąść i popatrzeć na niego w najlepszym wydaniu.
0: Inwestycja jest zakończona. Jak ten obiekt obecnie wygląda?
2: No, obiekt został, ma już wszystkie zgody na funkcjonowanie. Obiekt przywróciliśmy do takiego stanu po generalnym wręcz remoncie. Mamy dwie sale, piętro póki co jeszcze nie jest przystosowane do funkcjonowania, ale cały dół tak, jak było wcześniej, bo wcześniej też nie było tak, że piętro funkcjonowało. Przywróciliśmy cały dół, salę audio i salę takich spotkań. Oczywiście jest kuchnia i zaplecze, toalety. Wszystko w obiekcie jest na takim standardzie, że można spokojnie funkcjonować różnego rodzaju jakieś występy i zadania zarówno przyrodnicze, edukacyjne czy kulturalne. Ten obiekt wszystko to ma.
0: No właśnie, jakie plany na przyszłość? Jak zamierzacie wykorzystywać tą gajówkę?
2: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że gdyby nie zaangażowanie Lasów Państwowych, ten obiekt no nie byłby w stanie dzisiaj wyglądać tak, jak wygląda. Bo to, że zdobyliśmy dofinansowanie z Fundacji Most the Most, no to jest jedno. Tak naprawdę zobowiązania Lasów Państwowych do tego, żeby ten obiekt funkcjonował i przywrócony został do tych standardów, to jest tak naprawdę drugie tyle. Ale chcemy, żeby ten obiekt funkcjonował zarówno jako obiekt, taka brama dla stawów milickich, dla całego rezerwatu, również dla leśnego kompleksu promocyjnego, bo takim jesteśmy, leśnym kompleksem promocyjnym, czyli jak sama nazwa musi, promocja naszej przyrody tutaj lokalnej, tak żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, gdzie jest Milicz i Dolina Barycz. Będzie funkcjonował w konfiguracji zarówno tak jak Dom Drzewa, zarówno będzie wynajmowany przez na różne zajęcia, czy ornitologiczne. Bardzo dużo zajęć związanych tutaj z okolicą, z przyrodą, z miejscowością Ruda Milicka.
0: Gajówka w Rudzie Milickiej została odrestaurowana, można powiedzieć odbudowana i otwiera swoje drzwi na turystów. Jak ważne jest to miejsce, patrząc na cały obszar Doliny Baryczy, tego leśnego kompleksu promocyjnego?
3: Marcin Kadej, profesor Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy. Bardzo ważne, dlatego że leśny kompleks promocyjny Lasy Doliny Baryczy to przede wszystkim przyroda, czyli to, co stanowi składnik biologiczny, przyrodniczy, lasy, woda, to, co w tej wodzie, w tych lasach i wokół lasów żyje. Ale nie zapominajmy, że Lasy Doliny Baryczy to miejsce wpisane w historię tego regionu. A gajówka, którą dzisiaj uroczyście jesteśmy w stanie i obejrzeć, i otworzyć, jest właśnie miejscem, które tę historię tworzyło. To przepiękny element, który pokazuje nie tylko pod kątem swojej bryły, jak wspaniała architektura była tutaj realizowana niegdyś historycznie. To jest zatem świadek historii. Budynek, obiekt, który niezwykle pasuje do tego miejsca i szkoda, że tych obiektów obecnie na terenie Doliny Baryczy jest coraz mniej. One po prostu podupadają. Z takich obiektów, które mi przychodzą do głowy, to są to te domy budowane z rudy. To są te przepiękne obiekty, które każdy turysta, spacerowicz, wędrowiec, osoba, która jeździ tutaj na rowerze, jest w stanie zaobserwować. Jeśli chodzi o samo Nadleśnictwo Milicz, to jednym z takich ciekawszych architektonicznie obiektów dla mnie jest Dom Drzewa, w którym też przecież po rewitalizacji, po renowacji mamy zachowany element historyczny, architektoniczny, w którym nomen omen dziś realizowane są cykle edukacyjne. Głównie dzieci, młodzież są w stanie korzystać z informacji, wiedzy przekazywanej tam przez edukatorów na temat ekosystemu, zwłaszcza ekosystemu leśnego, i to jest chwalebne.
0: Jeżeli chodzi o sam obiekt gajówki, kto powinien Pana zdaniem go odwiedzić, żeby poznać i to miejsce, ale też być może stawy milickie, Dolina Baryczy?
3: Paradoksalnie to miejsce już jest mocno przesycone turystami. Ruch turystyczny praktycznie z roku na rok narasta. miasta, co zaczyna stanowić poniekąd problem. Dlatego miejsca też, myślę, że dla samych mieszkańców. Natomiast istotne jest to, żeby powiedzieć prawdę, a prawda jest następująca. Praktycznie każda osoba, której na sercu leży estetyka, piękno, historia, szacunek do tej historii, ale także chciałbym to tutaj podkreślić, szacunek do ludzi, którzy podjęli trud ratowania tego obiektu tu, w Rudzie Milickiej, powinni chcieć tutaj przyjechać. Zwłaszcza, że miejsce zaprasza, bo jest niewielki, ale jednak parking. Samo miejsce jest na tyle obszerne, że po mieście są zresztą przygotowane dla rowerzystów specjalne stojaki, więc zarówno osoby, które uprawiają tak zwany trekking, osoby, które uprawiają rowery, są, myślę, mile tu widziani, nawet wtedy, jeśli drzwi tego obiektu będą zamknięte.
0: Ale oby były jak najczęściej otwarte, także na klubę LKP Lasy Doliny Baryczy.
3: Myślę, że tak, przede wszystkim na poczet wielkiego uznania tych ludzi, którzy przyczynili się właśnie do odtworzenia piękna tego obiektu. Jest ich cała rzesza. W trakcie tej uroczystości mieliśmy okazję wysłuchać, jak wiele osób stoi za tym sukcesem. Niemniej jednak ostatni akord, ten duży wysiłek także po stronie finansowej został wykonany przez Lasy Państwowe i w tym wypadku Nadleśnictwo Milicz odegrało, myślę, kluczową rolę. Warto to tutaj podkreślić.
0: Ważny moment dla mieszkańców Rudy Milickiej, ale i całej Doliny Baryczy. Otwarcie uroczyste wyremontowanej gajówki właśnie w Rudzie Milickiej. Co ten moment dla Was jako mieszkańców wsi znaczy, gdy widzicie za swoimi oknami piękny, wyremontowany, odrestaurowany obiekt, który od lat wołał: ludzie, pomóżcie.
4: Agnieszka Lewucha, jestem sołtysem Rudy Milickiej. Jest to bardzo sentymentalny moment, podejrzewam, nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich. Powiem, ja osobiście wychowałam się tutaj, od dziecka tu mieszkam i przychodziłam do tej chaty dawno, dawno temu, do dzieci bawić się, więc ja tu pamiętam każdy zakątek chatki. Potem było przykro, jak się przejeżdżało, jak tutaj wszystko niszczało i tak dalej. No i przyszedł ten moment, głosujmy. Jest możliwość pozyskania pieniędzy, więc wielu z nas stawało na głowie, prosiło rodziny, nierodziny, znajomych, głosowaliśmy, bo to była po prostu chyba jedyna niepowtarzalna okazja, żeby tutaj jakoś zadziałać. No i jak wszyscy widzą i słyszą, udało się. Ja cały czas mówię mimo wszystko, że jest to cud. Powiem szczerze, że tutaj już mieliśmy, bo my stawiamy teraz na integrację, bo też przez to, że nie mamy takiej świetlicy całosezonowej, tej integracji aż takiej nie mogliśmy stworzyć, a ja bardzo, bardzo właśnie marzyłam o tym, żeby nasza wieś się często spotykała i tutaj jeszcze przed otwarciem pan nadleśniczy zgodził się i zrobiłyśmy pierwszy w historii wsi Dzień Kobiet, właśnie w gajówce. Także taki historyczny moment i powiem szczerze, że było tak sentymentalnie, tak miło, tak wspaniale, że z tego wszystkiego zapomniałam nawet zrobić zdjęcia. Jest pięknie i myślę, że będzie pięknie. Ja jestem szczęśliwa i wdzięczna wielu, wielu osobom.
0: No właśnie, Ruda Milicka, brama do Stawów Milickich, czyli wieś, która na siłą rzeczy ma wiele obwarowań, że ciężko coś tu wybudować, choćby świetlicę wiejską. Jak zatem zamierzacie korzystać z tej gajówki? Czy macie jakieś ciche lub głośne porozumienie z nadleśnictwem, że na potrzeby sołeckie będziecie mogli z niej korzystać? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
4: Póki co na pewno będziemy korzystać i tu już mamy po części zaplanowane z nadleśnictwem taki jakby harmonogram. Chcę zrobić kilka tutaj spotkań dla dzieci przede wszystkim i to będą spotkania takie typowo edukacyjne. Dzieci będą robić liściaki, obrazki z liści, potem jakieś gry edukacyjne, głównie związane z przyrodą. Będą rozmowy, żeby dzieci poznały historię gajówki naszej, będą spacery. No i jeszcze tam mamy kilka takich spotkań zaplanowanych. Spotkanie seniorów w tym roku też chciałabym tutaj zorganizować.
0: Kilkanaście miesięcy temu rozmawialiśmy na temat tego, że rusza akcja promująca walkę o grant. O grant na modernizację gajówki w Rudzie Milickiej. Była Pani jedną z twarzy tej akcji napędzającej ludzi i zachęcającej do głosowania właśnie na Wasz wniosek. Udało się, gajówka została odnowiona, zmodernizowana. Co Pani dzisiaj czuje?
5: Magdalena Fortuniak, prezes Stowarzyszenia Ptasia Kraina z Rudy Milickiej. Czuję wielką wdzięczność, no radość, satysfakcję, ale też wdzięczność wobec chyba losu, bo tutaj na otwarciu padło bardzo często słowo cud i ja się takich słów nie boję. Uważam, że w przypadku gajówki można mówić o cudzie, o związku pewnych okoliczności i wielu, wielu ludzi, którzy sprawili, że się udało. Że zadziałało to, że akcja praktycznie wpłynęła na wszystkich, nie było żadnych politycznych podziałów, że włączyli się się w nią absolutnie wszyscy, bo wszyscy czuli, że jest to znak rozpoznawczy nie tylko małej wioski Ruda Mielicka, ale tak naprawdę powiatu mielickiego, gminy, a nawet być może całej Doliny Baryczy. Jedno z takich miejsc, które są właśnie tą pocztówką, widokówką, tym znakiem szczególnym naszej krainy. I głosowali wszyscy, włączyli się ludzie nie patrząc na osobiste sympatie i dlatego się udało. Powiem tak, jeszcze oczywiście ogromny ukłon dla nadleśnictwa, dla pana nadleśniczego, który też do nas się zwrócił, zaufał nam w jakimś stopniu, a potem to tak naprawdę nadleśnictwo nie dość, że dołożyło drugie tyle środków, to jeszcze z ogromnym pietyzmem ten budynek odnowiło, nadzorowało tę akcję, cały proces remontu. Mam nadzieję, że ta energia dobra pozostanie i że to miejsce będzie łączyć, a nie dzielić, że jeszcze bardzo wiele się tutaj zdarzy, pięknych projektów kulturalnych, ekologicznych i że Gajówka nadal zostanie takim miejscem dobrej energii, ważnym dla wszystkich, bo wtedy się uda. Wtedy to miejsce będzie żyło.
0: Okiem mieszkanki, która od lat przejeżdżała kilka razy dziennie zapewne, widząc tą ruinę, no nie bójmy się tego słowa, dzisiaj piękny, odrestaurowany budynek, jest faktycznie ulga, jest ta radość, że udało się to doprowadzić do szczęśliwego końca?
5: Jest niesamowita radość. Gajówka jest dla mnie taką nagrodą. Ja po prostu wierzę, że pewne rzeczy się udają. I teraz ilekroć jest mi źle, to sobie przypominam Gajówkę i wiem, że to wszystko ma sens, że warto działać społecznie pod warunkiem, że mamy wspólny cel, dla którego warto pewne rzeczy zrobić. I uważam, że Gajówka powinna być lekcją dla wszystkich, dla polityków lokalnych, dla wszystkich organizacji, że można, że to po prostu jest możliwe, to zależy tylko od nas.
0: Bezpłatne konsultacje z psychiatrami i psychologami to oferta Mielickiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy, które uruchomiło właśnie swoją nową siedzibę. Znajdujemy ją przy ulicy Mielickiej 13 w przychodni Wiltis Medica. O nowej siedzibie, poradni i jej ofercie rozmawiałem z kierownikiem doktorem Filipem Strameckim, koordynatorką Beatą Pietrzak-Zalewską, a także Agatą Kotę z przychodni Wiltis Medica. Mielickie Centrum Zdrowia Psychicznego, można powiedzieć, rozszerza swoją ofertę, bo macie nową lokalizację w Trzebnicy. W mieście byliście już obecni, ale teraz jesteście obecni w nowym miejscu, w przychodni przy ulicy Mielickiej. Jaką ofertę w tym nowym miejscu przygotowaliście dla mieszkańców Trzebnicy, powiatu trzebnickiego?
6: Filip Stremecki, kierownik do spraw medycznych Mielickie Centrum Zdrowia Psychicznego. Myślę, że przygotowaliśmy całkiem kompleksową ofertę, ponieważ mieszkańcy tego powiatu mogą skorzystać z pomocy lekarza, specjalisty, psychiatry, psychologa, psychoterapeuty. Są też organizowane przez psychologa grupy wsparcia o różnej tematyce, na przykład grupa wsparcia dla rodzin spodziewających się dziecka, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych, na przykład z spektrum autyzmu czy z ADHD. Będziemy starać się z czasem otwierać kolejne grupy wsparcia dostosowane do potrzeb mieszkańców. W przychodni przy ulicy Mielickiej 13A Wiltis Medica mamy teraz właśnie nową lokalizację poradni zdrowia psychicznego, w której można skorzystać z opieki lekarza, psychiatry i psychologa, ale otwieramy też w tym samym miejscu klub pacjenta, w którym mogą pacjenci skorzystać z pomocy i z towarzystwa też asystentów zdrowienia, czyli osób, które same kiedyś przeszły kryzys psychiczny, ale właśnie też proces zdrowienia, w związku z czym mogą osobom chorującym bądź cierpiącym na różne zaburzenia psychiczne, bądź po prostu osób w kryzysie psychicznym wesprzeć swoim własnym doświadczeniem, pokazać, że można przejść proces chorobowy i dalej funkcjonować. W takim miejscu oferowane są różne formy aktywności, od najzwyklejszych po prostu spotkań, w których można porozmawiać, posiedzieć, nawet posiedzieć w ciszy, jeżeli ktoś nie chce siedzieć sam w domu. To już zależy od tego, co tak naprawdę osoba w kryzysie będzie potrzebowała. Można też, nie wiem, często pograć różne gry, wyjść na wycieczkę. Organizowane są różne zajęcia plastyczne, artystyczne. Czasami są takie wizyty różnych gości. Była też przedstawicielka policji, przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Także staramy się po prostu tą ofertę dopasować do realnych potrzeb osób w kryzysie psychicznym.
0: Wasza nowa siedziba jest już otwarta. Czy codziennie znajdziemy tutaj pomoc, czy w wybrane dni tygodnia?
6: Rejestracja jest otwarta jak najbardziej codziennie. Na ten moment nie mamy możliwości zaoferowania pomocy lekarza, psychiatry codziennie. Przyjmuje on w określone dni, tak samo psychologa. Jeżeli zgłasza się osoba z powiatu trzebnickiego, też poinformujemy na przykład, że termin, nie wiem, u psychiatry jest za 2 tygodnie, ale jeżeli jest coś pilnego, to może w innej poradni jest szybciej. W powiecie trzebnickim mamy też poradnię zdrowia psychicznego w Obornikach Śląskich i w Żmigrodzie, więc w zależności od dostępności terminu oczywiście możemy też pokierować w inne miejsce.
0: Mielickie Centrum Zdrowia Psychicznego uruchomiło swój nowy punkt w Trzebnicy. Zmieniliście lokalizację, teraz jesteście przy ulicy Mielickiej. Jaką codzienną ofertę tak naprawdę macie dla pacjentów z Trzebnicy, z gminy Trzebnica, z powiatu trzebnickiego?
7: Beata Pietrzak-Zalewska, psycholog i koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy. Na co dzień mamy wizyty u psychiatry, u psychologa, psychoterapeuty. Mamy również środowiskowe wizyty dla pacjentów, którzy nie mogą z jakichś różnych przyczyn do nas dotrzeć. To my docieramy do pacjentów do domów. Mamy też bogatą ofertę zajęć, które wychodzą poza poradnie. To są różne grupy wsparcia, między innymi grupa wsparcia dla rodziców z małymi dziećmi, grupa wsparcia dla osób doświadczających poronienia, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych. Dzięki współpracy z gminami możemy prowadzić też warsztaty dla mieszkańców gmin. Takie warsztaty mamy w gminie Trzebnica, w gminie Wisznia Mała i w gminie Zawonia. Dodatkowo w planach mamy uruchomienie grupy wsparcia dla bliskich osób doświadczających kryzysu psychicznego, grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz spotkania psychoedukacyjne dla par oczekujących na dziecko. Między innymi takie spotkania mają na celu profilaktykę depresji poporodowej, ale również dowiedzenie się o różnych emocjonalnych aspektach, jakie mogą się wydarzyć w trakcie porodu, po porodzie.
0: Na terenie powiatu trzebnińskiego działacie od kilku miesięcy. Z jakim zainteresowaniem wasz punkt się spotka? Widzicie, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc przybywa osób, które świadomie przychodzą do was po pomoc?
7: Tak, nasza poradnia cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego też właśnie powstają nowe grupy. W odpowiedzi na problemy, jakie zgłaszają nam pacjenci, też powstają właśnie nowe grupy wsparcia i tworzymy dla nich coraz większą przestrzeń do pomocy dla nich.
0: Przychodnia Wiltis Medica weszła we współpracę z Mielickim Centrum Zdrowia Psychicznego i udostępniła, można tak powiedzieć, część swoich przestrzeni na potrzeby właśnie osób mierzących się z kryzysami psychicznymi. Dlaczego zdecydowaliście się na ten krok i na rozszerzenie swojej takiej codziennej działalności właśnie o te aspekty psychologiczne?
8: Agata Kot, jestem właścicielem przychodni Wiltis Medica, centrum medyczne. Myślę, że bardzo ważne jest podejście holistyczne do leczenia pacjentów. Oprócz tego, że możemy im pomóc w zakresie chorób ciała, bo mamy tu różnych specjalistów, kardiologa, alergologa, pediatrę, pulmonologa dziecięcego, diabetologa, no to jeszcze ta sfera psychiczna jest równie kluczowa, a w ostatnich czasach jakby coraz bardziej wszyscy to widzimy, że jest potrzebne takie wsparcie. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na tą współpracę, żeby w jednym miejscu zapewnić pacjentom taką możliwość.
0: I jak to w praktyce będzie wyglądać, to funkcjonowanie i waszej przychodni, i przychodni zdrowia psychicznego?
8: Centrum Zdrowia Psychicznego ma swoją jakby wydzieloną część, my tam nie ingerujemy, oni mają swoje plany, zasady działania, ale mamy jedną wspólną rejestrację, informacje i myślę, że my możemy się uzupełniać, ale nie przeszkadzać sobie nawzajem.
0: Czyli co ma zrobić taki pacjent, który boryka się z problemami psychicznymi? Przychodzi do was i co dalej?
8: Kluczowa jest rejestracja. W rejestracji to otrzymuje informacje, czego potrzebuje i jeżeli nawet rejestracja od razu takiej informacji nie udzieli, to na pewno skonsultuje się z koordynatorem psychologów, psychiatrów i wtedy uzyska odpowiednią informację. Rejestracja jest czynna codziennie od 8 do 18. W soboty 8-13.
0: Blisko setka młodych artystów z Iranu, Palestyny, Brazylii, Maroka, Grecji czy Rumunii odwiedzi w lipcu Dolny Śląsk. Przed nami piąta edycja projektu Lelen Fante, który integruje dzieci i młodzież przy pomocy sztuki. Widzowie zobaczą etiudy teatralne, artystyczne i pokazy taneczne podczas wydarzeń we Wrocławiu oraz w Dolinie Baryczy. O szczegółach rozmawiałem z Iwoną Frydryszak, prezes Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. Wrocław, Krośnice i Żmigród to miasta, miasteczka, które na początku wakacji ponownie ugoszczą artystów z całego świata, bo przed nami kolejna edycja projektu Lelen Fund, który już od 5 lat działa we Wrocławiu, a wcześniej taka idea też wam towarzyszyła przy innym projekcie Brave Kids. Pomówmy zatem na początek, czym właśnie jest ten projekt, bo to nie tylko o sztukę i pokaz finalny chodzi, ale tak naprawdę o wiele towarzyszących temu wartości.
9: Iwona Frydryszak, prezeska Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. To zacznijmy od tego, że ci artyści z całego świata to są dzieci i młodzież, dlatego też nazwa Lelen Fund, bo to pochodzi od francuskiego słowa les enfants, czyli dziecko. Czasami ma takie skojarzenie również ze słoniem, więc tutaj właśnie nadaliśmy taką figlarną nazwę, która łączy w sobie i dziecko, i słonia, i właśnie tych małych, radosnych mieszkańców naszej planety, ale tych większych, czyli słonie, istoty o bardzo dużym sercu i kojarzące się niewątpliwie też właśnie z takimi ciepłymi emocjami i o to chodzi w projekcie Lelen Fund, czyli o spotkanie dzieci i młodzieży z całego świata, które poprzez warsztaty artystyczne artystyczne oparte na metodzie Dzieci uczą dzieci, tworzą spektakle finałowe i ci młodzi artyści przyjeżdżają ze swoimi spektaklami, ze swoimi gotowymi produkcjami artystycznymi, które mogą być przeróżne. Łączy je to, że wszystkie są w jakiś sposób performatywne, czyli są to albo tańce tradycyjne, albo nowsze formy performatywne, takie jak nowy cyrk czy teatr, ale też mogą to być grupy bardziej muzyczne. Na przykład w tym roku będziemy gościć grupę z Iranu, która z jednej strony łączy tradycyjną perską muzykę z takimi bardziej globalnymi formami jak pianino, gitara, więc też takie fajne fusion, połączenie tradycji z nowoczesnością.
0: Wspomniała Pani o tym, że wśród uczestników znajdą się dzieci z Iranu, ale pewnie to nie jedyne dzieci, które przyjadą w tym roku na Dolny Śląsk. Zatem ile osób i z ilu państw, z jakich państw będą zaangażowane w tym roku w projekt Lelen Fund?
9: W tym roku będziemy gościć w sumie 9 grup zagranicznych, więc to jest dosyć duża grupa dzieci i młodzieży. Mamy tutaj właśnie reprezentantów z Azji, na przykład Iran, ale z Afryki będziemy gościć grupę z Etiopii czy grupę z Maroka. Bardzo mamy fajną reprezentację, można powiedzieć, południowo-wschodniej Europy, czyli tutaj mamy Rumunię, Bułgarię, Grecję, więc takie bardziej bałkańskie, południowe klimaty, ale też właśnie słowiańskie, nasze wschodnie. Do tego grupa z Berlina, więc bardzo blisko nas, ale grupa, która jest grupą afro-niemiecką, czyli tutaj czy właśnie migranci z Niemiec, którzy osiedli już na stałe w Berlinie, czy właśnie dzieci o korzeniach niemiecko-afrykańskich, więc bardzo ciekawa grupa cyrkowa. Więc tych grup w sumie jest właśnie 9 i wszystkie one spotykają się praktycznie na 2,5 tygodnia po to, żeby właśnie zaprzyjaźniać się, poznawać również Dolny Śląsk, stąd ten podział w tym roku na działania w Dolinie Baryczy oraz potem we Wrocławiu.
0: Celem jest z jednej strony integracja taka bezgraniczna, ponadgraniczna, ale z drugiej też celem jest przygotowanie tego pokazu finałowego. Co w tym roku Wam przyświeca? Co będziecie chcieli właśnie przy pomocy tych młodych artystów przekazać nam, Dolnoślązakom?
9: W tym roku tematem tegorocznej edycji jest Gniazdo Nadziei i tu nie ukrywam, że dużą inspiracją jest właśnie to nasze partnerstwo z Doliną Baryczy, bo jak wiadomo, Dolina Baryczy to ptaki, a jak ptaki to gniazda, więc przez te 5 lat zauważyliśmy, że właśnie Wrocław, Dolny Śląsk jest takim miejscem, w którym spotykamy dzieci i młodzież. Spotykamy je, można powiedzieć, symbolicznie właśnie w takim gnieździe, które wspólnie tutaj pleciemy i to jest gniazdo, które jest taką oazą spokoju, bezpieczeństwa, takiego miejsca wykluwania się talentów, przyjaźni, więc tworzenie właśnie takiej przestrzeni tutaj u nas w Polsce dla dzieci, które często pochodzą z bardzo takich trudnych sytuacji życiowych, no bo chociażby już wspomniana grupa z Iranu, która w tym roku doświadczyła bezpośrednio działań wojennych, bo to są też dzieci z Teheranu, więc pewnie pamiętamy te obrazki z telewizji, co się tam działo. Czy mamy dzieci z Palestyny, które też no, w jakiś sposób dorastają w codziennej takiej rzeczywistości konfliktów globalnych i są ich po prostu świadkami, mimo tego, że no, ani w żaden sposób się do tego konfliktu, do tej wojny nie przyczyniają, ale ponoszą jej olbrzymie konsekwencje, to właśnie to Gniazdo Nadziei, to, że tutaj w środku Europy, na Dolnym Śląsku możemy tworzyć taką bezpieczną przestrzeń do spotkania tych dzieci, dało nam inspirację właśnie do tego, żeby taką nazwę stworzyć. I ten spektakl finałowy, który zaprezentujemy w Kapitolu, widowisko Gniazdo Nadziei, pokaże właśnie w jaki sposób młodzi artyści, młodzi ludzie z różnych zakątków świata, mimo tego, że na co dzień dorastają w różnych sytuacjach, poddani są różnym wyzwaniom, różnym oczekiwaniom, to tutaj u nas podczas tego projektu mogą marzyć, mogą zaprezentować swój głęboki, ukryty głos autentyczności i właśnie takie historie będziemy starali się pokazać widzom w Teatrze Muzycznym Kapitol.
0: Czy macie już pomysł, jak ten spektakl finałowy będzie wyglądał, co chcecie przekazać, czy jednak właśnie ten czas pobytu w Dolinie Baryczy we Wrocławiu będzie takim czasem wykuwania? Dopiero i popatrzycie, ta grupa potrafi to, ta grupa potrafi tamto, spróbujmy to jakoś połączyć, by przygotować ten spektakl.
9: Niewątpliwie Lelen Fund pracuje taką metodą artystyczną, w której wszystko wykluwa się w czasie już tutaj samego pobytu. Mimo że nasze przygotowania trwają już wiele miesięcy i zarówno pod kątem oczywiście logistyki, ale też tej pracy artystycznej, no to ostateczny kształt powstanie na kilka dni przed wielkim finałem. My w tym roku mamy sporo właśnie tańca tradycyjnego, bo i grupa z Etiopii, z Rumunii, z Bułgarii czy z Palestyny, są to bardzo takie taneczne grupy, ale właśnie mamy też grupy muzyczne, grupy bardziej dynamiczne, czyli na przykład brazylijska grupa, która zaprezentuje nam elementy elementy capoeiry, samby, czy ta cyrkowa wspomniana z Berlina, więc bardzo różnorodne oblicza, bardzo, od można powiedzieć, bardzo energetycznych, właśnie takich rytmicznych, po subtelne formy artystyczne, więc połączenie tego w jedną wielką całość oczywiście jest nie lada wyzwaniem, ale tutaj nasza grupa doświadczonych instruktorów artystycznych, co ciekawe, w Lelen Fund absolutnie nie mamy wspólnego języka, czyli ani język angielski, ani żaden inny nie jest językiem, który muszą się posługiwać nasi młodzi artyści, więc tutaj ta nasza wyjątkowa, pedagogiczna, artystyczna metoda właśnie pozwala stworzyć przepiękny, wzruszający spektakl, który wykluwa się z dnia na dzień w sercu Dolnego Śląska.
0: Zanim ten finałowy spektakl w Kapitolu będziemy mogli zobaczyć, to wcześniej też właśnie tutaj, w Dolinie Baryczy, będziemy mogli zobaczyć tych wszystkich młodych artystów. Bo przed Wami dwa takie plenerowe wydarzenia, jedno w Żmigrodzie, drugie w Krośnicach. Co możemy o nich powiedzieć?
9: Wydarzenia pod wspólną nazwą Lelen Fund na szlakach natury to właśnie taki, można powiedzieć, wypoczynkowy element naszego całego projektu. Mi bardzo zależało na tym, żeby dzieci Lelen Fund, kiedy przyjadą do Polski po tych długich podróżach, bo czasami to jest lot z Brazylii, czy właśnie z Etiopii, z Iranu, po bardzo długim locie miały taki moment wytchnienia, pobycia w przepięknej naturze, która właśnie na szczęście tutaj w Dolinie Baryczy, bardzo blisko Wrocławia, istnieje. I mi osobiście bardzo zależy na tworzeniu sytuacji, w którym dzieci mogą jak najczęściej przebywać w naturalnym środowisku. Dlatego właśnie to bezpośrednie partnerstwo tutaj z Doliną Baryczy, z gminą Krośnice, z gminą Żmigród, gdzie z jednej strony jesteśmy w stanie ugościć dzieci, zakwaterować i stworzyć im taki rekreacyjny pobyt na samym początku ich pobytu, a z drugiej strony dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało nam się jako fundacji pozyskać dofinansowanie na zorganizowanie festiwalu. I festiwal pod nazwą Lelen Fund na szlakach natury będzie to właśnie dwudniowe wydarzenie. Pierwszego dnia w Żmigrodzie, w historycznym parku nad Baryczą, w zespole parkowo-pałacowym. Od godziny 12 do godziny 19 przemienimy ten park w taką przestrzeń wystawienniczą, więc pojawią się instalacje artystyczne, specjalnie przygotowane właśnie z okazji przyjazdu dzieci, ale też właśnie w tej idei połączenia sztuki i natury przez polskie artystki sztuk wizualnych, więc w przestrzeni parku będzie można spacerować i spotykać instalacje artystyczne, obrazy, rzeźby, po to właśnie, żeby przybliżyć mieszkańcom, mieszkankom Dolnego Śląska sztukę, wyjść z tą sztuką do natury i w taki bardzo właśnie piknikowy, spokojny czas poczuć, że park może być też przestrzenią muzealną, więc z jednej strony właśnie to będzie takie żywe muzeum, ale tam również pojawiać się będą w określonych czasach, właśnie między tą 12 a 19, różne etiudy. To będą etiudy performatywne, czyli na przykład będziemy mieć artystę cyrkowca, który zaprezentuje nam tutaj swoje magiczne umiejętności cyrkowe, albo będziemy mieć koncert muzyczny artysty, który gdzieś tam inspiruje się folkiem i właśnie tworzy taki repertuar skierowany do dzieci i młodzieży. Więc takie wydarzenie, które z jednej strony zaprasza nas do parku, zaprasza nas do natury, ale ta natura bezpośrednio staje się też miejscem, w której człowiek może zaprezentować swoją kulturę. Więc Lelen Fund na szlakach natury, występy również zagranicznych artystów, dorosłych artystów, czyli będziemy mieć muzyka z Iranu, który stworzy taką specjalną konstrukcję z drabin, na których będą się znajdować metalowe talerze i on będzie grać na tych metalowych talerzach, czy artystka afro-niemiecka z Berlina zaprezentuje nam swoje taneczne, akrobatyczne etiudy na takim specjalnie postawionym stelażu do aerialów cyrkowych. No więc tu naprawdę tę przestrzeń parku w sobotę przemienimy w żywe muzeum. Równocześnie odbędzie się przegląd tych spektakli, które przywożą dzieci Lelen Fund i to pod nazwą Lelen Fund on Tour. Właśnie dzieciaki zaprezentują swoje spektakle dla mieszkańców Żmigrodu, a kolejnego dnia Krośnic, więc tutaj Żmigród przekształcamy w żywą scenę teatralną, w muzeum, w parku. Krośnicy następnego dnia to już bardziej taki dzień na wyciszenie, piknik artystyczny, w którym spotykamy się po to, żeby też pobyć, porozmawiać, zobaczyć tą międzynarodową atmosferę, którą tworzą dzieci Lelen Fund. W Krośnicach zaplanowaliśmy wystawienie prac przygotowanych na ten festiwal przez polskie artystki, czyli przez Ewę Woźniak między innymi, czy Barbarę Szymczak, więc tutaj na pewno też będzie można zobaczyć te prace artystyczne. Pojawi się pokaz brazylijskiego artysty i ta atmosfera samby, więc tutaj grupa brazylijska specjalnie na ten piknik przygotuje swoje wystąpienie. Dodatkowo Na pewno będzie można się przejechać kolejką wąskotorową. Będzie występ lokalny Mielickiej Orkiestry Dętej, więc ten dzień również będzie obfitować występy. No i tak jak w Żmigrodzie Leland Phantom Tour, czyli również pokazy grup artystycznych. W Krośnicach akurat zaprezentują się grupy bardziej taneczne, więc tutaj zobaczymy pokazy taneczne tańca Dabkę z Palestyny, grupy z Rumunii, też folkowe tańce, czy naszej polskiej grupy Leland Fund, tworzonej przez wrocławskie dzieci.
0: Jak słyszymy, ten weekend w Dolinie Baryczy będzie bardzo intensywny, zarówno w Żmigrodzie, jak i w Krośnicach. Kto w takim razie powinien skorzystać z tej waszej oferty i przyjść lub przyjechać do jednego lub drugiego miasta, aby wziąć udział w waszych wydarzeniach?
9: Gorąco zapraszamy przede wszystkim rodziny, całe rodziny. Zapraszamy rodziców z dziećmi, bo tak jak mówiłam, bardzo dużo takiej różnorodnej kultury, taka oferta, której no nie spotkamy na co dzień. Można by powiedzieć nawet w całej Polsce, bo taki festiwal nie istnieje nigdzie indziej, nawet na świecie. Natomiast ta forma przeniesienia też sztuki w przestrzeń parku, w przestrzeń natury też jest dosyć unikalna, dlatego myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, że można po prostu przyjść, tak jak do parku, na spacer i nagle spotkać niesamowite, intrygujące, otwierające w jakiś sposób nasze horyzonty, nasze perspektywy dzieła sztuki. Można zobaczyć bardzo ciekawe, radosne, wesołe występy performatywne, więc na pewno jest to zaproszenie do wszystkich osób, które po prostu lubią aktywnie spędzać czas, lubią spędzać czas w przyrodzie. Tak naprawdę właśnie w przestrzeni i Żmigrodu, i Krośnic będą też postawione food trucki, więc można zaplanować z nami cały dzień i właśnie tutaj coś zjeść i od czasu do czasu zobaczyć jakiś ciekawy, spektakularny występ akrobatyczny podniebnych akrobacji, a chwilę później można właśnie na przykład zobaczyć artystów z Etiopii, więc jest to taki dzień tak zaplanowany, żeby chcieć go spędzić sobie na luzie, w takiej piknikowej, przyjemnej atmosferze właśnie w parku dla całych rodzin. Zapraszamy oczywiście również młodzież, dlatego że ci nasi artyści Leland Fund to zazwyczaj są młodzi ludzie w wieku od 11 do 15, 16 lat, więc fajnie zobaczyć, myślę, rówieśników, którzy w jakiś sposób dzielą się swoją sztuką, swoją zajawką, swoimi pasjami i być może nawet zainspirować albo spróbować z nimi stworzyć coś czy wystąpić razem na scenie, bo też będzie taka możliwość. W Krośnicach będzie scena otwarta, więc zapraszamy również talenty z Dolnego Śląska. Jeżeli są osoby, które mają ochotę również wystąpić i zaprezentować się właśnie tym gościom z całego świata, to jest też taka okazja.
0: Wasz projekt Leland Fund odbywa się w lipcu. Wiemy już, co wydarzy się w Żmigrodzie, Krośnicach i we Wrocławiu, ale jeszcze nie wiemy, kiedy.
9: Leland Fund na szlakach natury odbędzie się 11 i 12 lipca. I 11 lipca to jest ta część artystyczna w Żmigrodzie, 12 lipca Krośnice. Dzieci z projektu Leland Fund zakwaterowane będą w tych dwóch miejscach już w zasadzie od czwartku, piątku, więc będzie można na pewno ich spotkać czy w sklepie, czy gdzieś na basenie, bo tutaj bardzo ciekawy mają program rekreacyjny, ale samo właśnie wydarzenie artystyczne w Żmigrodzie 11 lipca, a w Krośnicach 12 lipca. Finał Leland Fund odbędzie się w Teatrze Muzycznym Kapitol 27 i 28 lipca o godzinie 18:00, widowisko na scenie muzycznej Teatru Muzycznego Kapitol.
0: Jak słyszymy, przyjedzie do nas około setka dzieci z całego świata, można powiedzieć. Was jako organizatorów pewnie jest kilkanaście osób, więc pewnie jakieś wsparcie jest wam potrzebne. Pytanie zatem, czy Dolnoślązacy mogą włączyć się w jakikolwiek sposób w organizację tych wydarzeń?
9: Tak, jak najbardziej. Nam bardzo bliska jest idea wolontariatu, dlatego trwa rekrutacja do wolontariatu zarówno we Wrocławiu, można dołączyć i na co dzień wspierać próby artystyczne czy wydarzenia artystyczne, które się odbywać będą we Wrocławiu, w tym w Teatrze Muzycznym Kapitol, ale również potrzebujemy wolontariuszy i w Żmigrodzie, i w Krośnicach, więc na naszej stronie internetowej lelenfund.org są namiary do Beaty Trybusz, która jest producentką tego weekendu w Dolinie Baryczy, z naszej strony, z naszego ramienia, więc tutaj można się z Beatą kontaktować i jak najbardziej, jeżeli ktoś chciałby być wolontariuszem, zobaczyć od kuchni, jak takie wydarzenie artystyczne się organizuje, to jak najbardziej zapraszamy. Naszymi partnerami, współorganizatorami jest CET w Krośnicach, więc tutaj oczywiście również nasi partnerzy wszystko wiedzą na temat tego wydarzenia, są bezpośrednio w to zaangażowani, więc można również wszelkich informacji czy zgłosić swoją chęć udziału takiego właśnie bardziej wolontaryjnego również w CET-sie, więc gorąco do tego zachęcam. Natomiast jeśli chodzi o Wrocław, od lat prowadzimy Klub Rodzin Ciekawych Świata, można zostać rodziną goszczącą i wciąż z tego co wiem brakuje nam kilku rodzin we Wrocławiu, szczególnie dla dzieci, które przez 10 dni swoje próby będą miały na Złotnikach, na wrocławskich Złotnikach, czyli tutaj ta zachodnia część Wrocławia. Można zostać rodziną goszczącą i zaopiekować się dwójką młodych artystów, turystów, zapewnić im zakwaterowanie, ale też taką polską gościnność, pokazać Wrocław region i właśnie zostać taką rodziną goszczącą w ramach klubu Rodzin Ciekawych Świata. Zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową www.lelenfund.org, również nasze profile na Facebooku czy na Instagramie, więc tam wszelkie informacje na temat nadchodzącego wydarzenia w Żmigrodzie, w Krośnicach i we Wrocławiu.
0: Pomogą uczniom i nauczycielom. Trzebnickie Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Celem współpracy jest rozwój sportowej oferty szkoły, wspieranie rozwoju kadry pedagogicznej oraz zachęcenie absolwentów do nauki na wrocławskim AWF-ie. O szczegółach współpracy opowiedziała nam dr Dominika Zawadzka, prorektor do spraw studenckich i sportu akademickiego wrocławskiego AWF-u.
10: Uważam, że taka współpraca pomiędzy szkołami średnimi a uczelniami wyższymi jest wręcz nieodzowna, niezbędna z tego względu, żebyśmy pokazywali ten świat akademicki, życie na uczelni, w jaki, że warto jest tu podejmować trud, jakim jest studiowanie, ale też wielka przyjemność i piękna część życia każdego młodego człowieka. Także no, celem jest po prostu ta współpraca, pokazanie na przykładzie dobre praktyki i zachęcanie młodych ludzi do tego, żeby byli tutaj z nami. Bardzo ważne jest poszukiwanie takich właśnie szkół, które realizują również aktywności właśnie sportowe. I w Trzebnicy jest już w tej chwili drugi rok, są klasy właśnie z takimi sekcjami sportowymi. Będzie teraz trzeci nabór do takich klas. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sama jestem absolwentką akurat tej szkoły. Tak się złożyło klasy sportowej. Z tego względu też byłam zapraszana na różnego rodzaju uroczystości, okoliczności, wydarzenia i akurat faktycznie cała kadra osób, które zajmują się wychowaniem fizycznym, to jest kadra, która jest po Akademii Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Także bardzo bliska nam jak gdyby ta współpraca, te osoby, które promują właśnie zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, która ludzie, którzy pokazują piękne pasje dla tych właśnie licealistów, właśnie związane z rekreacją, z turystyką, ze sportem, z terapią, to też są różnego rodzaju właśnie tego typu kontakty i dlatego tak ważne jest to, żeby takie współprace miały miejsce. Byłam w klasie sportowej i trenowałam piłkę siatkową. Mieszkałam tam w internacie przez 4 lata. Był to jeden z najwspanialszych etapów mojego życia, ponieważ Trzebnica jest wspaniałym miastem, z pięknymi możliwościami, gdzie można po prostu i pięknie uprawiać wszelkiego rodzaju i sporty, i rekreacje, no i w ogóle piękne, malownicze, małe miasteczko, które jest blisko Wrocławia, więc uwielbiam to miasto. Wywiozłam stamtąd mojego męża. Rozmawiałam z panią dyrektor, ponieważ byłam jak gdyby w Trzebnicy i dwukrotnie podczas pełnienia tej funkcji mojej prorektora do spraw studenckich i sportu akademickiego. I z tego, co pamiętam, również jako ja sama absolwentka tego liceum, zawsze 1 czerwca jest Dzień Sportu. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli też wspomóc podczas organizacji tego Dnia Sportu, który jest bardzo słynny i z tego, co pamiętam, bo jestem absolwentką roku 95, więc wtedy już podczas każdego dnia 1 czerwca mieliśmy ten Dzień Sportu. Natomiast pracownicy nasi mogą przede wszystkim też wykonywać różnego rodzaju badania na terenie szkoły. Mogą odbywać tutaj u nas, mogą być ciekawe wykłady, warsztaty, ćwiczenia, gdzie uczniowie z Trzebnicy mogą brać udział. Także łączmy te światy, pokazujmy, że można, zachęcajmy młodych ludzi do studiowania, dlatego że u nas są wspaniałe kierunki, nie tylko sport i WF. Mamy dwa wydziały, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydział Fizjoterapii. Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu mamy takie kierunki jak sport, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz turystyka i rekreacja. Także to są tego typu obszary. Natomiast na Wydziale Fizjoterapii mamy 3 kierunki. Właśnie kierunek fizjoterapia, kierunek terapia zajęciowa oraz kierunek kosmetologia. Także każdy znajdzie tutaj z tych klas, które są z sekcjami sportowymi, ale nie tylko, bo zachęcamy innych również uczniów ze szkoły w Trzebnicy do tego, żeby przyszli do nas na akademię. Każdy na pewno znajdzie coś ciekawego, co będzie go interesowało na naszej słonecznej uczelni, która daje niesamowite możliwości. Położona w pięknym miejscu, cudowny kampus, fajni ludzie, piękne święta, czy AWF-alia, czy różnego rodzaju inne święta, które samorząd studencki przeprowadza. Także naprawdę u nas po prostu się dobrze spędza ten czas. Ja myślę, że to zawsze działa w dwie strony, dlatego że na przykład podczas przyjazdu tutaj do nas na dni otwarte, my pokazujemy, w jaki sposób tutaj uczelnia daje te nowe kompetencje przyszłości. Nauczyciele również przyjeżdżając na różnego rodzaju czy ciekawe lekcje wychowania fizycznego, czy inne propozycje, które dogramy generalnie, bo my mamy dużo dużo pomysłów, więc jak najbardziej ci nauczyciele po prostu podnoszą swoje kompetencje, patrząc w jaki sposób na uczelni wyższej, takiej jak my, z taką specyfiką, prowadzi się różnego rodzaju zajęcia. Także jak najbardziej zapraszamy, bo tutaj po prostu myślę sobie, że będzie to wspaniała współpraca i należy wspierać młodych ludzi, którzy są na poziomie szkoły średniej, żeby dalej rozwijali się, prowadzili aktywny, zdrowy tryb życia, żeby integrowali się, żeby nawiązali piękne relacje, bo okres studiów jest jednym z piękniejszych etapów w życiu każdego człowieka. Mamy tutaj otworzone Centrum Dostępności, w którym mamy bezpłatne wsparcie dwóch psychologów oraz mamy też zatrudnioną w Centrum Dostępności konsultantkę edukacyjną. To jest taka młoda osoba, która jest... Mamy też zatrudnioną w Centrum

0: Centralnej Komisji Rekrutacyjnej. My jako sekretariat, jako komisja już zaczynamy działanie swoje od 1 czerwca. W tej chwili już i tak działamy jak gdyby pod kątem mailowym czy telefonicznym, ale już bezpośrednio będzie z nami można spotkać się, porozmawiać. Zapraszamy od 1 czerwca do sekretariatu. Wszystkie informacje będą na stronie naszej tutaj internetowej, więc my nigdy takiego człowieka nie zostawiamy. Naprawdę bardzo dużo szerokiego wsparcia dla młodych ludzi, którzy chcą zmienić i wzbogacić i rozwijać swoje życie.
1: Na koniec jedno słowo. Dziękuję za niespełna 10 wspólnych lat na fali radia w Miliczu, Trzebnicy i okolicy. To ostatnie wydanie magazynu lokalnego, które miałem okazję dla Was przygotować. Dziękuję Wam, słuchaczom, za obecność, a swoim rozmówcom za otwartość. To była wielka frajda i przyjemność. Sebastian Stelmach. Dziękuję i do usłyszenia.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Zakup czujników czadu czy wietrzenie mieszkań to klucz do naszego bezpieczeństwa w sezonie grzewczym, ale nie tylko. Trzebnicy kominierze przypominają, jak sprawić, by sezon grzewczy był bezpieczny w naszych nieruchomościach. O tym, jak przygotować się do ogrzewania, ale też jak zadbać o prawidłową wentylację naszych mieszkań, opowiedział nam mistrz kominiarski z Trzebnicy Krzysztof Herbik. Jak przygotować nasze domy, nasze mieszkania do tego, aby sezon grzewczy był dla nas i dla naszych rodzin okresem bezpiecznym.
3: Krzysztof Herbik, mistrz kominiarski. Przede wszystkim zadbać o przewody kominowe, o sprawdzenie tych przewodów kominowych, czy te przewody kominowe nadają się do sezonu, gdyż no, można powiedzieć, w różnym stanie są te przewody kominowe. Na zużycie przewodów kominowych działają, można powiedzieć, warunki atmosferyczne. Powodują degradację ich. Według artykułu 62, po zmianach jeszcze ustawy 18 września 2023 roku trzeba przeprowadzać okresową kontrolę obowiązkową przewodów kominowych. I mamy obowiązek spisywania źródeł ciepła, jak również klasy kotłów, ile zużywa się opału jakiego. To każdy musi zadbać osobiście, czyli musi indywidualnie wezwać na taką kontrolę tak kominiarza.
1: Dlaczego powinniśmy czyścić kominy? Jakie zagrożenia stanowią takie kominy, których nie czyścimy?
3: Przewody, powiedzmy, dymowe mogą ulec pożarom, gdzie temperatura pożaru to się waha tam w granicach 1000-1200 stopni. Fachowo to się nazywa kreozot, który się tworzy w przewodzie kominowym i trzeba go usunąć, bo sadza pylista to z reguły się nie pali, ale też osiada na ściankach, tworząc, można powiedzieć, no, większe pyły. Kominiarz też jest od tego, żeby zadbał o tą atmosferę, czyli że te pyły też nie wychodziły przez przewód kominowy. My oczyszczamy ten przewód kominowy.
1: Czy czyścić powinniśmy wyłącznie kominy, które wychodzą właśnie choćby z kominków? Dotyczą one osób, które ogrzewają swoje domy paliwem stałym, czy tak naprawdę każdy bez względu na to, czy opala drewnem, węglem, gazem, powinien taki komin czyścić?
3: Jest w rozporządzeniu ściśle określone czyszczenie przewodów kominowych. Przewody dymowe, czyli na opał stały, powinny być czyszczone nie rzadziej niż 4 razy do roku, raz na kwartał. Przewody spalinowe, typu gazowe, olejowe, raz na pół roku i przewody wentylacyjne raz w roku.
1: Czy te zasady dotyczą mieszkańców tylko i wyłącznie domów, czy na przykład bloków mieszkalnych też, gdzie często mamy do czynienia z junkersami, z piecami, które grzeją nam i wodę, i ogrzewanie zapewniają? Czy wtedy też musimy takie przeglądy wykonywać?
3: Wszystkie budynki podlegają, można powiedzieć, okresowej kontroli, jak i również czyszczeniu przewodów kominowych. Mały problem jest z budynkami, można powiedzieć, wspólnot, spółdzielni, bo tam zarządca dba o, można powiedzieć, o te wszystkie usługi. Gorzej jest z budynkami jednorodzinnymi. Z tego, co wiemy, to 70% budynków jednorodzinnych nie przeprowadza czyszczeń ani przeglądów okresowych kontroli.
1: Co może na to wpływać?
3: Z reguły jest tak, że albo nie wiedza, albo jest tak, że po prostu, no, jak się coś stanie, to wtedy dopiero, można powiedzieć, ludzie szukają tak zwanej pomocy. Tylko że to już jest wszystko, no, za późno.
1: Czy na przestrzeni lat w samej Trzebnicy widzi Pan zmianę podejścia ludzi? Bardziej dbają o to swoje bezpieczeństwo? Zlecają Wam takie przeglądy? Czy jednak od wielkiego dzwonu to się zdarza?
3: Dalej jest, można powiedzieć, no, frekwencja taka na przestrzeni lat, jak była. W tej chwili mamy, można powiedzieć, najwięcej zleceń, aczkolwiek co roku tłumaczymy swoim stałym klientom, żeby po prostu przygotować się do sezonu już, powiedzmy, nawet latem, tak? Czyli wyczyścić te przewody kominowe, bo dzwoniąc teraz, to, powiedzmy, czasem terminy mamy po 3 tygodnie, tak?
1: A co możemy zrobić, jak

0: To mieszkańcy i domów, ale też mieszkań, aby w tym sezonie grzewczym zadbać o swoje bezpieczeństwo. Co oprócz przeczyszczenia kominów, co by Pana radził naszym słuchaczom?
1: Można zadbać dodatkowo, nawet zakupując czujki sobie dymu, czujki gazu, w zależności kto, jakie ma urządzenia grzewcze w domu. Jest problem taki, że ludzie nie robią przeglądów tak zwanych junkersów, czyli te junkersy są, można powiedzieć, zabrudzone. Później, jeżeli taki junkers nie jest serwisowany rokrocznie, to w spalinach można się doszukać tlenku węgla nawet po kilkanaście tysięcy ppm.
0: A jakie miałby Pana rady dla słuchaczy, którzy bez względu na to, czy grzeją junkersem, czy ogrzewają się piecem na węgiel, jak powinniśmy zadbać, czy w jaki sposób powinniśmy zadbać o prawidłową wentylację naszych mieszkań, żeby ten sezon grzewczy był dla nas bezpieczny?
1: Przede wszystkim największą bolączką, powiedzmy nawet ponad 90%, jest to, że lokale mieszkalne nie posiadają wentylacji nawiewnych odpowiednich, czyli ilość usuwanego powietrza przez przewody grawitacyjne, czy to jest przewód wentylacyjny, czy spalinowy, tak, od junkersa, czy nawet mając tam jakieś urządzenie grzewcze, stałopalne, atmosferyczne, ono potrzebuje natlenienia. Więc ilość tego usuwanego powietrza, tyle samo musimy doprowadzić przez, powiedzmy, nieszczelności okienne, tak, taką samą ilość. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to jeden z przewodów pełni rolę nawiewu. Robi się podciśnienie i wszystko, co nad dachem, wszystkie zapachy, czasem spaliny, lądują w naszych mieszkaniach. Wystarczająca ilość nawiewników okiennych. Przy urządzeniach stałopalnych, no to już wentylacja nawiewna 200 cm kwadratowych. Okno nie jest nawiewem. Nawiew powinien być stały, czyli powinien być cały czas, 24 godziny na dobę, powinien być ten nawiew otwarty. Są odpowiednie nawiewniki w oknach. Zresztą jest też w rozporządzeniu, które już jest od kilkunastu lat, gdzie każde okno powinno być wyposażone w nawiewnik. No niestety ludzie do tej pory wymieniają te okna bez nawiewników. Jeżeli nie mamy, to starać się właśnie, żeby to okno było gdzieś tam uchylone, żeby po prostu była ta cyrkulacja tego powietrza. Przy urządzeniach atmosferycznych, które mamy w mieszkaniu, czyli jakieś junkersy, tak, każda wentylacja mechaniczna to jest zagrożenie. Z tego względu, że po włączeniu wentylacji mechanicznej będzie się nam robiła cofka w przewodzie kominowym, czyli zrobi się to podciśnienie i spaliny mogą zostać w lokalu mieszkalnym, tak, czy w łazience, biorąc kąpiel, no to czasem można po prostu z tej łazienki już nie wyjść.
0: Od wielu lat pracuje Pan w zawodzie kominiarza. Jak ten zawód zmienił się na przestrzeni lat? Jak Wasze postrzeganie w oczach ludzi zmieniało się? Czy dalej jesteście tymi panami, na widok których łapiemy się za guziki, czy jednak to już taka legenda miejska, która odeszła w zapomnienie? Jak to wygląda?
1: Dalej, można powiedzieć, ludzie reagują na nas, łapiąc się za guzik, z uśmiechem na ustach. Jest to bardzo miłe. Na pewno nasz zawód się zmienił na przestrzeni lat. Technologia w ogóle ogrzewnictwa się po prostu zmienia, więc my musimy iść z duchem czasu i tak samo, można powiedzieć, my się zmieniamy. Jesteśmy wyposażeni w nowe urządzenia, nowe kwalifikacje wentylacji mechanicznej, sprawdzenie przewodów, nadciśnieniu, szczelności układów takich kotłów, czy spełniają, powiedzmy, te kominy ciśnienie 200 paskali. Teraz jest, można powiedzieć, w większości czyściej. I też urządzenia, też, które są nowszej generacji, już też są bezpieczniejsze w użytkowaniu.
0: A jeżeli chodzi o tą sferę, powiedzmy, biznesową, kiedyś były spółdzielnie kominiarskie, teraz działacie po prostu na zasadach rynkowych jako firma. Ilu kominiarzy pracuje w Trzebnicy, jeżeli chodzi o Pana zakład? Czy ta liczba jest stała, zwiększa się? I co z przekazywaniem też wiedzy? Czy szkolicie się jakoś specjalnie, czy to po prostu przychodzi, tak w cudzysłowie mówiąc, z ojca na syna? Jak to wygląda?
1: Generalnie kominiarzy jest nas razem ze mną czterech. Cztery osoby pracuje w tej firmie. Ogólnie kominiarzy na rynku, można powiedzieć, nie ma dużo, tak? Więc każdy gdzieś ma swój odcinek, który po prostu dba o to bezpieczeństwo tych osób. Łatwiej jest teraz, gdyż lepsze są decyzje podejmowane, w sensie takim bardziej, które usprawniają nam pracę i też bardziej, że mogliśmy się zacząć rozwijać w sensie technologicznym. Kształcenie polega na tym, że mistrz kominiarski wykształca sobie swoich, można powiedzieć, pracowników, którzy notabene przystępują później do jednych egzaminów, później kolejnych egzaminów. No i generalnie dużo też mamy szkoleń, takich zewnętrznych, tak jak konferencje coroczne w Rybniku, na której też są przedstawiciele, można powiedzieć, władz typu nadzoru budowlanego, Ministerstwa Środowiska. Też rozmawiamy z ministerstwem, co ewentualnie trzeba byłoby poprawić w jakichś konsultacjach z nimi.
0: Czego można życzyć panu na ten kolejny sezon grzewczy, ale też nam wszystkim?
1: Nam można życzyć, jak my również, swoim klientom, żeby bezpiecznie czuli się w swoim domu, żeby nie przydarzały się nam żadne tragedie.
0: Park krajobrazowy Dolina Baryczy to największy park krajobrazowy w Polsce. Liczący ponad 86 tysięcy hektarów teren, rozciąga się od Przygodzic w południowej Wielkopolsce przez Dolnośląski Mielicz aż po okolice Żmigrodu. Znajdziemy tutaj piękne stawy, gęste lasy i tereny rolnicze, w których żyją setki tysięcy różnorodnych zwierząt. Więcej o parku i jego faunie i florze opowiedział nam Leszek Matacz, specjalista z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
2: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych opiekuje się na co dzień kilkoma parkami krajobrazowymi na Dolnym Śląsku. Jednym z nich jest Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Czym tak naprawdę są parki krajobrazowe? Czym jest ta forma ochrony przyrody, między innymi w Dolinie Baryczy?
3: Leszek Matacz, specjalista w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych. Funkcjonowanie parków krajobrazowych reguluje ustawa o ochronie przyrody, która powołuje ją jako jedną z form ochrony przyrody, form obszarowych, obejmujących określony drogami rozporządzeń organów powołujących obszar parku i jego szczególny cel ochrony. Park krajobrazowy Dolina Baryczy został powołany w 1996 roku na mocy rozporządzeń wojewodów wrocławskiego i kaliskiego. Pamiętajmy, że to były czasy przed reformą samorządową. Funkcjonowało wtedy 49 województw, m.in. wrocławskie i kaliskie. Obecnie nadzór nad parkiem sprawuje w części dolnośląskiej Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Rozporządzenie zostało zmienione przez wojewodę dolnośląską. Natomiast w części Wielkopolski odpowiednio Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i marszałek tegoż województwa.
0: Czym charakteryzuje się taka forma ochrony przyrody? Właśnie jako park krajobrazowy. O parkach narodowych wiemy całkiem sporo, że tam nie można praktycznie nic zrobić. Park krajobrazowy trochę łagodniejsza forma, ale pewne swoje obwarowania też ma. Jak to wygląda w praktyce?
3: Tak jak pan słusznie zauważył, jest to mniej restrykcyjna forma ochrony przyrody niż choćby park narodowy czy rezerwat przyrody. Niemniej pewne ograniczenia w funkcjonowaniu działalności są, natomiast są one faktycznie niewielkie. Przede wszystkim co chroni park krajobrazowy? Chroni krajobraz, jego walory, chroni przyrodę, chroni wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne na danym terenie. I w różnych parkach na różne aspekty ciężar jest kładziony. Są parki, w których chroni się przede wszystkim walory kulturowe na terenie Polski, historyczne. Są parki, w których dominuje ta funkcja przyrodnicza, ochrony wartości przyrodniczych. Akurat w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy ta funkcja jest zdecydowanie najważniejsza.
0: Co w takim razie wyjątkowego mamy w Dolinie Baryczy, co właśnie chroni park krajobrazowy?
3: Statystyczny Polak korzystający z mediów dobrze już zapoznał się przez kilka lat promocji z nazwą Dolina Baryczy i Stawy Milickie. To często idzie w parze i często ludzie mylą lub traktują tożsamo te pojęcia. Stawy Milickie to wielki kompleks stawów rybnych, największy w Polsce, jeden z największych w Europie, który znajduje się na terenie Doliny Baryczy. Ale Dolina Baryczy to nie tylko stawy milickie, to także kompleksy leśne, to także tereny użytków zielonych, łąk, pastwisk, tereny rolnicze, osady ludzkie. Także nie traktujemy tego równorzędnie. Oczywiście na terenie Parku Krajobrazowego leży ogromna większość stawów milickich, które są chronione odrębnymi formami. O nich za chwilę.
0: Co możemy powiedzieć o tej przyrodzie właśnie Doliny Baryczy? Mamy stawy, więc mamy ryby, mamy ptactwo, ale to pewnie nie jedyne perełki zwierzęce, które tutaj możemy zaobserwować.
3: Tak, duży nacisk w materiałach medialnych kładzie się na ptaki stawów milickich. Pojawiają się też informacje o bytujących tutaj dużych ssakach drapieżnych, wilkach. To jest na topie. Ja o tym nie będę mówił, bo o tym informacji można znaleźć mnóstwo. Natomiast wspomnę o nieco mniej znanych gatunkach, zarówno zwierząt, jak i roślin, ponieważ rośliny też są niezmiennie ważnym elementem ekosystemu. Ze zwierząt drobnych, z bezkręgowców, warto wymienić na przykład chronionego chrząszcza z rodziny kuskowatych, koziorog dębosz, który w Dolinie Baryczy ma stanowiska rozrodcze praktycznie w każdym miejscu. Jest to gatunek u nas liczny, do tego stopnia, że dużo starych dąbrów, drzewostanów dębowych, jak i samotnych dębów alei dębowych jest siedliskiem tego chrząszcza. To jest gatunek, którego sporo osób już dobrze poznało. Także pachnica, próchniczka, zwana kiedyś Dębową, to również duży chrząszcz, który jest chroniony, który znajduje w Dolinie Baryczy dogodne siedliska, jako że groble stawów, drogi były obsadzane dębami przed stuleciami i te dęby do dzisiejszych czasów zostały, stanowią korytarze ekologiczne, w których mogą te chrząszcze wędrować ze względu na to, że nie są dobrymi lotnikami. Taki system alej, grobl obrośniętych drzewami sprawia, że one mogą się przemieszczać, może się wymieniać materiał genetyczny, ale są też gatunki zupełnie nieznane szerszemu gronu, na przykład koziorog bukowiec. To drugi z polskich koziorogów, którego stanowiska również znajdują się w Dolinie Baryczy, w jej południowej części na terenie Lasów Milickich. Jak sama nazwa wskazuje, jest on związany z bukiem. Jest tak zwanym monofagiem buka, a więc jego rójka i larwy następnie żerują głównie na buku. Jeśli chodzi o inne gatunki bezkręgowców, warto zwrócić uwagę na chronione, rzadkie motyle z rodziny modraszkowatych. Modraszek nausitus, modraszek teleus, które punktowo występują na terenie parku, na terenie wilgotnych łąk z rośliną żywicielską, krwiściągiem lekarskim. Mamy także kilka gatunków chronionych ważek, chociażby objęte załącznikiem drugim dyrektywy siedliskowej. Gatunki takie jak trzepla zielona i zalotka większa, ale też rzadkie, choć nie objęte tym załącznikiem, szklarnik leśny, strażka północna. Te gatunki można spotkać u nas. Na przykład szklarnik leśny na terenie niewielkich śródleśnych cieków, nad którymi bytuje. Nie jest on łatwy w obserwacji, ale wytrwały obserwator, który troszkę czasu poświęci na pobyt w lesie nad jakimś niewielkim ciekiem, rzeczką, potokiem, kanałem, może zobaczyć tą dużą ważkę, jedną z największych w Polsce. Wspomniałem też o motylach. Warto wspomnieć o gatunku, który w tej chwili jest w ekspansji, gatunek ciepłolubny, którego obecność w Polsce traktowana jest jako efekt zmian klimatycznych, mianowicie modliszka zwyczajna, która również zasiedliła już Dolinę Baryczy i jest gatunkiem występującym powszechnie. Może nie jest to gatunek super liczny, ale wiele osób raportuje z różnych części, zarówno z terenów niezurbanizowanych, jak i z serc siedzib ludzkich, osad ludzkich, Milicza, Żmigrodu, Krośnic. Wrócę do ptaków, które są już dość dobrze omówione w licznych publikacjach, natomiast w logu parku znajduje się skryty gatunek czapli bąk. Jest to gatunek, którego można spotkać powszechnie na terenie parku krajobrazowego, na stawach milickich, w trzcinowiskach, ale dodałbym do takich gatunków, nazwijmy to herbowych, jeszcze co najmniej dwa, mianowicie podgorzałkę, to jest niewielka kaczka, mniejsza od pospolitej i dobrze znanej krzyżówki, która zasiedla te tereny, i dla podgorzałki stawy milickie stanowią jedyną ostoję w zachodniej Polsce, którą regularnie zasiedla. Reintrodukcja prowadzona przez stawy milickie, przez Uniwersytet Wrocławski, ogrody zoologiczne, faktycznie ma ona miejsce w celu wzmocnienia populacji. Dwa pozostałe stanowiska podgorzałek to stawy w Budzie Stalowskiej w Kotlinie Sandomierskiej oraz w Polesie Lubelskie, po jeziorze Łęczyńsko-Włodawskie. Tam kompleksy stawowe w Bieszowoli, w Starym Brusie. One się tam znajdują i podgorzałki znalazły tam dogodne miejsce żerowania, rozmnażania się. Natomiast Dolina Baryczy jest takim miejscem, w którym była kiedyś kaczką pospolitą. Następnie skokowo liczebność spadła. W ostatnich latach ona się odbudowuje i można ją spotkać zwłaszcza w zachodniej części doliny, na kompleksach Ruda Słowska i kompleksach Radziąc. To są kompleksy stawów. No i warto wspomnieć o sokole wędrownym, który do niedawna był w Polsce gatunkiem niemalże wymarłym. Pierwsze znane gniazda zaczęły się pojawiać w obszarach miejskich, na Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na kominach elektrociepłowni czy innych zakładów. Natomiast populacja leśna, ona przez dłuższy czas była uznawana za taką, której nie ma. Były populacje, tak jak wspomniałem, miejskie, były populacje górskie, bytujące na niedostępnych skalnych półkach w Karkonoszach czy w Tatrach. Natomiast jeśli chodzi o populację leśną, to był duży problem. Od kilku lat para sokołów wędrownych lęgnie się na terenie nadleśnictwa Żmigród. Jest ona objęta monitoringiem wizyjnym, także każdy chętny może sobie wpisać taką frazę w wyszukiwarkę i znaleźć kamerkę, na której może zobaczyć życie rodzinne tej pary sokołów.
2: Mówiliśmy o tych najmniejszych zwierzątkach, mówiliśmy o ptakach, pomówmy też o ssakach, bo skoro mamy lasy, to i tych nieco większych zwierząt tutaj nie brakuje. Jakie pospolite gatunki możemy tutaj spotkać, ale też czy mamy jakieś wyjątkowe okazy występujące tylko w Dolinie Baryczy?
3: Nie ma gatunków, które występują wyłącznie w Dolinie Baryczy. Natomiast ze ssaków pospolitych wymienimy oczywiście powszechnie spotykanych przedstawicieli zwierzyny płodnej, Słowej, Czarny, Jelenie, Daniele, Pospolitymi są także dziki, lisy, to co można spotkać w innych częściach Polski. Pojawiają się coraz częściej spotkania z wilkami, takie doniesienia raz na jakiś czas spotyka się także łosie, które przechodzą przez teren Doliny Baryczy. Być może uda się także w którymś momencie stwierdzić rozmnażanie łosi na terenie Doliny Baryczy, ale tak jak wspomniałem, to jest jeszcze do ustalenia w przyszłości. Jeśli chodzi o saczą drobnicę, ciekawym ssakiem, który występuje na terenie lasów, na przykład w dolinach niewielkich śródleśnych cieków, tam przynajmniej go obserwowałem, jest rzęsorek rzeczek. Przedstawiciel ryjówkowatych, gatunek jadowity, który poraża swoje ofiary, drobne bezkręgowce, takie jak ślimaki na przykład, czy owady, jadem, a także płazy, niewielkie ryby. Bytuje w tych samych siedliskach, w których bytuje wspomniany już przeze mnie gatunek ważki, szklarnik leśny. Można go też spotkać na rowach i kanałach w pobliżu stawów. Także jest to gatunek taki, może mało znany, ale interesujący. Są nietoperze. Mamy na terenie parku kilka dużych kolonii, na przykład chronionego w załączniku drugim dyrektywy siedliskowej. Nocka dużego. Zdarzają się kolonie, liczne kolonie innych gatunków nietoperzy, w tym związanych z lasami mopków zachodnich, które bytują w szczelinach drzew, a także coraz lepiej sobie radzą z zasiedlaniem dedykowanych im budek, które wieszają leśnicy, które są rozmieszczone w różnych kompleksach leśnych. W Dolinie Baryczy można spotkać 7 gatunków psów. Mamy stwierdzenie z kamery puchacza, aczkolwiek nie wiadomo, czy jest to ptak, który zamieszkuje stale ten teren, czy jest to po prostu jakiś osobnik młody, który w trakcie tak zwanej dyspersji przelatuje z terenów lęgowych na obszary sąsiednie i tam sobie bytuje, a po jakimś czasie wraca w miejsce, w którym się urodził, ponieważ u puchaczy to silne przywiązanie do terenu, z którego odleciały, w którym przyszły na świat, jest bardzo duże, więc szanse na pewno na powstanie populacji puchacza są, tylko do tego potrzeba dwojga, co najmniej dwojga, samca i samicy, które znajdą odpowiednie warunki, stare gniazdo ptaka szponiastego czy bociana czarnego, w którym będą mogły złożyć swoje jaja. Natomiast do sów, których populacje zostały potwierdzone, których aktywność głosową można usłyszeć, to są puszczyk, uszatka, suweczka, włochatka, to są sowy leśne związane z terenami zadrzewionymi, jak również sowy obszarów rolniczych, pójczka i kłomykówka zamieszkująca budynki, czy to wieże kościołów, czy to jakieś stare zabudowania gospodarcze. Część z tych gatunków, takich jak puszczyk czy uszatka, są sowami dość pospolitymi, natomiast pozostała czwórka jest gatunkami rzadkimi, których monitoring jest utrudniony ze względu na ich aktywność, zorientowaną głównie na noc, choć na przykład najmniejsza nasza sowa, suweczka, świetnie odzywa się także za dnia, o czym już miałem okazję w Dolinie Baryczy osobiście się przekonać.
2: Dolina Baryczy to obszar dość szeroki, bo od Wielkopolski aż po te tereny zachodnie. Co możemy powiedzieć o samym terenie tego parku krajobrazowego? Jak duży jest to park krajobrazowy i z czego się tak naprawdę składa? Bo tworzy go kilka rezerwatów, każdy też o swojej indywidualnej specyfice.
3: Park krajobrazowy Dolina Baryczy jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Jego powierzchnia to jest 86 290 hektarów, z czego na część dolnośląską przypada 70 tysięcy hektarów. Tak jak wspomniałem, największy park spośród 125 parków krajobrazowych w Polsce, ale tak jak było wspomniane, to nie tylko park, ale również teren rezerwatów, które leżą na jego terenie. I tych rezerwatów jest 5. 4 po stronie dolnośląskiej, 1 po stronie wielkopolskiej. Najstarszym rezerwatem w Dolinie Baryczy jest, co ciekawe, nie rezerwat przyrody Stawy Miejskie, tylko niewielki 8-hektarowy rezerwat Radziądz, leżący między Radziądzem i Żmigródkiem. Niewielkiej powierzchni, nieco ponad 8 hektarów, który został powołany do istnienia w 1954 roku. To jest rezerwat, który ja osobiście nazywam mikrobiałowieżą. Jest to las naturalny, las o cechach naturalnych, na siedlisku Grądu, gdzie rosną potężne dęby, także kilka starych okazów buka. W drugim piętrze dominuje grab. Jest mnóstwo leżących drzew, tak zwanego posuszu martwego, jak również leżaniny w leśnym ujęciu, które ulegają rozkładowi naturalnemu procesowi, który towarzyszy lasowi naturalnemu. Jest to matecznik dla gatunków pospolitych, głównie zwierząt. Jest to niewielki rezerwat wciśnięty pomiędzy lasy gospodarcze, więc raczej nie spotkamy tam nic super rzadkiego, natomiast natomiast obserwacja tych procesów ekologicznych jest bardzo ciekawa. Kolejny rezerwat, który w zasadzie ma bardzo długą tę tradycję, sięgającą jeszcze lat przedwojennych, to rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Oczywiście ta forma ochrony przyrody została powołana dużo później. Rezerwat Olszyny Niezgodzkie został powołany do istnienia w roku 1987 na powierzchni 74 hektarów. Natomiast w miejscu, w którym ten rezerwat funkcjonuje, jeszcze przed wojną Niemcy utworzyli 250-hektarowy obszar ochronny, tak zwany Die Luge, po polsku Luga, który obejmował cały zwarty kompleks podmokłych, zalewowych lasów olchowych, gdzie woda stagnowała przez większą część roku. Drzewostan, tak jak wspomniałem, budowała przede wszystkim Olsza Czarna. Po wojnie teren został mocno okrojony, część została włączona do planowej gospodarki leśnej. W pozostałym fragmencie podmokłych olsów, tak jak wspomniałem, został powołany rezerwat Olszyny Niezgodzkie. Przede wszystkim wodę, która stagnuje przez większą część roku. Wiadomo, że obecne lata dużego deficytu wodnego sprawiają, że ta woda przez cały rok nie stagnuje na terenie rezerwatu, ale prosiłbym tych, którzy chcieliby sprawdzić, jak daleko można wejść, o zaniechanie, ponieważ oczywiście są to duże pokłady mułu i wilgoci, no i można, że tak powiem, mieć namacalny kontakt z ulubionymi przez niemal wszystkich z nas owadami, mianowicie komarami. Jest to teren, na którym komary są zawsze, dlatego zachęcam do oglądania rezerwatu z terenu drogi między Rudą Żmigrodzką i Niezgodą, ewentualnie z leśnej drogi prowadzącej wzdłuż rzeki Ługa, gdzie można dobrze zobaczyć strukturę tego drzewostanu. Kępkowo-dolinową, olsze rosną w wodzie, ale na kępach roślinności, na kępach sitów, porzeczek, które sobie tam rosną, tużyc, natomiast wszędzie wokoło te wysepki są podlane przez całą większą część roku wodą. Kolejny rezerwat to rezerwat Wzgórze Joanny, znajdujący się już na terenie gminy Milicz, dwa poprzednie gmina Żmigród, natomiast teren Wzgórza Joanny to teren gminy Milicz. Rezerwat leśny, podobnie jak Olszyny Niezgodzkie i Radziąc, chroniący starodrzew bukowy, ale też fragmenty grądu z udziałem dęba, ciekawe runo na przykład. Liczna jest tam marzanka wonna, jest to tak zwana żyzna, buczyna niżowa, która w nomenklaturze fitosocjologicznej nazywa się to zbiorowisko i ono podlega ochronie. Jest tam też ważny element historyczny. Na samym wierzchołku wzgórza znajduje się niewielki zameczek myśliwski, datowany na XIX wiek. Zwłaszcza podejście od zachodu, od strony Postolina, czerwonym szlakiem turystycznym, tak zwanym zamkowym, może przysporzyć o szybsze bicie serca, ponieważ tam podejście faktycznie jest dosyć strome. Od strony parkingu, niewielkiego parkingu przy drodze Postolin-Mierzchowice jest to podejście łagodne i praktycznie każdy może tam tędy wejść. Stawy Milickie to ten najbardziej znany rezerwat. Celowo go zostawiłem na koniec. Prawie 5300 hektarów powierzchni. Datowany powstanie rezerwatu na rok 1963. 5 kompleksów, zarówno na terenie gminy Żmigród, to są kompleksy Jamnik, kompleks Radziąc z największym stawem w Dolinie Baryczy, mianowicie stawem starym o powierzchni 300 hektarów. I następnie w gminie Milicz mamy kompleks, jadąc od zachodu, Ruda Słowska, Stawno i Potasznia. Największym z tych kompleksów jest Stawno, ponad 1700 hektarów powierzchni. Pozostałe kompleksy są mniejsze, ale suma summarum jest to drugi co do wielkości rezerwat przyrody w Polsce, po rezerwacie Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej. Oczywiście stawy, ale nie tylko. Tak jak wspomniałem, o stawach mówi się dużo, natomiast rezerwat to nie tylko stawy. W rezerwacie znajdują się także kompleksy leśne o naturalnym charakterze, siedlisko licznych gatunków ptaków, na przykład bielika, na przykład kań czarnej, rudej, to właśnie tam znajdują dogodne warunki do rozrodu. To także tereny łąk, pastwisk, które znajdują się częściowo w granicach rezerwatu, w kompleksie choćby Ruda Słowska czy Stawno, ale oczywiście dominującą formą krajobrazu są stawy rybne z 800-letnią tradycją, które w wielu aspektach przypominają jeziora. Dlatego nie dziwię się ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj, nie znając terenu i mówią, jakie piękne jezioro, ponieważ morfologicznie, przynajmniej jeśli chodzi o to, co widzą oczy, nieregularna linia brzegowa, obecność pryzm, wysepek, rozległych trzcinowisk przypomina bardziej jezioro niż staw. Choć oczywiście jest to obiekt, który został wybudowany siłą rąk ludzkich, więc w żaden sposób jeziorem w ujęciu hydrologicznym nie ma możemy go nazwać. Wydymarz najmniej znany, leżący w gminie Przygodzice w województwie wielkopolskim, jedyny rezerwat na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy w części wielkopolskiej, 47 hektarów, staw oraz otaczające go lasy grądowe, częściowo podmokłe. W pobliżu znajduje się pałac w Antoninie, więc można z pałacu spacerkiem około kilometra dojść do rezerwatu Wydymacz. Piękne stare okazy dębów, między innymi największe po dębach rogalińskich zgrupowanie pomnikowych okazów dębów w Polsce. Część z nich zamiera, ale oczywiście jak to w naturze, siłą rzeczy pojawiają się nowe osobniki, które zaczynają powoli wchodzić w ten okres, kiedy można je nazwać pomnikowymi. Jeśli chodzi o nas, pracowników terenowych placówki w Miliczu, jest nas trzech. Jesteśmy taką pierwszą linią obrony w kwestii różnych spraw, które dotykają zarówno Parku Krajobrazowego, jak i Rezerwatu Przyrody Stawy Milickie, czy innych rezerwatów. Żadna inna służba nie posiada pracowników terenowych, czyli mówię o służbach ochrony przyrody, a Dolnośląski Zespół Parków posiada, dzięki czemu możemy na przykład prowadzić waloryzacje przyrodnicze, stwierdzać gatunki chronionych roślin, zwierząt, grzybów na tym obszarze, a następnie te dane przekazywać do organów władnych w wydawaniu stosownych decyzji, na przykład o sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko. Takie uprawnienia ma Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i działający w jej ramach konserwator przyrody, natomiast oczywiście te dane często pozyskuje między innymi od nas, także od naukowców, którzy tu prowadzą swoje badania i obserwacje, a Dolina Baryczy jest terenem takich badań od lat 40., 50., zaraz po zakończeniu wojny. Naukowcy, zarówno ornitolodzy, jak i botanicy, entomolodzy pojawili się na tym obszarze i również ich dane są do dnia dzisiejszego gromadzone.
2: Obszar Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy to całkiem spory obszar, jak słyszymy, największy park krajobrazowy w Polsce. Zatem jest to bardzo bogate środowisko i do badań, i do prezentowania też tej przyrody, choćby turystom. A temu służy centrum, w którym się znajdujemy, Centrum Bioróżnorodności nad Zalewem w Miliczu. Co to za miejsce, od kiedy funkcjonuje i czego tak naprawdę możemy się tutaj dowiedzieć o przyrodzie Doliny Baryczy?
3: Centrum Bioróżnorodności funkcjonuje od 2015 roku. Od tego czasu prowadzimy tutaj głównie zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych. Są to zajęcia stacjonarne połączone z zajęciami terenowymi, ponieważ jest stąd blisko do rezerwatu Stawy Milickie, do rezerwatu Wzgórza Joanny, do zespołu pałacowo-parkowego w Miliczu, do lasów otaczających ośrodek znany jako Dom Drzewa, gdzie również zdarzało nam się prowadzić grupy edukacyjne. Ta nasza sala tu w Miliczu pełni taką funkcję. Mamy tutaj niewielką prezentację zdjęć, a także eksponatów, preparatów zwierząt zamieszkujących Dolinę Baryczy, zarówno ssaków, ptaków, jak i mamy też spreparowaną żmiję zygzakowatą na przykład. Powiem, że mamy tutaj preparat kropiatki, rzadkiego gatunku chruściela, którego najczęściej można poznać po głosie przypominającym kapiące krople. Gatunek rzadki, związany z dolinami rzecznymi, zalewowymi, gdzie występuje w okresach, kiedy rzeka wylewa, kiedy pojawiają się wśród nadrzecznych łąk rozlewiska. Tam sobie kropiatka wśród sitów, wśród tużyc, wśród traw skrada się, nie pokazując się, jeśli już to bardzo rzadko, obserwatorowi, natomiast łatwo ją stwierdzić po charakterystycznym głosie, o którym wspomniałem, i mamy taki preparat kropiatki właśnie tu wśród swoich zbiorów. To taka ciekawostka. Bielik, piękny dorosły osobnik, który niestety padł ofiarą poważnego zatrucia pokarmowego. Niestety nie udało się go w ośrodku rehabilitacji uratować, a ponieważ pochodzi ze Stawów Krośnickich, no, trafił także do nas. Mamy także preparaty kilku gatunków ssaków, takich jak bóbr europejski, jak wydra. Najczęściej te preparaty pochodzą z potrąceń, z kolizji drogowych, gdzie te zwierzaki niestety giną pod kołami samochodów, ale zdarzają się też przypadki na przykład porażenia przez linię wysokiego napięcia. Tak mamy w przypadku kilku ptaków, jak również utonięcia. Choćby bóbr został znaleziony utopiony w mnichu spustowym jednego ze stawów.
2: Wasze centrum można odwiedzić w grupach zorganizowanych. Pewnie od czasu do czasu zaglądają do Was turyści, ale poza tym, że prowadzicie to centrum, realizujecie prowadzicie też wiele akcji edukacyjnych, też nakierowanych na ochronę środowiska. Jednym, ale nie jedynym z takich projektów jest akcja Żaba. Na czym ona polega?
3: Akcja Żaba jest prowadzona od 20 lat. Jest to akcja mająca na celu zmniejszenie śmiertelności płazów podczas wiosennej migracji. Na przejściach migracyjnych, które ustawiamy w porozumieniu z zarządcami dróg czy nadleśnictwami, rozciągamy siatkę, przygotowujemy uprzednio glebę, umieszczamy dołki chwytne, zwane przez nas spowalniaczami, a następnie regularnie kontrolujemy te przejścia, żeby móc schwytane, nazwijmy to cudzysłowie, pułapki płazy przenieść przez newralgiczne dla nich miejsce, jakim są drogi, do stawów, do których podążają w celu rozrodu. Akcja prowadzona jest w marcu, w kwietniu przy współudziale lokalnych szkół, które bardzo chętnie uczestniczą w akcji. Tak jak wspomniałem, 20 lat tradycji, tysiące przeniesionych płazów z wielu gatunków, obserwacje ciekawych gatunków gadów również zdarzały się na przejściach, między innymi dzięki temu, że istnieje akcja Żaba, wiemy, że w okolicach bytuje gniewosz plamisty, którego dwukrotnie stwierdzono na przejściu dla płazów na siatkach i w spowalniaczach, więc to jest taki dodatkowy aspekt. Niestety płazów ubywa w zastraszającym tempie, można powiedzieć, że jest to tempo wykładnicze. Coraz częściej jest tak, że na przejściu przez cały okres trwania szkoła znajduje kilkanaście płazów, co jeszcze powiedzmy 5-10 lat temu było nie do pomyślenia. Tych przyczyn jest dużo. Bardzo rzadko za dane zjawisko odpowiada jedna stricte przyczyna. To przede wszystkim wzmożony ruch na drogach, które przecinają i siedliska, ale także susze długotrwałe, które skutkują pewnie zmniejszeniem populacji płazów. Do tego pewnie dochodzą takie czynniki jak gospodarka na terenach, na których one zimują. Być może tam dochodzi do spadków liczebności. Presja drapieżników, zwłaszcza gatunków inwazyjnych, takich jak norka amerykańska, szopracz, jenot, również myślę, że tutaj gra znaczną rolę. Tak więc tych przyczyn jest wiele, ale suma summarum liczebność płazów zmniejsza się. Może nie słychać tego wiosną w okresie godowym płazów, kiedy stawy przepełnia odgłos rechotania, kumkania, skrzeczenia, ale na pojedynczych przejściach widać, że jednak coś się zaczyna dziać niedobrego.
2: Wasze działania nakierowane były też na rzekę Młynówkę, która przepływa przez Milicz, a tam ratowaliście, co ciekawe, małże. Skąd małże? W Miliczu, w Dolinie Baryczy, a raczej nie kojarzą się z tym terenem.
3: I to jest również ciekawa sprawa, ponieważ z obserwacji kolegi zajmującego się zawodowo małżami doszliśmy do wniosku, że warto, zwłaszcza po pracach utrzymaniowych, przejrzeć rzeki Doliny Baryczy, ponieważ w trakcie prac utrzymaniowych, podczas procesu zwanego hakowaniem koryta, wybiera się na muły, a także nadkłady roślinności, w której znajdują się liczne małże, zarówno z rodzaju szczerzuje, jak i z rodzaju skójka, i warto byłoby, zanim one wyschną, przestaną żyć, rzucić z powrotem do koryta rzeki, żeby one dalej pełniły tam swoją funkcję filtrującą. Sporo, na Młynówce zaskakująco sporo, jak na tak mocno przekształcony ciek na odcinku milickim między ulicą Wojska Polskiego a wiaduktem kolejowym, tych małży było naprawdę dużo. Pojawił się też gatunek inwazyjny, obcy, szczerzuja chińska. Dzięki temu wiemy, że do Milicza również została już zawleczona. Larwy małży, zwane glochidiami, są przenoszone przy pomocy ryb, żywicie, nazwijmy to, nośników, tak? Najczęściej jest to amur. One funkcjonują od zawsze. W ciekach dominują skójki. Skójka malarska oraz skójka zaostrzona. To są typowo rzeczne małże, które bytują w ciekach i są, można rzec, od zawsze. Ich dyspersja jest ograniczona, ponieważ są to zwierzęta mało mobilne, ale w dobrze funkcjonującym ekosystemie one są. Jeśli chodzi o szczerzuje, są to gatunki głównie zbiorników wód stojących, ale również w Młynówce zdarzało się je spotykać.
2: Tak a propos milickich rzek, pytanie, które czasami ludzie sobie zadają. Czy jeszcze w tych rzekach występują raki? Przed laty można je było zaobserwować. Jak to wygląda obecnie?
3: Mamy tutaj do czynienia z dwoma przypadkami, a więc przypadkiem występowania raków rodzimych, raków szlachetnych, których niestety w wodach rzek płynących przez teren parku nie spotkamy, aczkolwiek w górnych biegach, na przykład Pronni, znajdują się siedliska raka szlachetnego, o czym warto wspomnieć, ponieważ ten rak w górnym biegu Prądni nadal występuje. Natomiast na terenie parku nie stwierdziliśmy, mimo swego czasu dość szeroko zakrojonej akcji poszukiwań raków, w takiej takich ciekach, które spełniają kryterium jego występowania. Dość czystych, meandrujących o wartkim przepływie i obecności licznych nor, jam pod korzeniami drzew, nie udało się go stwierdzić, co nie oznacza, że gdzieś jakaś szczątkowa populacja nie występuje, ale niestety stan tych rzek pozostaje wiele do życzenia, więc rak szlachetny raczej na terenie przynajmniej objętym granicami parku nie występuje, a jeśli ktoś znajdzie, to oczywiście zachęcamy do przekazania takich danych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do prowadzącego inwentaryzację raków Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ponieważ tam pracują naukowcy, badacze, czy w instytutach krakowskich, którzy mogą coś z tymi danymi pożytecznego zrobić. A drugi przypadek to inwazyjny gatunek obcy, mianowicie rak pręgowany, który jest powszechny w tej chwili w stawach, a także w ciekach i myślę, że bez trudu można znaleźć osobniki raków pręgowanych zarówno w stawach, jak i w młynówce, w baryczy. Przy czym jest to rak, który również fluktuuje liczebnie, czyli ta liczebność potrafi być duża, ale potem spada. Jest to też nosiciel dżumy raczej, więc ona jest regulatorem liczebności. Do tego okres deficytu wodnego nie sprzyja rakowi, którego można na pewno spotkać na terenie rezerwatu przyrody Stawy Miliskie. No jest to problemowy gatunek. No niestety został zawleczony przez człowieka na teren Europy, między innymi Polski. Rozprzestrzenił się, ponieważ są to środowiska, w których w podobnych warunkach występuje na kontynencie amerykańskim. Jest go dużo. Pojawiają się doniesienia o kolejnych gatunkach inwazyjnych, takich jak choćby rak sygnałowy, rak luizjański, których jeszcze póki co nie stwierdzono w Dolinie Baryczy. Przynajmniej my o czymś takim nie wiemy. Natomiast jak najbardziej te gatunki są już w Polsce stwierdzane i trzeba uważać, ponieważ są to gatunki bardzo agresywne, bardzo inwazyjne, no i mogą wpłynąć znacząco na ekosystem wód.
2: Fauna i flora Doliny Baryczy jest bardzo bogata, o czym możemy się przekonać w trakcie tej rozmowy. Jest to teren objęty ochroną, warto go chronić, ale pewnie nie każdy to robi i nie każdy człowiek ma czyste sumienie, jeżeli chodzi choćby o zwiedzanie Doliny Baryczy. Pomówmy zatem o zagrożeniach. Jakie zagrożenia widzicie w tej chwili dla Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy?
3: Znów jest tutaj kilka grup zagrożeń. Jedna z nich jest takim brzemieniem, które spoczywa na większości form ochrony przyrody, czyli presja zamieszkania w tym miejscu, presja rozwoju zabudowy, często chaotyczna, pozbawiona ładu przestrzennego i to jest jeden z problemów. Ale inny problem, może taki dość szokujący dla zwykłego zjadacza chleba, to problem turystyki. Niekontrolowany jej rozwój, wjazd na tereny objęte zakazem przebywania, wchodzenie do ostoi zwierząt, do ostoi ptaków, do ostoi ssaków, wchodzenie w trzcinowiska, fotografowanie bez zgody, bez podstawowych umiejętności. To również jest zmora ostatnich lat. Warto położyć na to nacisk, ponieważ jak już widzimy z różnych doniesień z Europy, czy także z Polski, że turystyka przestaje być mile widziana w wielu miejscach, ponieważ staje się zbyt masowa i turyści coraz częściej nie przestrzegają podstawowych zasad takiego przyrodniczego savoir-vivre, obcowania z przyrodą. To się tyczy rowerzystów, to się tyczy turystów zmotoryzowanych, ale także turystów, których moglibyśmy zakwalifikować jako turystów przyrodniczych, bo oni również nie zawsze cechują się etyką, zwłaszcza w kontekście fotografowania, obserwacji i może dochodzić tutaj do konfliktów na linii przyroda-człowiek i dochodzi do nich, czego jesteśmy świadkami choćby w rezerwacie przyrody Stawy Miliskie, gdzie znajdowane już były czatownie nielegalnie umieszczane w stawach, widać wydeptywane ścieżki wśród trzcinowisk, penetracja tych terenów w okresie, kiedy zwierzęta zamieszkujące powinny mieć maksymalny spokój, czyli wiosną, ale także w trakcie wędrówek jesiennych. Na przykład takim brzemieniem, z jednej strony czymś, co jest wspaniałe, jest wspaniałym widowiskiem, mianowicie z lotowiska żurawi i rykowisko, może być też przekleństwem w momencie, kiedy zbyt wielu ludzi poczuje przypływ zrobienia zdjęcia życia, wdarcia się głęboko w staw, wejścia w ten staw, położenia się w mule, przepłoszenia żurawi, przepłoszenia byków jeleni, które odbywają tam rykowisko. Potem się obserwator dziwi. Kiedyś było tutaj piękne rykowisko, zlatywały się żurawie, a dzisiaj widać wyraźnie poddenerwowanie, przepłoszenie, a okazuje się, że ono często ma właśnie taką ludzką przyczynę. Zagrożeniem dla form ochrony przyrody związanych z wodą są postępujące zmiany w strukturze opadów, brak śnieżnych zim, deficyty wodne, no i związane z tym jednak mimo wszystko nadal istniejąca presja na budowę zbiorników wody. ochronnych. To nadal jest duży problem, może nie aż tak, jaki był jeszcze kilkanaście lat temu, ale wciąż są osoby, które chcą kosztem gospodarki wodnej budować swój własny staw, który ma tam kilkadziesiąt arów powierzchni, hektar, ale ziarnko do ziarnka robi się miarka i podobnie w tym wypadku. Każdy kolejny wybudowany zbiornik wodny, staw, zwłaszcza zasilany wodami z rzek, z rowów, skutkuje postępowaniem tego deficytu. To jest znowu problem wieloczynnikowy, bo pewne zmiany są jakby niezależne, prawda, i trudne do zahamowania, jak choćby to, co się w tej chwili dzieje z pogodą, prawda, i klimatem. Natomiast można temu przeciwdziałać. Brakuje też takich form obszarowej retencji, zatrzymywania wody w rowach, w ciekach, poprzez system zastawek. Tego brakuje i nad tym ubolewamy. Być może się to zmieni, żeby one utrzymywały się w miejscu, które są, a nie spływały ciekami do rzek, rzekami do morza.
2: Myślę, że to będzie taka dobra puenta dla naszej rozmowy. Przyjeżdżajmy do Doliny Baryczy, zwiedzajmy, ale z głową na karku, żeby nie szkodzić przyrodzie i móc nacieszyć swoje oczy tym pięknem, które Dolina Baryczy i Park Krajobrazowy Dolina Baryczy oferuje.
3: Tak, stosujmy się przede wszystkim do takiego dobrego kodeksu, a więc starajmy się uważać, jeśli jedziemy na rowerze, na organizmy, które znajdują się na ścieżkach rowerowych. Tych ścieżek powstaje w tej chwili jak grzyby po deszczu, jest ich naprawdę dużo. Mają dobrą nawierzchnię, która skłania do szybszej jazdy na rowerze. Zwracajmy uwagę na pełzające za skrońce, przechodzące chrząszcze, żaby. O tym trzeba pamiętać, bo jest to fajna forma turystyki, naprawdę warta promowania, ale to wszystko, tak jak wspomniał pan, z głową. Pamiętajmy o tym, że jeśli widzimy szlaban, jeśli widzimy tabliczkę zakaz wstępu, to znaczy, że po coś ona tam jest. Nie jest dla jakiegoś widzimisię gospodarza danego obszaru. Ona ma swój cel, swoje znaczenie i starajmy się zastosować do tego zakazu. Tym bardziej, że zarówno teren parku, jak i przede wszystkim rezerwatu przyrody, stawy miliskie, takiego najbardziej obciążonego ruchem turystycznym, jest bardzo dobrze udostępniony. Mamy liczne czatownie, mamy wieżę widokową nad stawem Grabownica, mamy platformę obserwacyjną nad stawem starym, do których dojście jest dogodne. Większość kompleksów jest naprawdę dobrze udostępniona, a tam, gdzie wchodzić jest zakazane, to zastosujmy się. Dla dobra przyrody, dla dobra innych, którzy będą chcieli ją oglądać po nas.
0: Przypomniał historię Milicza sprzed ponad 100 lat. Regionalista i historyk Ireneusz Kowalski opracował Kronikę Milicza, powstałą w czasach przedwojennych książkę opisującą codzienne życie mieszkańców północy Dolnego Śląska. O pomyśle na ten tytuł, pracach nad książką oraz o historii ówczesnego Milicza opowiedział nam sam autor Ireneusz Kowalski.
4: Ireneusz Kowalski, autor i wydawca Fundacja Frankonia, wydaje publikacje na temat historii Doliny Baryczy, historii Śląska, Wrocławia. No i pokrzywdzonych, bo trudnych do ogarnięcia gmin mniejszych w naszym województwie, za które środowiska uniwersyteckie nie specjalnie się chcą zabrać na zapisanie monografii.
2: Po takiej wizytówce nie mogę zadać innego pytania, jak to, skąd ta pasja, skąd to zamiłowanie właśnie do kultury, historii Śląska, Milicza, Doliny Baryczy i okolic?
4: Kiedy historia się przetoczała za oknami i następowały przemiany ustrojowe i 91 rok. Koledzy założyli Gazetę Milicką, zawołali mnie i zajmij się sprawami niemieckimi. No i mnie to tak wciągnęło, jestem z zawodu politologiem, z pierwszego dyplomu. Tak mnie to wciągnęło, że znalazłem, szukałem materiałów i znalazłem szefa ziemkostwa milicko-żmigrodzkiego, który mieszkał w Kolonii. I to był, akurat tak trafiło, że był to książę Hatzfeld ze Żmigrodu. No i tak się to już potoczyło, bo ponieważ ja nie byłem nigdy zwolennikiem takich kontaktów powierzchownych, tylko uważałem, że jeżeli mamy już jakichś tam znajomych, przyjaciół, to należy ich wciągnąć w jakieś projekty i zdarzyło się tak, że kończono budowę szpitala w Miliczu, tego powiatowego, i założone Stowarzyszenie Milickie chciało koniecznie dostać 1 000 000 marek na nowoczesny sprzęt do tego szpitala. I poprosili mnie, ja poprosiłem Hatzfelda, Hatzfeld był jako szef ziomkostwa, dysponował pieczęcią, dysponował organizacją, bo inaczej takie wnioski do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej lądowały prosto w koszu, więc musiała poprzeć taki wniosek instytucja, a nie osoba prywatna. No i tak się stało rzeczywiście. Później Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej sfinansowała remont Kościoła Łaski w Miliczu. To była kwota bodajże 500 000 zł. No i tak to się potoczyło. Potem zacząłem jeździć po archiwach i bibliotekach. Od 10 lat mieszkam w Bawarii. Mieszkam na północy Bawarii w mieście partnerskim Milicza Lor, ale mówię to dlatego, że materiały do książek o Śląsku mam w promieniu 350 kilometrów, czyli najlepsze archiwa w Monachium, w Berlinie, w Würzburgu, Aschaffenburgu. Mam dostępne w sensie dojazdu i tyle, że trzeba zatankować auto, trzeba pojechać, trzeba zamówić jakiś hostel czy hotel, trzeba popracować w tej bibliotece kilka dni. To wszystko są koszty, dlatego zawsze szukam sponsorów do produkcji książki.
2: No i w ten sposób doszedł pan też do źródeł, które umożliwiły stworzenie najnowszej książki, Kroniki Milicza. O czym jest ta pozycja?
4: Kronikę Milicza napisał pastor Kluge i ona się od czasów tam prehistorycznych sięga do 1908 roku. I on pracował w oparciu o dokumenty, które były w ratuszu milickim w podziemiach. Te dokumenty spłonęły w 1945 roku. Jaka była historia pastora Kluge'ego, nie wiem. Pewnie został przeniesiony na inną parafię, ale on zostawił po sobie dzieło wiekopomne, bo pisał je w oparciu o te znakomite podstawowe dokumenty, tak? Natomiast mnie się tak zdarzyło, że ja dostałem tą kronikę Kluge'ego od księcia Hatzfelda, a po latach przyjrzałem się temu i postanowiłem dopisać po tym, na czym skończył Kluge, czyli o 1909 do 1945. I to jest właśnie ta książka.
2: Jakie ciekawe historie w niej znajdziemy? Właśnie z tych czasów, ostatnich lat powiedzmy, niemieckich w Miliczu.
4: No proszę pana, historii to jest całe mnóstwo. Cechy się bardzo, tu było cechów mnóstwo. Od szewców, krawców, bławatników, kłócienników i tak dalej. Każdy miał swój statut. Te statuty były chowane u starszego cechu. I część z nich, mianowicie browarnicy i gorzelnicy, wystawiali swoje wyroby na czterech jarmarkach rocznie na milickim rynku. I zdarzyło się tak w 1756 roku, że przyjechali także gorzelnicy i destylatorzy z Wrocławia, którzy stanowili naturalną konkurencję dla milickich gorzelników. No i tam doszło do pyskówek, a potem już poszły w ruch sztachety, drągi, pałki i tak dalej. I skończyło się tym, że wyrzucono z milickiego rynku wrocławskich gorzelników.
2: Czym oprócz tych rzemieślniczych, że tak powiem, zawodów zajmowali się ówcześni miliczanie i czy te zawody, powiedzmy, były bliźniacze z tym, co mamy obecnie, czy jednak widać te różnice związane z upływem czasu?
4: No, Milicz wrócił w jakimś sensie do tego, co było przed setkami lat. Po przełomach ustrojowych zlikwidowano w Miliczu szereg spółdzielni, co oznaczało utratę miejsc pracy. I dzisiaj największymi pracodawcami to jest nadleśnictwo, czyli lasy i gospodarka stawowa. I Milicz w pewnym sensie wrócił do tamtych czasów. Natomiast ludność dawniej była najbardziej zatrudniana i największymi pracodawcami były latyfundia miejscowe, hrabiów Malcan, którzy mieli 14 folwarków, mieli kompleksy stawowe. Mówimy o Miliczu, już nie pomijam Żmigród, książąt Hatzfeld. I tu w okolicach byli także hrabiowie hrabiowie Szwajnic w Słowie. Ruda Słowska, to te stawy to są właśnie dziedziczone po nich. Rekę Folmerstein z Krośnic i hrabiowie Hochberg. To wszystko było prawie to samo. Rolnictwo, leśnictwo i stawy.
2: A jakie problemy dotykały ówczesnych mieszkańców Milicza? Czy możemy tutaj jakiejś analogii szukać do tych dzisiejszych problemów, czy były również one zgoła odmienne?
4: Milicz ma niestety bardzo kiepskie gleby, 5., 6. klasę i tak było kiedyś. To był podstawowy problem i przeludnienie, czyli nadmierna ilość ludzi mieszkających we wsiach, która później migrowała do dużych ośrodków miejskich. Wrocławia, Opola i jeszcze dalej za pracą do Westfalii, Nadrenii, Hesji. To były podobne problemy, dlatego że dzisiejsza młodzież milicka również wyjeżdża za granicę i szuka swojego szczęścia i swoich miejsc pobytu i pracy. To były gminy, Milicz był miastem. Milicz okolice i powiat milicki były powiatem granicznym i upadek gospodarczy przyszedł z powstaniem niepodległej Polski, dlatego że wytyczono granicę. Granica była w Cieszkowie. Cieszków był po stronie niemieckiej, tak jak Milicz. Natomiast z Duny, Krotoszyn i tak dalej to była już Wielkopolska, czyli niepodległa Polska. Po pierwsze przerwano szlaki komunikacyjne. Po drugie szlaki transportowe. Uderzyło to w handel. Uderzyło to w produkcję i przemysłową, i tartaczną, i rolną. Tym samym Milicz podupadł pod względem gospodarczym. Efektem tego była właśnie zwiększona ucieczka ludności stąd.
2: Jakich rozwiązań szukali ówcześni Miliczanie, żeby poprawić swój los? Były to czasy jeszcze po I wojnie światowej, a zarazem przed II. Jak wyglądało podejście ówczesnych Miliczan do władz niemieckich, do Adolfa Hitlera, do NSDAP?
4: No, początkowo w końcu lat 20. rok 1929-30 jeszcze była Republika Weimarska. Ludność była niezadowolona z tych rządów, bo chciała po wytyczeniu granicy z Polską i upadku gospodarki, chciała kredyty, które by rekompensowały tą ich właśnie biedę i niedostatek. Natomiast Republika Weimarska się z tego nie spisała. Upadła w 1933 roku. Władzę przejął Hitler, który wcześniej był zupełnie kimś nieznanym tutaj w tych rejonach, bo jeszcze nie było telewizji. Się okazało, że ponad 80% ludności głosowało za nazistami. No, ze względu na biedę. Hitler był populistą, więc powiedział: pokazuję wam cel. Zdajcie mi 4 lata, a nie poznacie Niemiec. Wszyscy będą mieli pracy. Będziecie mieli Volkswagen, czyli auto ludowe za 1000 marek. Będziecie mieli opiekę zdrowotną. Będziecie mieli nowe drogi. I ludzie poszli za tym.
2: Aż do 1945 roku, gdy wojna się zakończyła, na teren Milicza wkroczyły wojska radzieckie, między innymi niszcząc ratusz. A co za tym idzie? Wszystkie dokumenty z tym okresem związane. Pytanie zatem, czy trudno było tą książkę napisać bez tych podstawowych milickich źródeł?
4: Po pierwsze było trudno. Mówię o książce Klugego, Kronik der Stadt Milicz, czyli Kronika Milicza, ponieważ on to pisał w końcu XIX, na przełomie XIX-XX wieku. Zamieszczał to mnóstwo dokumentów źródłowych i to były dokumenty pisane po łacinie, w języku staroniemieckim, mnóstwo anachronizmów. Ja myślałem, że ja tą książkę przetłumaczę w 10 miesięcy, a zajęło mi 2,5 roku. Berlin Dahlem, to jest Biblioteka Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego, to jest Archiwum Schönbergu w Würzburgu, to jest Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ma znakomite zbiory, i to jest Instytut Herdera w Marburgu. To jest to, te, które wymieniłem, mają śląskoznawcze dokumenty, książki i publikacje.
2: Czy biorąc pod uwagę tą książkę, ale też wcześniejsze pana publikacje, tą pisało się najciężej, ze względu właśnie na problemy z tą dokumentacją?
4: Tą pisało się najtrudniej pod względem tłumaczenia, ponieważ trzeba zachować ducha przekładu, użyć języka współczesnego, ale nie przekłamać oryginału.
2: Skoro sięgamy poniekąd do tych pozostałych pana książek, jakie publikacje w tych kilkudziesięciu latach swojej działalności pan stworzył i czemu one były poświęcone? Jakie różnice znajdziemy między Kroniką Milicza a tymi wcześniejszymi tytułami?
4: W ostatnich latach specjalizuję się w monografiach mniejszych ośrodków. Wójtowie i burmistrzowie po prostu zamawiają monografie swoich gmin czy miast. Przedostatnią była monografia Cieszkowa, jeszcze wcześniej monografia takiej bardzo historycznie bogatej wsi Szewce pod Wrocławiem, jeszcze wcześniej monografia Prusic, no i 10 tomów Kroniki Doliny Baryczy, w międzyczasie powiat milicko-żmigrodzki w perspektywie historycznej i Śląsk przełomu XIX i XX wieku.
2: Czy te tytuły cały czas są dostępne? Jeżeli tak, to gdzie możemy ich szukać? A jeżeli nie, to czy na przykład myśli pan o wznowieniu niektórych z tych tytułów?
4: To jest bardzo dobre pytanie. Proszę pana, dotknęło mnie osobiście to, że zamknięto najlepszą księgarnię we Wrocławiu, Nawita Stwosza, księgarnię podróżnika, która się specjalizowała właśnie w książkach historyczno-geograficzno-turystycznych całego Dolnego Śląska. Więc moje książki dostępne są tylko albo na takich imprezach, albo w księgarni Miliczu i w dwóch innych punktach sprzedaży Miliczu. W okolicach nie, bo ja mieszkam w Bawarii i trudno mi jest zająć się jeszcze dystrybucją w okolicach.
2: Czy planuje pan kolejne książki? Są jakieś pomysły w głowie na przybliżanie historii Milicza, Doliny Baryczy?
4: A pewnie, że są, ale nie ujawnię. Dwa razy mi się zdarzyło w życiu, że ujawniłem przed czasem, co chcę wydać i dwa razy mi się nie udało. Dlatego mnie to nauczyło dyskrecji, powiedzmy, i pokory.
2: Na koniec tak pół żartem, pół serio. Historię Milicza i Doliny Baryczy zna pan może niedoskonale, ale bardzo dobrze. Pytanie, czy pana zdaniem właśnie ten teren jest ciekawy pod względem historycznym do odwiedzin dla turystów? Czy Milicz, Żmigród, okolice mają się czym pochwalić, by stać się taką nie tylko turystyczną, wiadomo, stawy, ptactwo i tak dalej, ale też historyczną

czyli turystyka, stawy, lasy, historia, obiekty kulturowe i zabytkowe. Turyści się nie nudzą. Warto, zdecydowanie.

Ależ oczywiście tańczyć można, wręcz wypada w wakacje szczególnie, bo wakacje to czas wolny od nauki, więc można poszerzać swoje na przykład taneczne pasje. Czemu by nie? I do tego mamy polską najlepszą muzykę, do której również nóżką można poruszać. A tymczasem patrzę, że polska marynarka wojenna wcale wakacji nie ma. Ostatnio poszła sobie na zakupy i kupiła nowoczesne drony V-BAT, one się nazywają. I te bezzałogowe statki powietrzne będą prowadziły operacje rozpoznawcze na Morzu Bałtyckim, głównie w celu obserwacji rosyjskich okrętów. No i proszę bardzo, Polska też ma już bat na wroga.

I rzeczywiście przyjdzie taki dzień. Nie, chodzi mi o ten utwór Kasi Popowskiej. Ten dzień to poniedziałek, czyli jutro. Jutro rusza kolejny tydzień, w którym to będziecie walczyć o pobyt w wypasionym pięciogwiazdkowym hotelu. Tym razem powalczycie o klucze do hotelu Hilton w Świnoujściu i tam będziecie mogli zabrać kogoś i spędzić uroczy czas, żeby przekonać się na własnej skórze, że Polska jest najfajniejsza. Co trzeba zrobić, żeby się tam znaleźć? Przede wszystkim wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i przekonać nas do tego, żebyśmy do Was w poniedziałek zadzwonili, a później już tylko odpowiadacie z wiedzy o Polsce i proszę bardzo, klucze do super pokoju w fajnym hotelu są Wasze. sk2.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.

0: wciąż świeży, wciąż nowy sezon od Dawida Podsiadło, tak nazywa się ten utwór, a takich utworów, takich najlepszych polskich i tylko polskich hitów mamy w Radiu SK2 dużo więcej i za chwilę o tym przekonacie się na własnej skórze. Przygotowałem mnóstwo dobroci muzycznych dla Was, zostańcie z nami więc i zróbcie głośniej. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
6: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
12: I po reklamie.

0: Rok 2003, wtedy ten utwór ujrzał światło dzienne. Marcin Rozynek, najlepsze. Marcin też zdobył nagrodę, pamiętam to doskonale, od Eski. Eski Music Awards w roku 2004 został artystą roku. No, jak się słucha tego, co Marcin zaprezentował, to wcale człowiek się nie dziwi. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Godzinę 10 rozpocznie nam nasza cytrynka kochana Lemon.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gorąco?

0: KFC.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Sebastian Stelmach, trzebniczanie, wsiądą na rowery. Przed nami pierwszy trzebnicki rajd rowerowy szlakiem historii. Rowerzyści pokonają liczącą ponad 35 km trasę wiodącą z wyspy na Stowach Trzebnickich przez okoliczne podtrzebnickie wioski. Będzie to ciekawa propozycja na to, by aktywnie spędzić czas i poznać historię naszej okolicy. Rajd ruszy w niedzielę o 10 z wyspy między Trzebnickimi Stawami.
3: Ależ ten czas szybko leci, już godzina 10 na zegarach i w tej godzinie na pewno usłyszycie BRO, elektryczne gitary, Bledkę, Kamila Bednarka, Roxana Węgiel, Dżem czy zespół Kombi, ale na początek tej godziny zespół Lemon, czyli wiecie, no jedyna na świecie cytryna, przy której człowiek się nie krzywi, bo oni naprawdę robią dobrą, świetną robotę. Zresztą posłuchajcie sami. Jarząbek, dzień dobry.

stare dobre czasy się człowiekowi przypominają, jak słyszy takie utwory. Elektryczne gitary, człowiek z liściem na głowie i całe szczęście, że się tą główkę podrapał, bo tak to by z tym liściem pewnie do pętli dojechał. Natomiast w Radiu SK2 serwujemy wam nie tylko to, co kiedyś się słuchało i słuchało się nałogowo, ale serwujemy też prawdziwe nowości. I teraz właśnie taka nowość przed państwem. Bledka w kawałku Tańcz, czyli w utworze, na który cały czas możecie głosować w polskiej gorącej dwudziestce. Zapraszam na sk2.pl, tam oddajecie swoje głosy, a my już gramy. Bledka, Tańcz! Tańcz, Bledka!

Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasami przy niedzielnym śniadanku jest tak, że po prostu brakuje czegoś dobrego, bo się nie kupiło w sobotę, a w niedzielę to już za późno. Dlatego proszę bardzo, zaserwowałem wam dżem smacznego. Natomiast patrzę też na naszą ekipę, która jest coraz większa, naszą biało-czerwoną ekipę, która już 4 lipca na Stadionie Narodowym będzie oglądała sobie mecz Mundialu za Sławkiem Peszko i z nami i będzie też strzelała karniaczki i będzie też się dobrze bawiła przy fajnej muzyce, bo będziemy mieli i bramkę, i piłkę, i fajnego DJ-a, tak więc no wypadałoby tam być, prawda? Ale żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, zgłosić się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, a później wykończyć zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Na sk2.pl to zdanie macie dostępne, można sobie wejść, posłuchać, no i wy zgadujecie to wygwizdane słowo. Kto zgadnie, ten jedzie z nami na Stadion Narodowy, kto nie zgadnie, no to dostaje też stówkę, więc zawsze jest ta wygrana. Moi drodzy, sk2.pl, tam wchodzicie i tam się zgłaszacie. W poniedziałek kolejna runda.

0: Jeżeli komuś mało lata, to proszę bardzo, dorzucam Filip Lato, Sun and Grace. No i za chwilę wracamy do najlepszej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gorąco?

0: kończyć godzinę to tylko takimi kultowymi utworami. Manam, kocham cię, kochani moje, w Radiu SK2, a po 11 pojawi się u nas Sanach ze swoim marcepanem. Ja na przykład lubię marcepan, nie każdy lubi, ale ja lubię marcepan i tylko, że muszę mieć na niego, wiecie co, muszę mieć jakąś taką, muszę mieć ochotę na niego. I coś czuję, że tuż po godzinie 11 będę miał wielką ochotę.
1: Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Hiper tania niedziela w Auchan.
7: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
0: Mniej niż godzina została do południa, a więc już prawie pierwsza połowa dnia za nami. Bardzo się cieszę z tego powodu, że spędzacie ją razem z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami. I z tej okazji zaserwuję wam teraz marcepan od Sanach. Jerząbek, dzień dobry.

A pić trzeba, szczególnie jeżeli za oknem mamy taką pogodę, jaką mamy, to nawadniajcie się, moi drodzy, bo to jest bardzo, bardzo ważne. A tymczasem, jeżeli o nawodnienie chodzi, no to jeden z polskich producentów wody mineralnej pozwał Skarb Państwa, domagając się ponad 5 milionów złotych odszkodowania z powodu wyższej stawki VAT na wodę mineralną właśnie. Bo jak się okazuje, firma zarzuca, że przepisy podatkowe faworyzują słodzone napoje i wodę smakowe, na których stawka VAT wynosi 5%, podczas gdy zwykła woda mineralna jest obciążona najwyższą 23% stawką VAT. I wiecie co to znaczy? No to znaczy to, że zwykła woda ma tyle samo VAT, co woda z prądem.

No po prostu jestem zachwycony tegorocznym męskim graniem. Naprawdę dobrze to brzmi, a jeszcze lepiej brzmi na żywo, więc jeżeli chcecie usłyszeć męskie granie na żywo, no to będziemy mieli wejściówki już od poniedziałku. Kolejna porcja wejściówek poleci do Was. Słuchajcie Radia SK2, żeby się dowiedzieć, jak je zdobyć i kiedy je zdobyć. Mamy ich trochę, więc nie zawahamy się ich rozdać. Tak samo jak klucze do wypasionych koteli. W przyszłym tygodniu akcja Polska jest najfajniejsza rusza z przytupem po raz kolejny. Tym razem będziemy rozdawali klucze do pokoju w hotelu Hilton w Świnoujściu, więc jeżeli chcecie powalczyć o pobyt w takim pięciogwiazdkowym, fajnym hotelu, to wchodzicie na sk2.pl i zgłaszacie się do naszej zabawy, a później trzeba się jeszcze tylko wykazać wiedzą o Polsce i klucze są wasze. sk2.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, a my gramy dalej. Bajm o tobie już teraz w Radiu SK2.

0: Dla jednych to stare czasy, dla innych no, czasy, które przeżywają drugą młodość. Rok 95, Various Monks wydaje singiel Zabij Mnie, singiel promujący płytę Elf tego też zespołu. No i właśnie takie kawałki mamy dla Was, takie starsze, ale mamy też absolutne nowości. Wszystko oczywiście po polsku, bo tylko tak gramy Wam w Radiu SK2 i za chwilę o tym przekonacie się po raz kolejny, bo przygotowałem dużo dobrej polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl /KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: I po reklamie.

0: Zdradzę wam małą tajemnicę. Od momentu, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, czyli były momenty, no po prostu rozpłynąłem się w nim, rozkochałem. Za wszystkim stoi Kasia Sienkiewicz. Bardzo pani Kasiu dziękujemy za ten utwór. No a już za chwilę wybije godzina 12. Jeżeli jesteście jeszcze w piżamie, co w niedzielę czasami się zdarza, no to mimo wszystko to jest chyba ostatni moment, żeby się przebrać.
1: Reklama.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie wie.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Sebastian Stelmach. Wakacje wystartowały. W nagrodę za czerwone paski na świadectwach możecie z pociechami wybrać się do kin. Trzebnicka Polonia serwuje Toy Story 5 oraz fantastyczny naukowy Dzień Objawienia. W Mielskim Kapitolu zobaczycie animację Kuro Zając i Świątynia Świstaka oraz pełne akcji film Zawodowcy. Natomiast w Obornickiej Astrze zobaczycie film Toy Story 5. Szczegóły repertuarów sprawdzicie w sieci.
0: Fanfary, moi drodzy, pierwsza połowa dnia już za nami, godzina 12 właśnie wybiła. Piszecie do mnie, że nie było klepania. No dobrze, no to w tej godzinie poklepiemy troszkę i pozdrowimy wszystkich klepiących, a zaczynamy od rotarów. No zapraszam na jedną z dzikich plaż. O, Jarząbek, dzień dobry.

Jeżeli ktoś chciałby pójść na jakieś lekcje samoobrony, to zapraszamy do pani Sarsy. Sarsa, bronię się, ten kawałek właśnie wybrzmiewa w Radiu SK2, a tymczasem Norwegia zakazuje w szkołach podstawowych sztucznej inteligencji. Od nowego roku na pewno zostanie wprowadzony całkowity zakaz korzystania z tych narzędzi dla szkół podstawowych, dla dzieci w wieku 6-13 lat. One nie będą mogły korzystać z AI-a, natomiast gimnazjaliści, czyli 14-16 lat, będą mogli używać sztucznej inteligencji tylko pod nadzorem nauczycieli. W szkołach podstawowych 17-19 lat AI będzie dostępne pod nadzorem, a uczniowie będą rozwijać kompetencje z nią związane. No i powiem wam szczerze, że może jest w tym jakiś sens, bo przecież wypadałoby najpierw nauczyć się samemu myśleć, zanim myślenie odda się w ręce robota, prawda?

Na to słowo się rzekło kobyłka u płotu, że tak powiem. Czas na pozdrowienia dla wszystkich klepiących o tej porze kotlety przed niedzielnym świątecznym obiadem. Proszę bardzo, no to klepiemy. I pozdrawiamy wszystkich, którzy robią właśnie to samo. I przewracamy na drugą stronę, proszę bardzo. Trochę soli, panierka jest. I na patelnię, moi drodzy, a najlepiej klepie się przy najlepszych polskich hitach. O właśnie, o, świetnie wyklepane. No, dobra, to klepcie dalej, towarzysze, a my gramy.

0: Was na pewno nic nie ominie, nic dobrego, jeżeli chodzi o polską dobrą muzykę, bo jesteście na dobrej fali. Radio SK2, za chwilę wracamy do tych najlepszych polskich hitów. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
7: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: I po reklamie.

0: Pan Stachurski zachęca do tego, żeby iść w stronę słońca. Problem jest tylko taki, że iść w stronę słońca o tej porze, no to jest karkołomne zadanie, dlatego że, no jakby nie patrzeć, to słońce jest cały czas w zenicie, więc no iść w stronę słońca o tej porze, to raczej stać w miejscu. Ale stojąc w miejscu, człowiek przynajmniej się nie cofa, prawda? I z tym zostawiam was na tą drugą połowę niedzieli. Jutro pamiętajcie, pierwszy poniedziałek wakacji, to z tego powodu cieszą się dzieci, rodzice trochę mniej, jeżeli urlop zaczynają później. Jarząbek, kłaniam się.
1: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
9: Na plaży, basenie, w aucie, w domu albo przy grillu. Drugi dzień słonecznych wakacji ofunduje nam darmową saunę i to niezłą. A ja dorzucam hity, które opalają uszy. Bea, tabletka, Sanach. Chłopaki też wpadną z tym, co najlepsze. Krem z filtrem na skórę, a polskie hity w SC2 na resztę.

You, I love you, klimatyzacja, Till Love w SC2, bo nie jesteśmy sami. Czytam, że prawie 200 milionów Europejczyków walczy z upałami. Jak walczymy my, Polacy? 726-826-826, Messenger SK2 już odpaliłem. Wrzucajcie głosówki, piszcie, jak wygrywacie z tym żarem, a ja gram. SK2. Beata i bliżej. Można podejść bliżej trochę klimki, tak, albo tego wiatraczka, ale fajnie chłodno.

0: wybaczcie, ale teraz w ST2 zapinamy pasy i skaczemy z Andrzejem Piasecznym.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Co to ja widzę? Panowie w obcisłych spodenkach z gumką, kolorowe koszule, kwiatowe sukienki i dancingi do białego rana. Skoczyliśmy do 1974 roku, w którym też powstała piosenka, o której autorka jej, Anna Jantar, od pierwszego odsłuchu powiedziała, że to będzie hit. I tak właśnie narodziło się Tyle słońca w całym mieście. A dzisiaj za oknem afrykański żar, słońca nie brakuje. Ta piosenka pasuje do tego weekendu jak żadna inna.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Anna Jantar, Tyle słońca w całym mieście.

0: Lanberyje i ostatni most w SC2, plaża, woda, piękne widoki, prawie 40 stopni Celsjusza, ale cóż, nie dla mnie. Łukasz wysłał zdjęcie na Messengera Eski2. Z tego, co ja tutaj widzę, remont, tak, gipsowanie albo malowanko, wiatraczki pracują i faktycznie nie ma klimatyzacji, ale za to jaki jest u was klimat?
1: SK2.
0: I po remoncie mieszkanie będzie wyglądać na błysk. U ciebie również. I kto do niego wejdzie, będzie gwizdał z zachwytu, jak Dawid Podsiadło. Nowość w SC2. O wiele szybciej schną ściany.

0: wczoraj rozgrzał Marodowy do czerwoności, a dzisiaj powtórka z rozrywki. Wielki finał stadionowej trasy. Dawid Podsiadło ze swoją nowością na błysk w SC2. A za chwilę Red Leaves.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hiper tania niedziela w Auchan.
7: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
14: O.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też, to poprosimy.
14: Ale co?
15: Wszystko!
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: I po reklamie.

0: Może jak jest w nocy po północy, to trochę za późno, żeby kochać. W Radiu SK2 kochamy tylko najlepsze polskie hity, to Kombi, a za chwilę godzina 14 i najświeższe i sprawdzone newsy, między innymi S7, która jest zablokowana po wypadku. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: Obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Sebastian Stelmach, Rok zabrzmi w Żmigrodzie. Przed nami trzecia edycja Żmigrodzkiego Festiwalu Rockowego Żmig Rock Festival. Koncerty będą się odbywać od 3 do 5 lipca w zespole pałacowo-parkowym. Na scenie wystąpi wiele kapel, m.in. w piątek Adrenalina oraz Sin. W sobotę Jest Dobrze i Zenek Grabowski, natomiast w niedzielę Karolina Lorenz oraz Punkt Ewakuacji. Pełny line-up znajdziecie na stronach internetowych Żmigrodzkiego ZPK.
0: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
12: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu była prowadzona reanimacja motocyklisty. Niestety lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
0: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i na północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
13: Cała fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą pojawić się burze. Pierwsze możliwe dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień. W SC2 rekordowe najlepsze polskie hity, walizki, ręczniki, piasek w butach, uśmiech na twarzy. Tak wygląda drugi dzień wakacji z najlepszymi polskimi hitami. Kaśka Kowalska, Kowalski, witajcie!

0: Igor Herbut, Zalia.
1: Jak boom, pał, sachma, koniec. Old school jak Boniek, zara podam majka, póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
0: Tak jak Westę 2 wczoraj było w Żywcu. Rozkończony Żywiec rozpoczął wczoraj męską rundę po Polsce z jednym z najbardziej super festiwali, na których jest moc.
2: SK2.
0: Kolejny przystanek. Początek lipca, Poznań, męskie granie. W SC2 gramy. Polskie hity, które idealnie pasują do tego lata. Ewelina Lisowska.

Piosnek parę jeszcze dla Was mam w SC2, a nawet nowość. Po 6 latach przerwy zapowiedź nowego albumu. Artur Rojek w objęciach. Przy takich dźwiękach trasa sama się układa na te wakacje w SC2.

0: Hity, które łączą sąsiadów jak piłka. Lady Punki tacy sami w SC2, a ściana między nami. Znamy już wszystkie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. 32 reprezentacje zostały. Pierwszy mecz 1/16 dzisiaj, 21. RPA zmierzy się z Kanadą, która tak łatwo się nie da.
1: SK2.
0: To jak na mundialu robimy sobie, bo jest bardzo gorąco, ten hydration break. Przerwa na nawodnienie.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty? O

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: I po reklamie.

0: Duety odprowadzają nas do mety. W ST2 Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło i ich samoloty i lądujemy powoli, bo za chwilę godzina 15. I najważniejsze, sprawdzone newsy. Te z dróg, ale również te z wód Jakub Konieczkowicz dla Was przygotował.
1: Reklama.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.
4: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zdarzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana po zderzeniu 4 samochodów między Kurowem a Rykami. Kobieta wydobyta spod gruzu, to po wybuchu i zawaleniu się budynku, do jakiego doszło dziś w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
5: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, cały czas była przytomna, w łóżnym kontakt, była poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
4: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczynę wybuchu ustalają służby. Woda niezdatna do kąpieli w 2 kąpieliskach w Polsce, podał główny inspektorat sanitarny. 2 obiekty zamknięto dziś w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
0: Słońce na pełnym regulatorze dzisiaj. W trybie prawdziwa Sahara w SC2 hity idealne na te upalne dni, aby spędzić je w domu. Mrozo, nie ma miejsca jak dom, życie jak wino, z tobą na chacie, będzie także o kijach.

0: Manam. Wyjątkowo zimny maj w SC2, choć mamy kwadrans po 15 i wyjątkowo gorący weekend. I takie same newsy z kolorowej prasy. Uliczny taniec czytam Justyny Steczkowskiej. Jusia walczyła z wiatrem. No, w ten weekend wszyscy walczymy z wiatrem. Słonecznym.
1: SK2.
0: Tam słońce, gdzie my, Wiktor Dyduła w SC2.

0: coś da.
1: W ST2 bracia wierzą w lepszy świat. Do takiego zabierze nas może teraz wehikuł czasu.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Wylądowaliśmy obok jednego z takich skromnych mieszkań w Krakowie i to, co wyróżnia to miejsce, to taki klimatyczny, długi, drewniany balkon, na którym rosną róże. I do drzwi wejściowych puka chłopak, w ręku trzyma skrzypce, a drzwi nagle skrzypią, otwierają się i staje w nich dziewczyna. Ma piękne warkocze i ta dziewczyna ma na imię Krystyna, a ten chłopak to Zbyszek. Napisał jej piosenkę, prawdziwą historię. Początków ich wspólnego małżeństwa, które zaczęło się ponad 40 lat temu. Zbigniew Wodecki.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Jego prawdziwa historia. Każdy z nas ma taki dom w głowie. Lubię wracać tam, gdzie byłem, w wehikule czasu w SC2.

Jak dzieci, dzisiaj wszyscy możemy wskoczyć do wody. A ja gram na ochłodę. Nowość w SK2. SK2. Temperatura jak w ostatni dzień lata. Gips i

0: Za kierownicą robią chłopaki robotę. Kilometry same uciekają, droga jakby trochę nagle krótsza. Na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. Gibbs i Gofar Money, ostatni dzień lata, ostatnie miejsce, 13. Oby szczęśliwa. SK2.pl, tam głosujecie.
1: Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: fresh. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening. Suplement diety elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
15: I po reklamie.

0: Emigranci w SC2 i na falochronie. Teraz pewnie jest przyjemnie, jak morska bryza daje ochłobę. A punktualnie o godzinie 16 gorące pogodowe newsy ma dla Was Jakub Konieczkowicz. Są alerty rozgrzane do czerwoności. O szczegółach za chwilę o 16 w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Hipertania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczybłydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gorąco?

0: KFC.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Sebastian Stelmach, Kocham Cię życiem, to jeden z przebojów Edyty Gebhardt, ale też tytuł wystawy twórczości artystów z Dolnośląskiego Oddziału Związku Artystów Plastyków. Taką wystawę już od 4 lipca będziemy mogli oglądać w Galerii Trzebnickiej. Wernisaż odbędzie się w sobotę 4 lipca o godzinie 16 i ta wystawa będzie z nami aż do końca wakacji, więc kto 4 lipca do galerii nie wpadnie, będzie miał sporo czasu, by obejrzeć wystawę Kocham Cię życie.
3: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
4: Czyli mniej więcej z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze, po Warmię.
3: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie-Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
5: A my się dzisiaj rozpływamy. I to od słońca jest jednak ratunek, bo dzisiaj mamy niedzielę handlową, prawda?
6: To prawda.
5: I nie mogła się trafić nam niedziela handlowa w lepszym momencie. Za oknem przecież taki upał, że spokojnie, nawet spacer po galerii handlowej, uwierzcie, jest zdrowy.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać.

0: Marisa. No, prawdziwa lampa dzisiaj nad Polską. Słońce nie pyta, tylko robi swoje. A my w SC2 zabieramy was myślami tam, gdzie jest troszeczkę chłodniej. Hotel, leżak, basen, jacuzzi, w ręku lemoniada z lodem i parasol nad głową, czyli Polska jest najfajniejsza. To jest nasza zabawa, w której co tydzień wysyłamy naszych słuchaczy, może w kolejnym tygodniu właśnie ciebie, do pięciogwiazdkowego hotelu w najpiękniejszym miejscu Polski, w wielu najpiękniejszych miejscach Polski. Kolejnym będzie Świnoujście i hotel Hilton. Proszę bardzo. My za wszystko płacimy. Ty tylko musisz zgłosić się na sk2.pl. Polska jest najfajniejsza i napisać, w którym zakątku Polski jest ci najfajniej.
1: SK2.

0: początek sierpnia.
1: Oby był chłodniejszy od końca czerwca. Krzysztof Zalewski w SC2, a teraz muzyczne spotkanie, które dojrzewało latami. Tego lata słodko-gorzki owoc tego spotkania. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Nowość w SC2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie.

0: Nie ma nic chłodniejszego jak myśl unoszącego się dmuchawca albo latawca na wietrze i to zafundowała nam Desce 2. Urszula, gdzie gramy na wakacje najlepsze polskie hity, a trzeba w ten weekend na starcie tego lata bardzo dużo tankować. I nie chodzi tylko o wodę, bo jeszcze tylko dwa dni będzie obowiązywał program ceny paliw niżej. A potem pewnie będzie drożej?
1: Na pewno, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.
2: SK2. Reklama.
3: Hipertania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Jaka matka taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gorąco!

0: W ST2 rozpędzona luna, a my zwalniamy. Już za chwilę, kierowcy, dla was bardzo ważne informacje. Są utrudnienia po wypadku na S3 w zachodniopomorskim. Szczegóły o 17 w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydy typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: I po reklamie.
11: Jest 17. SK News, Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w Zalewie Komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazał resort, warunki zostały spełnione, można więc odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ma obowiązywać do 30 czerwca.
12: Wczoraj, w sobotę, był dzień szwagra w kalendarzu i nie wiem dlaczego, Kuba, ale w niedzielę, dzisiaj, też jest dzień szwagra. Dlaczego?
13: No, czemu nie? Trzeba sobie poświętować.
12: W końcu szczęśliwi czasu nie liczą.

A ze szwagrem najfajniej się świętuje, takie święta tylko w SC2 trwają dwa dni. Męskie granie dżungla, perfekcyjne lato przy tym co najlepsze w SC2. Bryska na dzień dobry w Kowalskim, witajcie!

0: Perfekt w Radiu SK2. Dzisiaj wiele miast walczyło z upałami, ale także biło rekordy ciepła. Między innymi Toruń, gdzie było powyżej 40 stopni, 40,3, ale najcieplej padł ten rekord. Niedawno została taka informacja tutaj potwierdzona, że powyżej 40 stopni, 40,5. I to jest rekord ciepła w historii. Dzisiaj meteorolodzy zauważyli tyle na stacji w Słubicach. 40 stopni, 40,5. Zobaczyli przez chwilę 40,5 stopnia na plusie w cieniu. Ja cię kręcę.
1: To ci powiem, ale ci powiem ciepło.

0: Wideo i wszystko jedno. Jeżeli wam jest, to zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Tutaj gramy takie numery, które wpadają w głowę i to bez pytania o to, czy można. Tak jest właśnie z tym kawałkiem. Sen o Wiktorii. Numer z płyty Detox, płyty Dżemu, wydanej 35 lat temu. Łapano wtedy oddech po tej całej komunistycznej historii i wolne wybory parlamentarne miały miejsce, a Dżem, biorąc to wszystko pod uwagę, wydał numer, który był tą właśnie tęsknotą za lepszym światem. Hymn o wolności.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Słodki sen Dżemu o Wiktorii. W wehikule czasu SK2.

0: Fajnie śmigają te gitarki, a jedne już się otwierają, ostatnie zostaną otwarte za 25 minut. Bramy na Stadion Narodowy, oblegane przez fanów, chcą przeżyć razem z Dawidem Podsiadło finałowy, obrotowy dzisiaj koncert w stolicy, na którym też pojawi się ten numer. Propozycja prosto z pieca. W waszych głośnikach kończy się sezon w SC2, to znaczy nie, no, u nas trwa. Na najlepsze wakacyjne hity cały czas.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. I po reklamie.

0: Tutaj zagraniczne numery nie mają wstępu. W SC2 gramy tylko to, co wyrosło na naszym muzycznym podwórku. Kancelaria i zabiorę cię na prawdziwe podwórko. Lepiej to dzisiaj nie wychodzić, a jak już tak, to z rozwagą, bo cały czas żar leje się z nieba. I do kiedy? Jakub Konieczkowicz powie w newsach SK2 za niecałe dwie minuty o 18.
1: Reklama.
2: Masz furę, rozbiłeś furę, AC Link 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoassistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. I po reklamie.
6: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w Zachodniopomorskiem. W kierunku Szczecina jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zdarzyły się dwa samochody. Jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. Upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Z kolei dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą pojawić się burze. Jutro rusza pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: SK2 Trzebnica.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
19: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: To będzie ostatnia reklama.
18: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
18: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, turystyka rowerowa na północy Dolnego Śląska, stale się rozwija. Stowarzyszenie Dolnośląska Kraina Rowerowa przyznała właśnie certyfikaty miejsc przyjaznych rowerzystom. To wyróżnienie dla usługodawców, których oferta odpowiada na potrzeby amatorów jazdy na dwóch kółkach. O szczegółach rozmawiałem z Martą Kamińską ze stowarzyszenia DKR. Dolnośląska Kraina Rowerowa od wielu lat promuje obszar, można powiedzieć, północy Dolnego Śląska, bo od powiatu wołowskiego przez Trzebnicki, Milicki aż po części Oleśnickiego. Stawiacie na promocję turystyki rowerowej. No i właśnie na początek o tej turystyce pomówmy, jak ona na przestrzeni lat zmieniała się na tym terenie.
2: Marta Kamińska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dolnośląska Kraina Rowerowa. Ogromnie. Ostatnie lata to jest eksplozja turystyczna na naszym terenie. Oczywiście jest to zasługą wielu czynników, nie tylko naszej pracy. Trendów, które się pojawiają, COVID, który bardzo skierował ludzką uwagę na tereny blisko domu, czyli nie wyjeżdżamy bardzo daleko, tylko szukamy atrakcji wokół komina, tak zwanego, czyli niedaleko od domu. Fundusze europejskie, które pozwalają pozyskiwać środki na infrastrukturę, przede wszystkim na renowację zabytków, chociażby tworzenie atrakcji oraz prywatnie dla przedsiębiorców na tworzenie oferty turystycznej, na rozwijanie noclegów, gastronomii, wszystkiego tego, co daje pracę. Także tutaj jest, no i oczywiście jakby też sam fakt tego, że jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej zamożni i już jakby nie gonimy tylko za chlebem, żeby mieć jakby na te codzienne życie, ale już też myślimy o tym, żeby poza tą pracą mieć taki oddech w postaci jakiegoś przyjemnego zwiedzania, wyjazdu, jedzenia. Także to wszystko się składa na to, że faktycznie ta turystyka lokalna w naszym wydaniu bardzo się rozwija. Oczywiście to jest też jeszcze ciągle zróżnicowane, bo nie możemy powiedzieć, że cały obszar rozwija się równocześnie, bo są tereny bardziej popularne i są tereny nie mniej urocze, ale mniej popularne. Więc jakby naszym zadaniem jako stowarzyszenie jest też pokazywać, udostępniać ten obszar, pokazywać, zapraszać do wizyty, tworzyć możliwości przyjazdu poprzez chociażby imprezy czy promocje właśnie usługodawców lokalnych.
1: Skupmy się na chwilę na tej twardej części inwestycyjnej. Jak w ostatnich latach zmieniła się infrastruktura rowerowa na północy województwa? Zdradzimy, rozmawiamy w odrestaurowanej stanicy rowerowej w Żmigrodzie. To jeden z najświeższych przykładów, ale nie jedyny.
2: Jak mówimy o infrastrukturze, to w pierwszej kolejności myślimy o drogach rowerowych, czyli o czymś, co jest, nie jest może niezbędne do tego, żeby jeździć na rowerze, ale na pewno jest to magnes, który przyciąga, więc gminy, które wykładają fundusze swoje i pozyskują fundusze zewnętrzne na tworzenie infrastruktury rowerowej bezpiecznej, czyli odseparowanej od ruchu samochodowego, od ruchu pieszego, robią świetną inwestycję, bo po pierwsze przyciągają turystów, którzy są później klientami różnych usług, nie tylko noclegów czy gastronomii, ale sklepów, stacji benzynowych, kolei, wszystkiego. Wszystko się dzięki temu rozwija. Po drugie, uruchamiają mieszkańców, bo mieszkańcy też zaczynają zauważać, że te tereny są atrakcyjne, chociaż nigdy o tym, co jest nasze, nie myślimy w pierwszej kolejności, że jest atrakcyjne. I też bardzo dużo ludzi wsiada na rower i poznaje okolice. Zaczyna być też dumnym z tego, że tutaj mieszka. I ta infrastruktura drogowa jest bardzo, bardzo ważna. Też przyciąga właśnie ludzi już nie tylko z kraju, ale już nawet z zagranicy. Natomiast oczywiście infrastruktura drogowa ponadto jest tym elementem, który jest w 100% praktycznie zależny od samorządów, czyli naszych członków gmin i powiatów, które tworzą tą organizację, tą wspólną markę. I oni tak naprawdę dzięki tej infrastrukturze, dzięki tym inwestycjom twardym dają możliwości rozwoju lokalnym przedsiębiorcom. Akurat stanica jest przykładem inwestycji samorządowej z tego względu, że jakby budynek, na bazie którego powstała ta stanica, był budynkiem, który jest własnością gminy, ale jak zresztą widzimy nawet po naszym wydarzeniu Miejsca przyjazne rowerzystom, już jest prawie ponad 60 podmiotów, które otrzymały takie oznaczenie, które już jakby celują w rowerzystów, także to bardzo przyciąga ludzi. Ledwo stanica została otwarta w kwietniu, już był las rąk, las chętnych, żeby z noclegu skorzystać. Bardzo w tej części naszego obszaru brakuje noclegów. Dotychczas ludzie, nie mając możliwości noclegu w większej grupie, czy praktycznie w ogóle żadnego noclegu, przejeżdżali tylko tędy, albo dojeżdżali, wracali. Stworzenie bazy noclegowej powoduje, że ten turysta, bo nie tylko rowerzyści, głównie oczywiście rowerzyści, ale nie tylko rowerzysta, oni się tutaj zatrzymają, ale to jest też tak, że oni nie zostaną tylko w Żmigrodzie. I to jest dla samorządów bardzo ważna wiadomość, że rowerzyści nie ograniczają się do granic administracyjnych gminy i nawet jeżeli stanica jest w Żmigrodzie, to rowerzysta, który nocuje w Żmigrodzie, pojedzie do Milicza, bo ma tylko 30 km stąd. Być może pojedzie również do Twardogóry, to już tak troszkę dalej, ale też w zasięgu jednodniowego wyjazdu. Na pewno pojedzie do Wińska, do Wołowa, do Trzebnicy, tutaj gdzieś na wschód, na zachód, na północ, czyli wszędzie tam, gdzie go oczy poniosą, tak? I im więcej tej infrastruktury drogowej jest, tym więcej jest właśnie tych impulsów do rozwoju, do tworzenia takich miejsc, a to powoduje, że gminy pięknieją też, tak? Bo nie tylko mieszkańcy udostępniają swoje przestrzenie, inwestują swoje środki w stworzenie jakiejś oferty i tworzą sobie dodatkowe źródła dochodu, ale też to są też podatki, to jest też to otoczenie, które pięknieje, bo jeżeli to jest obszar, w który przyjeżdżają rowerzyści, czy jacykolwiek inni turyści, to mieszkańcy też zaczynają dbać o swoje otoczenie, więc to jakby służy wszystkim.
1: Za rozwojem infrastruktury drogowej, rowerowej idzie też rozwój lokalnych firm, przedsiębiorstw, jednoosobowych, rodzinnych, które pojawiają się na północy Dolnego Śląska, w dolnośląskiej krainie rowerowej. Jak te punkty na przestrzeni lat się zmieniały, jak ich przybywało?
2: To jest fenomenalne na naszym obszarze, że jest tutaj bardzo dużo rodzinnych przedsięwzięć. Czyli mieszkańcy biorą, angażują wszystkich swoich członków rodziny, bo i dziadkowie, i rodzice, i dzieci, i dorosłe, i młodsze nawet, są zaangażowane właśnie w przygotowanie, świadczenie różnych usług. Rowerzystów jest najwięcej, bo rower jest najbardziej uniwersalną formą turystyki, poza pieszą oczywiście, i bardzo dużo osób na rowerze po prostu potrafi jeździć, to jest dostępne dla bogatych i dla biednych i nikogo nie wyklucza tak naprawdę, więc to jest super. I faktycznie tych przedsięwzięć jest bardzo dużo, ale tak jak powiedziałam wcześniej, tutaj na naszym terenie, głównie w Dolinie Baryczy właśnie, dzięki temu, że bardzo dużo takich lokalnych akcentów było postawionych właśnie na tworzenie usług przyjaznych, turystycznych, przyjaznych przyrodzie, po to, żeby ten nasz bardzo cenny ekosystem też chronić, ale też żeby można było na nim zarabiać, powstało bardzo dużo właśnie różnych od noclegów, przez gastronomię, sklepy rowerowe, wypożyczalnie, serwisy rowerowe, to wszystko by nie działało, gdyby nie to, że na tym obszarze zaczęło się pojawiać bardzo dużo rowerzystów, ale też bardzo dużo dodatkowych usług, jak właśnie przewodnicy lokalni, ornitologia, czyli takie branżowe już bardzo usługi, ale jakby skierowane do początkujących, czyli ktoś, kto się dobrze zna na przyrodzie, też jakby jest takim przewodnikiem ludzi w terenie, więc cała masa różnych rzeczy, już nie wspomnę nawet o takich atrakcjach, które też nam w naszym regionie przybywają, właśnie bardzo cennych, jak tradycyjnie wytwarzana lokalna żywność, przetwory, to co się pojawia w lokalnej gastronomii, winnice, lokalne browary, bo to też jest rowerzyści, którzy też właśnie doceniając nie tylko krajobraz, doceniają też to, co jest lokalne, czego nie mają u siebie w domu, więc takie punkty też świetnie się przygotowują teraz na tych turystów, no bo wiemy, że nie możemy sobie pojechać rowerem na piwo czy na wino, ale na przykład jest to fajna przestrzeń, żeby się czegoś o tej produkcji dowiedzieć, tej specyfice dowiedzieć, a wino czy piwo kupić sobie jako coś, co zabieramy stąd do domu albo komuś w prezencie. Także też to bardzo dobrze w tym systemie lokalnych usług funkcjonuje i tak naprawdę wielu tych lokalnych gastronomów, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie ta turystyka jeszcze nie jest tak bardzo rozbuchana, mówi, że gdyby nie turyści, to nie mieliby klientów, bo niestety cudze chwalimy, swego nie znamy i często lokalnie bagatelizujemy nasze lokalne małe restauracje czy jakieś tam bary, nie dajemy im zarobić, ale właśnie a z kolei rowerzyści, którzy gdzieś tam przyjeżdżają z daleka, sobie taką kameralność i lokalne jedzenie proste, nieskomplikowane, nie za drogie, bardzo sobie cenią.
1: Wiele tych podmiotów, czy to restauracje, miejsc noclegowych, czy nawet samorządów, od kilku lat corocznie może ubierać się o certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom, miejsca, które spełnia pewne dobre wzorce dla rozwoju turystyki rowerowej w regionie. W tym roku również te certyfikaty przyznajecie ilu podmiotom i jak ta liczba też na przestrzeni lat się zwiększa, czy ona rośnie z roku na rok, czy pojawiają się nowe firmy, nowe podmioty, które ten certyfikat otrzymują.
2: W tym roku już jest 9. edycja i faktycznie na przestrzeni lat nam się podwoiła liczba tych usługodawców wyróżnionych jako miejsce przyjazne rowerzystom. Tutaj jakby kluczowe jest nie standard usługi, bo rowerzyści są bardzo różni i nie o estetykę miejsca, czy nie o standard miejsca tutaj chodzi, bo są tacy, którzy lubią spać pod chmurką czy w namiocie, są tacy, którzy są klientami ekskluzywnego hotelu. Tutaj ważne jest, żeby rowerzysta nie był przeganiany, że jest ubłocony na przykład, żeby mógł ten rower bezpiecznie schować, zamknąć na klucz, żeby się nie bał, że mu zginie w nocy, tak? Żeby miał w restauracji, żeby miał miejsce, gdzie może ten rower bezpiecznie odstawić i go widzieć, albo go przypiąć, tak? Żeby mógł się dowiedzieć w restauracji od obsługi, czy w każdym innym miejscu, gdzie warto pojechać, jakie trasy poleca, jakie obiekty, gdzie mogę jeszcze zjeść na przykład jutro obiad i tak dalej. Czyli jakby ten system, miejsce przyjazne rowerzystom, oczywiście z tego wygąszcza przedsiębiorstw usług lokalnych, wybiera te, które są sprawdzone jako właśnie w tej obsłudze takiej przyjaznej dla rowerzystów, jakby wychodzeniu też naprzeciwko im potrzebom, ale oczywiście też jakby my też weryfikujemy te podmioty, tak? Czyli robimy bardzo często, najczęściej wręcz rozeznanie wśród użytkowników po prostu, tak? Jakie są opinie. Tutaj bardzo, bardzo przydatne w tym są opinie na Bookingu, czy opinie na Google, różnych podmiotów, czyli jakby teraz już są to ogólnie dostępne informacje. Mimo tego, że my też oczywiście jakiś tam swój monitoring prowadzimy, też się spotykamy, odwiedzamy, żeby wiedzieć, żeby znać tych ludzi, tak? Bo tutaj w tym roku mamy 61 podmiotów, ale niektórzy mają podwójne albo potrójne usługi na przykład, tak? 3 punkty w różnych miejscach, także to się wszystko rozwija.
1: W tym roku wyróżniono ponad 60 podmiotów. Co wpłynęło na przyjazność ich rowerowej oferty? Mówią o tym sami usługodawcy. Wasza firma od wielu lat otrzymuje certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom. Jak w praktyce zmieniliście swoje miejsca w to, żeby właśnie były przyjazne dla turystów rowerowych?
3: Wojciech Andrzej, jestem prezesem firmy Artbit Village. Powiem tak, no jesteśmy ludźmi biznesu i robimy wszystko, gdzie widzimy biznes, żeby go rozwijać, propagować, wprowadzać nowe rzeczy, żeby to się wszystko jakoś kręciło. I nie ukrywam, że pomysł utworzenia takich miejsc przyjaznych dla rowerzystów, on się sprawdza i widzimy, że z roku na rok my dostosowujemy przykład swoje stacje paliw do potrzeb rowerzystów i to się rozwija. Jest to pewna inwestycja, tak? Dzisiaj u nas na każdej stacji rozwinęła się w miarę w dosyć dobrze gastronomia. Urząd na stacji można dzisiaj otrzymać w gratisie mapki rowerowe, mapki regionu. Pracownicy moi są przygotowani, posiadają informacje, mogą doradzić komuś, gdzie co pojechać. Mamy podstawowe akcesoria rowerowe, mamy tak zwane zestawy naprawcze rowerowe, gdzie mogą sobie powietrze napompować czy rower naprawić. Także myślę, że moje stacje spełniają oczekiwania rowerzystów i możemy się godnie nazywać miejscem przyjaznym dla rowerzystów.
1: Widać na przestrzeni lat, że liczba turystów zwiększa się?
3: Tak, oczywiście zwiększa się liczba turystów. Zresztą widzimy to nie tylko u nas w firmie na stacjach, ale widzimy także na ścieżkach rowerowych. Jestem sam z tym patykiem roweru i średnio przejeżdżam rocznie między 6 a 8 tysięcy kilometrów. No i szczycę się właśnie między innymi Doliną Baryczą, naszymi ścieżkami, bo bardzo dużo jeżdżę po tym terenie i za każdym wyjazdem coś nowego odkrywam. I widać, że ludzie są zadowoleni. Rozmawiam często, bo to tak rowerzyści zawsze mają wspólne tematy. Bardzo im się to podoba.
1: Kreatywny obiekt multifunkcyjny z Milicza od wielu lat jest dumnym posiadaczem certyfikatu miejsca przyjaznego rowerzystom. W jaki sposób wasz obiekt przystosował się tak naprawdę do przyjmowania turystów rowerowych w Dolinie Baryczy?
4: Jakub Bąk, jestem edukatorem, animatorem w kreatywnym obiekcie multifunkcyjnym w Miliczu. Zaczynając od sporego parkingu, który jest w pełni monitorowany, gdzie może każdy rowerzysta bezpiecznie zostawić swój rower, korzystać z takich miejsc jak Fish Track, gdzie możemy zjeść na przykład tosta z pastą skarpia milickiego czy pysznego burgera lub napić się wody nachmielonej naszej takiej firmowanej jako KOM, więc to na pewno przyciąga turystów, zwłaszcza, że obiekt sam mieści się tuż przy ścieżce rowerowej, więc każdy na tę chwilę wytchnienia ma ochotę się zatrzymać, poleżeć w leżaczku, napić się, coś zjeść. Jeżeli chodzi o samą kawiarnię czy strefę muzealną, to też bardzo chętnie turyści tutaj korzystają. Mamy oczywiście mapki, które są informacyjne dotyczące całej Doliny Baryczy i atrakcji, z których można skorzystać. Bardzo chętnie też promujemy wszystkich partnerów, którzy należą do Doliny Baryczy. Oczywiście stoi baniaczek z wodą, więc każdy spragniony może się nieodpłatnie napić wody. Woda jest dla wszystkich. No i też jesteśmy dla wszystkich serdecznie i miło nastawieni.
1: Państwa lokal po raz kolejny ubiegał się i otrzymał certyfikat miejsca przyjaznego rowerzystom. W jaki sposób restauracja może otworzyć się właśnie na rowerzystów i przygotować pod nich swoją ofertę?
5: Zofia Saban, właścicielka Bistro Uzośki. Przede wszystkim, tak jak pan wspominał wcześniej, jesteśmy otwarci dla rowerzystów. Mamy wszystkie sprzęty, oferujemy śrubokręty, dętki i tak dalej. I tak się jakoś złożyło, że jesteśmy przyjaznym miejscem dla rowerzystów z całego świata.
1: A oprócz tego karmicie rowerzystów, tutaj ukłon w stronę kucharza. Jak ta rowerowa kuchnia wygląda?
6: Współwłaściciel, kucharz Marek Saban. I schabowy, i żeberko, jakieś pierogi na ostro, teraz nowość weszła. No i takie zupki, nie zupki, różne rzeczy, co się da.
5: Po ciężkiej trasie, żeby nabrali energii i wracali do nas. To jest nasze motto, że nikt z bistro nie wyjdzie gładnym.
1: Od kilku lat działacie w Żmigrodzie. Widzicie, że z roku na rok przybywa tych rowerowych turystów?
5: Z roku na rok jest bardzo, bardzo dużo rowerzystów i widzimy to na własnej skórze. Z całego świata. Ksiądz z Kenii, prezydent Elbląga. Mamy swoją zaprzyjaźnioną grupę Gryfusa, więc to są takie osoby, które nie da rady ich nie zapomnieć. Pamiętamy ich cały czas.
0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, przebudowa Krajowej 15 od Skoroszowa do Trzebnicy i budowa małej obwodnicy Trzebnicy będzie realizowana jednocześnie. Jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na te zadania. O szczegółach mówił w Miliczu dyrektor Waldemar Wojciechowski z wrocławskiego oddziału GDDKiA.
7: Na przetargu na obwodnicę Milicza procedujemy 10 ofert. 4 z nich mieściło się w przedziale 58-69% naszych szacunków, czyli były znacząco niżej niż przewidywaliśmy. Otwarcie ofert nastąpiło 30 marca. Jesteśmy obecnie na etapie oceny tych ofert i wyjaśnień oferentów. Najniższą ofertę złożyła firma Budimex na kwotę przeszło 158 milionów złotych, gdzie zamawiający miał przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę ponad 270 milionów. Cała inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj i buduj. Jest to 10 km trasy, klasa techniczna główna ruchu przyspieszonego, jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu plus pobocza. Kategoria nośności to jest KR4, nośność 115 kN. W ramach tej realizacji tej inwestycji wybudujemy 5 rond na skrzyżowaniach z drogami niższych kategorii, 12 obiektów mostowych, 15 przepustów, czyli takich przejść dla małych zwierząt. My jesteśmy już na końcowym etapie badania ofert. Myślę, że do końca czerwca będziemy mieli wyłonionego wykonawcę. Dodatkowo chciałbym tutaj też powiedzieć o procedowanej w naszym oddziale inwestycji budowy obwodnicy Małej Trzebnicy oraz rozbudowy drogi krajowej nr 15 Trzebnica-Skoroszów. Jeśli chodzi o te inwestycje, to chcemy je połączyć w systemie zaprojektuj i buduj. Jeśli chodzi o obwodnicę Trzebnicy, to do połowy roku będziemy mieć już zakończone studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i będziemy mogli rozpisać postępowanie przetargowe na zaprojektuj i buduj. Jeśli chodzi o budowę połączenia Trzebnica-Skoroszów, tam już mamy dokumentację projektową, mamy uzyskany ZRID. Chcemy połączyć te inwestycje tak, żeby wykonawca, który będzie realizował obie te naraz inwestycje, mógł najpierw wykonać przebudowę, bo tam już jest dokumentacja, przebudowę drogi Trzebnica-Skoroszów, a następnie zaprojektować i wykonać małą obwodnicę Trzebnicy.
1: Planowane inwestycje poprawią codzienne życie mieszkańców powiatu, zauważa starosta Łukasz Rukita.
8: To bardzo dobra informacja dla mieszkańców powiatu milickiego. Wszyscy dobrze wiemy, że plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych na terenie województwa dolnośląskiego są bardzo duże. Wiemy o planowanej rozbudowie autostrady A4 i innych pracach na drogach szybkiego ruchu, ale pomimo tego również są realizowane właśnie te inwestycje w takich miejscowościach jak Milicz. Kolejny krok został zrobiony, jeśli chodzi o obwodnicę Milicza. Za chwilę, za kilka miesięcy będziemy mieli wyłonionego wykonawcę i w przeciągu 4 lat nasi mieszkańcy będą mogli się cieszyć z tej ważnej dla nas inwestycji. Też słyszymy dzisiaj kolejną bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców naszego powiatu, bo wszyscy wiemy, jak ważna jest dla nas droga krajowa numer 15, biegnąca z Milicza do Wrocławia, a tak naprawdę do Trzebnicy, bo później większość naszych mieszkańców już korzysta z drogi szybkiego ruchu S5. Natomiast ten odcinek właśnie od Kuźniczyska do Trzebnicy jest bardzo zdewastowany. Cieszymy się bardzo, że jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja ogłosi przetarg na tą drogę i nie będzie to tylko i wyłącznie zwykły remont, ale będzie to przebudowa z drogi G do G1, czyli tak naprawdę będzie to ta konstrukcja o wiele lepsza, wzmocniona. Naprawdę jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, bo te dwie inwestycje posłużą naszym mieszkańcom już w niedalekiej przyszłości. W tej chwili sytuacja w Miliczu w godzinach szczytu, wszyscy wiemy, jaka jest. Potężne korki, brak rond w miejscowości powodują, że mieszkańcy mają duże utrudnienia w codziennym dotarciu do pracy, czy też dowiezieniu dzieci do szkół. Natomiast bardzo duża ilość naszych mieszkańców dojeżdża jednak do Wrocławia. Ta druga inwestycja właśnie związana z przebudową drogi krajowej nr 15 na tym odcinku Kuźniczysko-Trzebnica jest równie ważna. A jeszcze jak do tego dojdzie mała obwodnica Trzebnicy od strony zachodniej, to tak naprawdę w ogóle będzie Trzebnica również omijana i ten dojazd do Wrocławia zdecydowanie się skróci.
1: Poza obwodnicą Milicza powstają też drogi omijające Głogów i Międzybusz, zaznacza wicewojewoda Artur Jurkowski.
9: Jesteśmy w trakcie realizacji kilku już obwodnic, ponieważ Głogów, obwodnica Głogowa, o której też dużo się mówiło, a ja jestem mieszkańcem powiatu głogowskiego i też miałem ten sam problem, co i mieszkańcy Milicza, że to miasto się korkuje. To jeżeli chodzi o Głogów, wydajemy za chwilę ZRID i rozpoczynamy zaczynamy budowę już fizyczną obwodnicy. Nie tak dawno również zostały otwarte oferty, jeżeli chodzi o budowę obwodnicy Międzyborza. No i teraz jesteśmy w Miliczu, czyli te trzy obwodnice są już w realizacji.
1: Budowę obwodnic Milicza i Trzebnicy mają zakończyć się w 2031 roku. Historię Doliny Baryczy w bajkowej formie znajdziemy ją w najnowszej publikacji pod tytułem Legendy Doliny Baryczy. To zbiór 77 legend opisujących prawdziwe wydarzenia, postacie i miejsca z dolnośląsko-wielkopolskiego pogranicza. O tym, jak powstawała książka i co w niej znajdziemy, rozmawiałem z autorem legend Ireneuszem Kowalskim. Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się na premierze poprzedniej pana książki. Zapytany o to, czy będzie kontynuacja, czy będzie jakaś kolejna pozycja. Enigmatycznie pan odpowiadał: nie mogę powiedzieć. No i spotykamy się ponownie i na premierze kolejnej książki. Co udało się panu tym razem przygotować?
10: Ireneusz Kowalski, z dyplomów politolog, europeista, historyk. Ta enigmatyczność wynika z tego, że ilekroć próbowałem powiedzieć, że tam za rok czy dwa będzie taka czy inna publikacja, to nic nigdy z tego nie wychodziło. Więc teraz trzymam sobie i kiedy książka się ukazuje, dopiero zabieram głos.
1: No i zabiera pan głos publicznie, prezentując swoją najnowszą publikację. Do kogo jest ona skierowana i czy te legendy faktycznie są skierowane do młodych czytelników, czy jednak raczej do tych starszych?
10: Odpowiem panu pewną sytuacją, kiedy pracowałem nad książkę, sobie, którą sobie wymyśliłem. To było Dolina Baryczy od czasów plemiennych przez gospodarkę, stanowienie prawa i tak dalej. I żona kiedyś widzi, że pracuje nad tym, mówi: co tam piszesz? No to opowiadam, nie? Chwyciła się za głowę: kto to przeczyta? Tych paru historyków z Wrocławia, Opola czy Katowic. Ty się weź za legendy, dla ludzi. No i potem to był pierwszy taki impuls. Drugi, szedłem do sklepu z książkami, do księgarni i wychodzi pani z wnuczką i tak: o, to pan, mówi, a pan, przepraszam, że ja pytam, ale pan nie mógłby napisać coś, co przeczyta moja 10-letnia wnuczka, co przeczyta mój syn i co przeczytam ja? Potem był trzeci, że tak powiem, impuls. Podążam do parkowej w Miliczu, z sądu wychodzi jakaś jejmość opierścieniona i od razu bez powitania, bez niczego, prawie wbija mi palce z pierścionkami w klatkę i mówi: to pan pisze te gnioty przeładowane informacjami. Pan by napisał wreszcie coś dla ludzi. No i dzisiaj jestem tu.
1: Za swoją nową książką Legendy Doliny Baryczy. Co to za publikacja? Co w tej książce znajdziemy?
10: Publikacja jest ładna, kolorowa, świetnie ilustrowana, z rycinami starymi. Znajdziemy w niej podania i legendy, ale nie są to jakieś bajkowe, tylko są oparte o ludzi, którzy tu żyli. O feldmarszałka Hatzfelda, który był właścicielem księstwa żmigrodzkiego i który uwolnił Kraków od Szwedów na prośbę Jana Kazimierza w 1657 roku. Znajdziemy tu lubieżną księżną Katarzynę Sapiehę Ścieżkową. Mówię o lubieżnej, bo ona zaciągnęła do łoża w wieku 17 lat swojego kuzyna i to w pierwszej linii. Zrobiła sobie dwójkę dzieci, które zmarły w dzieciństwie. Poza tym dokonała czynu, który się nie spodobał klerowi, mianowicie ślubu udzielił przeor klasztorny, a nie proboszcz z Łaszczyna, który doprowadził do tego, że poprzez dekanat, diecezję, archidiecezję ślub unieważniono. Ale ona już nie była wtedy ze swoim kuzynem, wyjechała gdzieś do Rygi, stamtąd przywiozła córkę, no a potem wdała się w gorący romans ze swoim lokajem, Pawłem Żywnym, Czechem z pochodzenia. I z tego związku była dwójka dzieci, zabiegała przez całe lata o ich uszlachcenie, ponieważ był to związek, no nazwijmy go, mezaliansem. No i takie rzeczywiście tych dwóch chłopców zostało uszlachconych przez cesarzową Marię Teresę. Jest tam również jeden z największych morderców historii Dolnego Śląska, Melchior Hedlow, który grasował w okolicach Trzebnicy, Pawłowa, Milicza, Słowa, Wrocławia, Sośni i który był dezerterem i zamordował łącznie 250 osób, kiedy go złapano w Łąkach w gospodzie, a ta gospoda stoi do dziś po prawej stronie głównej drogi Słów-Żmigród. Tam mu udowodniono i on się przyznał do 251 morderstw. Na swojej strzelbie zaznaczał, czy to była kobieta w ciąży, czy to byli żołnierze, czy to byli studenci, jacyś kupcy, Żydzi, handlowcy. Egzekucję wykonano w Olesnicy na rynku, mianowicie łamano go kołem, potem mu odrąbywano członki. Kiedy został sam korpus został rzucony do ognia. Te członki wystawiono potem przed bramami miasta Olesnicy, po to właśnie, żeby odstraszały ewentualnych sprawców, bandytów, rozbójników i tak dalej.
11: Z tego, co pan mówi, to dość krwawe historie w Dolinie Baryczy miały miejsce. Pytanie zatem, dla kogo jest ta książka?
10: Ma pan świadomość, że dzisiaj uczniowie 6 klasy czy 7 to już są mocno wprawieni w internecie i wiadomo, jakich tam rzeczy szukają, damsko-męskich i tak dalej. Więc ta książka nie jest jakimś tam wprowadzeniem na pewno w życie, natomiast jest czymś, co opowiada o tych dziejach, tak? I co było 500, 400, 300, 200 lat temu. Stąd wiele rycin i stąd wiele ilustracji.
11: Ile historii udało się zawrzeć w tej książce? Ile tych legend pan przygotował?
10: 77. Kosztowało mnie to, proszę pana, 1,5 roku pracy. Grzebanie w archiwach niemieckich oczywiście, gdzie są różne Silesiana, czyli książki, gazety, stare dokumenty dotyczące Śląska. To jest i Düsseldorf, i Köln, Haus Schlesien, archiwum pruskiego dziedzictwa kulturowego w Berlinie. Między innymi ja nie wymieniam tu Wrocławia i innych archiwów, no ale to tak właśnie, tyle kosztuje czasu zrobienie czegoś takiego.
11: 1,5 roku pracy, 77 legend, no to kawał pracy, przygotowań, szukania w archiwach, później przekładania tego z języka niemieckiego na polski, taki współczesny. Masa pracy. Pytanie, czy w trakcie pracy nad tą książką już jakieś nowe pomysły panu pojawiły?
10: Wie pan, za kilka miesięcy na pewno, nie? Bo jeszcze nie mam jakichś pomysłów, natomiast jedno chciałem powiedzieć względem tych legend Doliny Baryczy. Są tam również skrzaty, ale skrzaty czyniły dobro w przeciwieństwie do jakichś gnomów i innych krasnali. I w Miliczu pojawił się artysta rzeźbiarz, który wykonał serię skrzatów Mary Mill, skrzatka Dziewanka, Szurek i kilka innych. One są również opisane, ale w aneksie do legend Doliny Baryczy.
11: Tak tytułem zakończenia, kto powinien sięgnąć po legendy Doliny Baryczy?
10: Ona jest dla 3 pokoleń tak naprawdę, tak? Ośmiolatek jak sobie otworzy, to znajdzie coś na temat historii regionalnej. Uczą się te dzieci od 10 lat bitwy pod Grunwaldem, krzyżaków, jakichś różnych, a mają nikłe pojęcie o tym, co się tu działo. A działy się rzeczy niesamowite. Dla licealistów, dla ich rodziców, dla ich babek i dziadków, ponieważ książka zawiera także mapkę rowerową, która pokazuje miejsca, w których się coś tam działo. Czy to był słup Napoleona, czy twierdza w Żmigrodzie, czy pałac w Miliczu, czy pałac w Sułowie. Te miejsca można objechać razem z tą mapką, która jest częścią legend Doliny Baryczy.
1: Puszczasz dziecko na rower lub hulajnogę? Pamiętaj o kasku dla niego. Od kilku dni dzieci poniżej 16 roku życia muszą obowiązkowo zakładać kaski, o czym mówi Daria Szydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy.
12: Już od 3 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego do 16 roku życia mają obowiązek używania kasków ochronnych. Wprowadzenie nowych regulacji ma przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Pamiętajmy, że kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet nasze życie. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo dzieci zaczyna się od odpowiedzialności dorosłych. To rodzice i opiekunowie powinni dawać przykład oraz od najmłodszych lat uczyć dzieci przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Wprowadzenie obowiązku noszenia kasków ochronnych ma przede wszystkim chronić zdrowie i życie najmłodszych uczestników ruchu. Dlatego z tej strony apelujemy do wszystkich rodziców, aby wyposażyli swoje dzieci w odpowiednio dobrane kaski i konsekwentnie dbali o stosowanie ich podczas każdej jazdy.
1: Bo konsekwencją braku kasku może być uszczerbek na zdrowiu lub życiu, ale też mandat karny.
0: Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach. Zmiany w planie budowy dróg, letnie remonty w szkołach oraz postępy w odwiertach geotermalnych w Trzebnicy. Zbliżamy się do końca pierwszego półrocza. To dobry moment, by sprawdzić, co dzieje się w tegorocznych inwestycjach gminy Trzebnica. O postępach prac i nowych projektach rozmawiałem z sekretarzem gminy Danielem Buczakiem. Za chwilę półrocze to dobry moment na to, by porozmawiać o tym, co dzieje się aktualnie na froncie trzebnickich robót, trzebnickich inwestycji. Nie można inaczej zacząć tej rozmowy jak od inwestycji, która dominuje tak naprawdę tegoroczny budżet gminy Trzebnica. Mowa oczywiście o odwiercie geotermalnym. Co w tej chwili słychać na tej inwestycji? Na jaką głębokość już się wierciliście i co te odwierty w tym momencie mówią?
13: Daniel Buczak, sekretarz gminy Trzebnica. Aktualnie dzięki zastosowaniu takiego dodatkowego sprzętu o nazwie motor wgłębny udało się przyspieszyć prace wiertnicze. Aktualna głębokość odwiertu wynosi 2460 metrów. Do poziomu docelowego, czyli do poziomu 3000 metrów, brakuje około 540 metrów. No i tak naprawdę o wynikach tych badań, tego odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego, będziemy mogli się przekonać, jak te 3000 metrów osiągniemy. Zgodnie z projektem, na tej głębokości powinna się znajdować woda o temperaturze około 80 stopni. Natomiast w międzyczasie, dochodząc do obecnej głębokości, natrafiliśmy na dwa takie obszary wodonośne o bardzo ciekawych parametrach, mogących mieć zastosowanie w lecznictwie uzdrowiskowym. Szczególnie przechodząc poprzez obszar wodonośny z tak zwanego pstrego piaskowca, natrafiliśmy na wody o właściwościach leczniczych uzdrowiskowych. Woda ta ma bardzo dobrą mineralizację i bardzo dużą wydajność, około 20 metrów sześciennych wody. Temperatura wynosiła 42 stopnie, z tego co pamiętam. Natomiast pierwszy obszar wodonośny był płycej i tam woda na wypływie miała 32 stopnie, z tego co pamiętam.
1: Jeżeli chodzi o te parametry, jesteście z nich zadowoleni? One są zgodne z przewidywaniami wcześniejszymi?
13: Przewidywania dotyczyły głębokości 3000 metrów i wykorzystania tych wód przede wszystkim pod kątem termalnym, w sensie, żeby można było je wykorzystać do ogrzewania m.in. obiektów użyteczności publicznej. Natomiast te badania wód na tych dwóch etapach wodonośnych są takimi badaniami dodatkowymi, które zechcieliśmy przeprowadzić. I tutaj spodziewaliśmy się, że natrafimy tutaj na wody o podobnych właściwościach do wód odkrytych w latach 70. z otworu IG1. Czyli mamy kilkaset metrów dalej u podnóża Lasu Bukowego i Willi Zamek taki otwór głębinowy z lat 70. i tam na głębokości 1350 metrów odkryto wody termalne, bo tam również temperatura na wypływie wynosiła chyba 37 stopni, z tego co pamiętam, to są już wody termalne, ale również o właściwościach leczniczych, więc w przypadku otworu tego nowego, czyli Jadwiga T1, spodziewaliśmy się natknąć na wody o podobnych właściwościach leczniczych i to się na szczęście potwierdziło. Natomiast ciekawostką jest to, że sam otwór IG1, czyli ten stary z lat 70., tam wydajność tego odwiertu była zdecydowanie mniejsza. Z tego co pamiętam, to były chyba 3 metry sześcienne. Natomiast tutaj mamy wydajność na poziomie 20 metrów sześciennych. Te właściwości lecznicze udało się potwierdzić i mamy nadzieję, czy mamy zamiar wykorzystać takie wody w przyszłości w celach leczniczych.
1: Z tego co słyszymy, jeszcze ponad pół kilometra odwiertu przed gminą Trzebnica. Czy te 80 stopni, o których pan wspomniał, są realne w tym najgłębszym punkcie? To jedno pytanie i drugie, ile tak naprawdę ten odwiert jeszcze będzie trwał?
13: Ciężko mi się wypowiadać co do tego, jaką temperaturę wody znajdziemy na tych 3000 metrów. Tak naprawdę nie mamy tutaj żadnego materiału porównawczego w najbliższej okolicy. Tak głębokie odwierty są oczywiście w Polsce wykonywane, natomiast są one wykonywane stosunkowo daleko od Trzebnicy, więc ciężko tutaj prognozować, jaką temperaturę wody uzyskamy na 3000 metrów. Natomiast co do terminów tego naszego odwiertu, to zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą prac, czyli firmą Algeo, prace wiertnicze powinny zakończyć się do końca czerwca bieżącego roku, natomiast cała umowa zakończy się z końcem trzeciego kwartału, czyli do końca września 2026 roku i wówczas powinny zostać wykonane i opracowane badania hydrogeologiczne, prace geofizyczne i powinna fizycznie zostać zlikwidowana wiertnia i uporządkowany teren budowy.
11: Gmina Trzebnica wiele lat temu postawiła na to, by rozwijać siebie jako gminę, jako miejsce właśnie takie uzdrowiskowe. Takim pierwszym projektem była budowa tężni nad Stawami Trzebnickimi. Teraz trwają prace związane z budową kolejnych tężni, ale po ostatniej sesji budżetowej wiemy też, że planujecie również odnowić te starsze tężnie. Poufmy zatem, co dzieje się w obu tych inwestycjach związanych z tężniami.
13: Prowadzimy inwestycję polegającą na budowie nowej tężni przy ulicy Leśnej w Trzebnicy. Wartość tego zadania wyniosła 1 300 000 zł. Prace budowlane zostały już zakończone i jesteśmy obecnie na etapie procedury uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. W związku z tym w najbliższych 2 tygodniach, wydaje mi się, powinien ten obiekt zostać już dopuszczony do użytkowania. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy, na sesji absolutoryjnej, zabezpieczyliśmy środki finansowe w wysokości 153 000 zł na modernizację tej pierwszej, czyli starej tężni solankowej w Trzebnicy. Zakres tych prac obejmuje czyszczenie tego obiektu, malowanie i impregnację jego konstrukcji, zabezpieczenie płyty betonowej żywicą, wymienimy pokrycie dachu, wymienimy przede wszystkim tarninę, po której spływa ta solanka, wraz z wymianą korytek rozsączających oraz zamontujemy nowe osłony na elewacjach bocznych. Koszt tej inwestycji wyniesie 153 tysiące złotych.
11: Przy okazji tematu tężni nie mogę nie zapytać o to, czym one są zasilane, bo to taki głośny ostatnio temat podnoszony w Trzebnicy.
13: Dotychczas, czyli w tej starej tężni solankowej, taki roztwór solankowy był wykonywany na zlecenie tutaj Urzędu Miejskiego w Trzebnicy przez firmę, która obsługiwała tą tężnię, ale on był wykonywany na miejscu. Teraz ta nowa tężnia solankowa oraz ta stara po wykonaniu prac remontowych będzie zasilany solanką naturalną, zakupioną już u certyfikowanego dostawcy. Natomiast docelowo chcielibyśmy, aby obydwie tężnie solankowe zasilane były solanką z otworu IG1, czyli tego otworu z lat 70. Prawo polskie dopuszcza pobranie na miejscu takiej solanki na otworze oraz jej przewóz docelowo na miejsce, w którym jest tężnia solankowa. Nawet służbami komunalnymi beczkowozem można taką wodę będzie przewieźć i wykorzystać w miejscu, w którym są tężnie.
11: Skoro za tydzień, dwa zakończą się prace związane z budową drugiej tężni nad Stawami Trzebnickimi, no to w sumie wypadnie nam koniec czerwca. Rozpoczną się wakacje. To z jednej strony czas wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ale dla gmin jest to też dość intensywny czas, jeżeli chodzi o remonty letnie w szkołach, w przedszkolach, w żłobkach. Zacznijmy może zatem od tego, co dzieje się przy żłobkach. Jeden jest w budowie, a przy drugim zaplanowaliście remont.

0: konserwatora zabytków nie wyrażali zgody na postawienie takich konstrukcji żaglowych. Natomiast po spotkaniu z panią Renatą Kucharską na miejscu tej inwestycji udało nam się porozumieć i takie zadaszenia zostaną wykonane. Całą inwestycję planujemy oczywiście zakończyć wraz z końcem wakacji. Jesteśmy na etapie końcowym inwestycji polegającej na utworzeniu 30 miejsc, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminnym żłobku imienia Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy, czyli w żłobku przy ulicy Wojska Polskiego 6. Wartość tych prac jest stosunkowo duża, jest to 1 230 000 zł, ale tutaj gminie udało się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne z programu Aktywny Maluch. Zakres tych prac obejmuje dostosowanie i remont dwóch sal do potrzeb żłobkowych, remont holu budynku, szatni, toalet, pomieszczeń socjalnych, remont wejścia do budynków, schodów oraz wykonanie rampy, wjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację istniejącego placu zabaw oraz wejścia na teren przedszkola. Te prace również planujemy zakończyć wraz z końcem wakacji. Te prace fizycznie już się kończą. Będziemy lada chwila występować z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. W szkole podstawowej numer 1 w Trzebnicy chcielibyśmy w miesiącach wakacyjnych zmodernizować toalety na pierwszym piętrze. Wymienimy tam instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, położymy nowe płytki na ścianach i na podłodze, wydzielimy toalety męskie i damskie oraz przeprowadzimy ogólnoremontowe prace. Mamy również dobre informacje dla uczniów z terenu szkół gminnych. Powracamy do gabinetu dentystycznego w szkole podstawowej numer 3 w Trzebnicy. Taki gabinet dentystyczny funkcjonował tam w latach 2010-2013. Obecnie udało się pozyskać gminie Trzebnica środki finansowe w wysokości 214 000 zł na adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia takiego gabinetu dentystycznego. Co ciekawe, taki gabinet dentystyczny obsługiwał będzie nie tylko uczniów szkoły podstawowej numer 3 w Trzebnicy, ale również uczniów pozostałych szkół gminnych oraz uczniów liceum ogólnokształcącego w Trzebnicy. Gmina Trzebnica prowadzi również inwestycje o nazwie budowa budynku edukacyjnego na terenie gminy Trzebnica, który polega na wykonaniu projektu i budowy punktu przedszkolnego wraz z placem zabaw przy szkole podstawowej w Ujeźcu Wielkim. To zleciliśmy w formule zaprojektuj i wybuduj. Powstanie do końca sierpnia przyszłego roku. Budynek jednooddziałowy, parterowy o powierzchni zabudowy około 400 m2. Będzie to budynek przedszkolny. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej. Wartość tego zadania wynosi prawie 2,5 miliona złotych, a zadanie to zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie funduszów europejskich dla Dolnego Śląska.
1: Trzymając się tematyki kończącego się pierwszego półrocza, zahaczmy jeszcze o inwestycje z szeroko pojętej ochrony ludności i obrony cywilnej. Przypomnijmy, jakim budżetem na te zadania dysponujecie i co dzięki tym środkom uda się w gminie wybudować, zrealizować bądź zakupić.
0: W tym roku chcielibyśmy przeprowadzić drugi etap zakupów w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W pierwszym etapie, w zeszłym roku zakupiliśmy bardzo dużo masek ratunkowych na potrzeby naszych ochotniczych straży pożarnych. W tym roku doposażymy w pierwszym zadaniu te maski ratunkowe poprzez adaptery do masek Scott oraz autonomiczne aparaty powietrzne do masek Scott. Natomiast w ramach drugiego zadania uzupełnimy zasoby infrastruktury niezbędnej do realizacji tego programu ochrony ludności i obrony cywilnej poprzez doposażenie naszych ochotniczych straży pożarnych, straży miejskiej oraz zasobów magazynowych gminy Trzebnica poprzez zakup m.in. gaśnic piankowych, gaśnic śniegowych, odkurzacza do wody brudnej, 4 sztuk agregatów prądotwórczych, 17 sztuk defibrylatorów, systemu oświetlenia namiotowego oraz 10 sztuk najaśnic akumulatorowych z masztami teleskopowymi. Kupimy również 2 komplety napełniaczy do worków z piaskiem, hełmy ochronne, rękawice techniczne, deski ortopedyczne, banki energii, 12 sztuk składanego panelu solarnego do magazynów energii i przenośny maszt oświetleniowy. Gmina Trzebnica zaplanowała również inne wydatki majątkowe z myślą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Takie zestawienie zostało wysłane do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Czekamy tutaj na pozytywną akceptację ze strony wojewody dolnośląskiego. Jeżeli taka zgoda będzie, to oczywiście ogłosimy przetarg i takich zakupów dokonamy.
1: W czerwcu odbyła się też kolejna sesja Rady Miejskiej w Trzebnicy. Była to sesja absolutoryjna, dość nietypowa, bo Rada Miejska udzielała absolutorium, zatwierdzała sprawozdanie z wykonania budżetu, za które odpowiedzialny był burmistrz Marek Długozima, obecnie zawieszony w obowiązkach. Stąd ta nietypowość, bo tak naprawdę wykonawcy budżetu na sesji nie było. Ale to, że burmistrza nie ma, nie oznacza, że życie w gminie ustało, bo na tej samej sesji Rada dokonała dokonała też nowelizacji tegorocznego budżetu. Część zadań usuwając z niego, a część zadań dodając. Wiele pomniejszych projektów, które od dłuższego czasu czekały na realizację. Co w takim razie wypadło z tego budżetu w trakcie zmian, a także jakie nowe projekty zaplanowaliście jako kierownictwo Urzędu Miejskiego w Trzebnicy?
0: Tak, budżet ten musieliśmy dostosować do naszych możliwości oraz potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. Mówiąc o możliwościach, mam tutaj na myśli planowany wcześniej remont ulicy Polnej w Trzebnicy. To jest stosunkowo duża inwestycja i środki finansowe, które były zapisane na ten cel w wysokości 1 000 000 zł, nie pozwoliłyby na wykonanie takiej budowy ulicy Polnej w Trzebnicy. W związku z tym pieniądze z tej inwestycji w większości zostały ściągnięte. Przesunąć w czasie musieliśmy inwestycję dotyczącą budowy ulicy Lotników Polskich w Kobylicach. Środki inwestycyjne przewidziane na ten cel w wysokości 250 000 zł z pewnością nie wystarczyłyby na wykonanie tej drogi. W związku z tym ta inwestycja została przesunięta w czasie i na 2027 rok. Musieliśmy również czasowo zrezygnować z wykonania dwóch doświetlonych przejść dla pieszych. W sensie jedno z tych doświetlonych przejść dla pieszych powstanie w miejscu według nas bardziej zasadnym, to znaczy w miejscu przy ulicy Obrońców Pokoju w Strzemnicy na wysokości dawnego budynku sanepidu. W miejscu, w którym bardzo dużo młodzieży i mieszkańców Trzebnicy korzysta z tego przejścia, idąc ulicą kolejową do dworca kolejowego w Trzebnicy. To połączenie kolejowe zostało znowu przywrócone, więc ten ruch zarówno do dworca kolejowego, jak i do dworca osobowego ponownie jest duży i dlatego w miejscu tym zostanie wykonane doświetlone przejście dla pieszych. Natomiast początkowo planowaliśmy również drugie przejście, doświetlone przejście dla pieszych przy ulicy Bochenka w Trzebnicy. No tutaj niestety na tą chwilę nie będziemy mogli sobie pozwolić na wykonanie obu tych przejść. Skupimy się na wykonaniu w tym roku tego ważniejszego, czyli przy ulicy Obrońców Pokoju. Natomiast w przyszłym roku chcielibyśmy wykonać również drugie doświetlone przejście dla pieszych przy ulicy Bochenka w Trzebnicy. Z budżetu gminy Trzebnica wykreślone zostały również środki w wysokości 100 000 zł na budżet obywatelski. Mimo wszystko w to miejsce wiele innych zadań. Jednym z takich zadań jest wykonanie projektu póki co drogi gminnej, która będzie prowadziła do nowej komendy powiatowej policji w Trzebnicy. Wykonamy projekt techniczny nie tylko tej drogi, ale również przebudujemy skrzyżowanie u zbiegu ulic Oleśnickiej i Czereśniowej w Trzebnicy. Chcielibyśmy, aby w tym miejscu powstało rondo. Jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy, dokumentacji projektowej. Chcielibyśmy, aby ta inwestycja zakończyła się w momencie zakończenia budowy komendy powiatowej policji, czyli za 2 lata. Udało nam się pozyskać środki finansowe z programu dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dzięki temu powstanie droga gminna w miejscowości Marcinowo. Jest to droga na samym końcu miejscowości. Jak jedziemy, wyjeżdżamy już z Marcinowa na Rzepotowice, to jest taka droga idąca w prawo, która przebiega koło boiska gminnego. Wprowadziliśmy środki finansowe na wykonanie kolejnych inwestycji i są nimi m.in. wykonanie remontu schodów terenowych przy ulicy Słonecznej i Wałowej w Trzebnicy. Zabezpieczyliśmy również środki finansowe na wykonanie w partnerstwie z powiatem trzebnickim brakującego elementu chodnika w miejscowości Ligota. To jest na samym końcu miejscowości, przez miejscowość Ligota w kierunku Masłowa wzdłuż drogi powiatowej. Wprowadzone zostały również środki finansowe na przebudowę ulicy Porzeczkowej w Trzebnicy. To jest na osiedlu Grunwald, bardzo blisko miejsca, w którym obecnie prowadzone są prace wiertnicze na otworze Jadwiga T1. Chcielibyśmy, aby wykonanie tej inwestycji rozpocząć po zakończeniu już prac wiertniczych i po demontażu tak naprawdę całej instalacji wiertniczej. Zabezpieczyliśmy środki finansowe w wysokości 50 000 zł na rozpoczęcie prac związanych z budynkiem Immaculata w Trzebnicy. To jest budynek posanatoryjny, który należał wcześniej do sióstr Boromeuszek. Chcielibyśmy za te środki wykonać taki najbardziej niezbędny remont dachu tego obiektu, zabezpieczyć w zasadzie dach tego obiektu. W przyszłym roku planujemy wykonanie całościowej dokumentacji projektowej na remont dachu budynku Immaculata i będziemy tutaj się starali o środki zewnętrzne na ten cel. W budżecie gminy Trzebnica znalazły się również środki finansowe na modernizację kina Polonia w Trzebnicy. Dzięki tym środkom chcemy wymienić tak naprawdę ekran kinowy, zrobić renowację foteli kinowej, zakupić drukarki do biletów i do biblioteki kinowej w celu po prostu zwiększenia komfortu widzów.
1: Gajówka w Rudzie Mielickiej jest już otwarta. Na mieszkańców i turystów czeka odrestaurowane obiekty zabytkowej gajówki. Osoby zaangażowane w projekt mówią zgodnie, pracę wykonano w niej w ostatniej chwili. Obiekt został uroczyście otwarty pod koniec kwietnia, a ja pojawiłem się na miejscu z naszym mikrofonem. Czy spadł panu kamień z serca po tym, jak ten piękny piękny obiekt, Gajówkę w Rudzie Mielickiej, udało się oddać do użytku.
2: Marcin Calów, nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz. Tak, takim, powiem, bardzo dużym kamieniem, który ciążył mi i przez który nie mogłem spokojnie funkcjonować, to było faktycznie stan Gajówki. Przede wszystkim jak doprowadzić do tego stanu, żeby ten obiekt przywrócić nam, społeczności, żeby cieszyli się wszyscy dookoła z tego, że taki obiekt jest tutaj.
1: Prace trwały wiele miesięcy. Z tego, co mówiliście podczas uroczystego otwarcia, Gajówka tak trochę jak Feniks z popiołów się odradza, bo wiele także nieplanowanych sytuacji było w trakcie tej budowy.
2: Tak. Jak wiecie Państwo, z takimi obiektami jest tak, że nie do końca da się wszystko przewidzieć. Nie mogliśmy wszystkiego przewidzieć, chociażby uderzający konar w ostatnim momencie, który uszkodził nam bardzo mocno ten obiekt. To był chyba ostatni dzwonek dla Gajówki. Takie mamy wszyscy wrażenie. Ten ostatni dzwonek, który no nie wszyscy słyszeli, już byli w stanie nawet wyjść z takiego założenia, że jeszcze można coś tu zrobić. Nam się udało. Udało nam się przede wszystkim dlatego, że sztab ludzi nad tym pracował, wspaniałych ludzi, wspaniała kadra Nadleśnictwa Milicz, która wykonała potężną pracę do tego, żeby napisać wniosek, przeprowadzić całość inwestycji, no i tak, żebyśmy mogli spokojnie usiąść i popatrzeć na niego w najlepszym wydaniu.
1: Inwestycja jest zakończona. Jak ten obiekt obecnie wygląda?
2: No, obiekt został, ma już wszystkie zgody na funkcjonowanie. Obiekt przywróciliśmy do takiego stanu po generalnym wręcz remoncie. Mamy dwie sale, piętro póki co jeszcze nie jest przystosowane do funkcjonowania, ale cały dół tak, jak było wcześniej, bo wcześniej też nie było tak, że piętro funkcjonowało. Przywróciliśmy cały dół, salę audio i salę takich spotkań. Oczywiście jest kuchnia i zaplecze, toalety. Wszystko w obiekcie jest na takim standardzie, że można spokojnie funkcjonować, różnego rodzaju jakieś występy i zadania zarówno przyrodnicze, edukacyjne czy kulturalne. Ten obiekt wszystko to ma.
1: No właśnie, jakie plany na przyszłość? Jak zamierzacie wykorzystywać tą Gajówkę?
2: Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że gdyby nie zaangażowanie Lasów Państwowych, ten obiekt no nie byłby w stanie dzisiaj wyglądać tak, jak wygląda. Bo to, że zdobyliśmy dofinansowanie z Fundacji Most the Most, no to jest jedno. Tak naprawdę zobowiązania Lasów Państwowych do tego, żeby ten obiekt funkcjonował i przywrócony został do tych standardów, to jest tak naprawdę drugie tyle. Ale chcemy, żeby ten obiekt funkcjonował zarówno jako obiekt, taka brama dla stawów milickich, dla całego rezerwatu, również dla leśnego kompleksu promocyjnego, bo takim jesteśmy, leśnym kompleksem promocyjnym, czyli jak sama nazwa mówi, promocja naszej przyrody tutaj lokalnej, tak żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, gdzie jest Milicz i Dolina Barycz. Będzie funkcjonował w konfiguracji zarówno tak jak Dom Drzewa, zarówno będzie wynajmowany przez na różne zajęcia, czy ornitologiczne. Bardzo dużo zajęć związanych tutaj z okolicą, z przyrodą, z miejscowością Ruda Milicka.
1: Gajówka w Rudzie Milickiej została odrestaurowana, można powiedzieć odbudowana i otwiera swoje drzwi na turystów. Jak ważne jest to miejsce, patrząc na cały obszar Doliny Baryczy, tego leśnego kompleksu promocyjnego?
3: Marcin Kadej, profesor Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy. Bardzo ważne, dlatego że leśny kompleks promocyjny Lasy Doliny Baryczy to przede wszystkim przyroda, czyli to, co stanowi składnik biologiczny, przyrodniczy, lasy, woda, to, co w tej wodzie, w tych lasach i wokół lasów żyje. Ale nie zapominajmy, że Lasy Doliny Baryczy to miejsce wpisane w historię tego regionu. A Gajówka, którą dzisiaj uroczyście jesteśmy w stanie i obejrzeć, i otworzyć, jest właśnie miejscem, które tę historię tworzyło. To przepiękny element, który pokazuje nie tylko pod kątem swojej bryły, jak wspaniała architektura była tutaj realizowana niegdyś historycznie. To jest zatem świadek historii, budynek, obiekt, który niezwykle pasuje do tego miejsca i szkoda, że tych obiektów obecnie na terenie Doliny Baryczy jest coraz mniej. One po prostu podupadają. Z takich obiektów, które mi przychodzą do głowy, to są to te domy budowane z rudy. To są te przepiękne obiekty, które każdy turysta, spacerowicz, wędrowiec, osoba, która jeździ tutaj na rowerze, jest w stanie zaobserwować. Jeśli chodzi o samo Nadleśnictwo Milicz, to jednym z takich ciekawszych architektonicznie obiektów dla mnie jest Dom Drzewa, w którym też przecież po rewitalizacji, po renowacji mamy zachowany element historyczny, architektoniczny, w którym nomen omen dziś realizowane są cykle edukacyjne. Głównie dzieci, młodzież są w stanie korzystać z informacji, wiedzy przekazywanej tam przez edukatorów na temat ekosystemu, zwłaszcza ekosystemu leśnego, i to jest chwalebne.
1: Jeżeli chodzi o sam obiekt Gajówki, kto powinien Pana zdaniem go odwiedzić? odwiedzić, żeby poznać i to miejsce, ale też być może Stawy Mielickie, Dolina Baryczy.
3: Paradoksalnie to miejsce już jest mocno przesycone turystami. Ruch turystyczny praktycznie z roku na rok narasta, co zaczyna stanowić poniekąd problem. Dla tego miejsca też, myślę, że dla samych mieszkańców. Natomiast istotne jest to, żeby powiedzieć prawdę, a prawda jest następująca. Praktycznie każda osoba, której na sercu leży estetyka, piękno, historia, szacunek do tej historii, ale także chciałbym to tutaj podkreślić, szacunek do ludzi, którzy podjęli trud ratowania tego obiektu tu, w Rudzie Mielickiej, powinni chcieć tutaj przyjechać, zwłaszcza, że miejsce zaprasza, bo jest niewielki, ale jednak parking. Samo miejsce jest na tyle obszerne, że po mieści są zresztą przygotowane dla rowerzystów specjalne stojaki, więc zarówno osoby, które uprawiają tak zwany trekking, osoby, które uprawiają rowery, są, myślę, mile tu widziani, nawet wtedy, jeśli drzwi tego obiektu będą zamknięte.
1: Ale oby były jak najczęściej otwarte, także na chlubę LKP Lasy Doliny Baryczy.
3: Myślę, że tak, przede wszystkim na poczet wielkiego uznania tych ludzi, którzy przyczynili się właśnie do odtworzenia piękna tego obiektu. Jest ich cała rzesza. W trakcie tej uroczystości mieliśmy okazję wysłuchać, jak wiele osób stoi za tym sukcesem. Niemniej jednak ostatni akord, ten duży wysiłek także po stronie finansowej został wykonany przez Lasy Państwowe i w tym wypadku Nadleśnictwo Milicz odegrało, myślę, kluczową rolę. Warto to tutaj podkreślić.
1: Ważny moment dla mieszkańców Rudy Mielickiej, ale i całej Doliny Baryczy. Otwarcie uroczyste wyremontowanej gajówki właśnie w Rudzie Mielickiej. Co ten moment dla Was jako mieszkańców wsi znaczy, gdy widzicie za swoimi oknami piękny, wyremontowany, odrestaurowany obiekt, który od lat wołał: ludzie, pomóżcie.
4: Agnieszka Lewucha, jestem sołtysem Rudy Mielickiej. Jest to bardzo sentymentalny moment, podejrzewam, nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich. Powiem, ja osobiście wychowałam się tutaj, od dziecka tu mieszkam i przychodziłam do tej chaty dawno, dawno temu, do dzieci bawić się, więc ja tu pamiętam każdy zakątek chatki. Potem było przykro, jak się przejeżdżało, jak tutaj wszystko niszczało i tak dalej. No i przyszedł ten moment, głosujmy. Jest możliwość pozyskania pieniędzy, więc wielu z nas stawało na głowie, prosiło rodziny, nierodziny, znajomych, głosowaliśmy, bo to była po prostu chyba jedyna niepowtarzalna okazja, żeby tutaj jakoś zadziałać. No i jak wszyscy widzą i słyszą, udało się. Ja cały czas mówię mimo wszystko, że jest to cud. Powiem szczerze, że tutaj już mieliśmy, bo my stawiamy teraz na integrację, bo też przez to, że nie mamy takiej świetlicy całosezonowej, tej integracji aż takiej nie mogliśmy stworzyć, a ja bardzo, bardzo właśnie marzyłam o tym, żeby nasza wieś się często spotykała i tutaj jeszcze przed otwarciem pan nadleśniczy zgodził się i zrobiłyśmy pierwszy w historii wsi Dzień Kobiet, właśnie w gajówce. Także taki historyczny moment i powiem szczerze, że było tak sentymentalnie, tak miło, tak wspaniale, że z tego wszystkiego zapomniałam nawet zrobić zdjęcia. Jest pięknie i myślę, że będzie pięknie. Ja jestem szczęśliwa i wdzięczna wielu, wielu osobom.
1: No właśnie, Ruda Mielicka, brama do Stawów Mielickich, czyli wieś, która no siłą rzeczy ma wiele obwarowań, że ciężko coś tu wybudować, choćby świetlicę wiejską. Jak zatem zamierzacie korzystać z tej gajówki? Czy macie jakieś ciche lub głośne porozumienie z nadleśnictwem, że na potrzeby sołeckie będziecie mogli z niej korzystać? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
4: Póki co na pewno będziemy korzystać i tu już mamy po części zaplanowane z nadleśnictwem taki jakby harmonogram. Chcę zrobić kilka tutaj spotkań dla dzieci przede wszystkim i to będą spotkania takie typowo edukacyjne. Dzieci będą robić liściaki, obrazki z liści, potem jakieś gry edukacyjne, głównie związane z przyrodą. Będą rozmowy, żeby dzieci poznały historię gajówki naszej, będą spacery. No i jeszcze tam mamy kilka takich spotkań zaplanowanych. Spotkanie seniorów w tym roku też chciałabym tutaj zorganizować.
1: Kilkanaście miesięcy temu rozmawialiśmy na temat tego, że rusza akcja promująca walkę o grant. O grant na modernizację gajówki w Rudzie Mielickiej. Była Pani jedną z twarzy tej akcji napędzającej ludzi i zachęcającej do głosowania właśnie na Wasz wniosek. Udało się, gajówka została odnowiona, zmodernizowana. Co Pani dzisiaj czuje?
5: Magdalena Fortuniak, prezes Stowarzyszenia Ptasia Kraina z Rudy Mielickiej. Czuję wielką wdzięczność, no radość, satysfakcję, ale też wdzięczność wobec chyba losu, bo tutaj na otwarciu padło bardzo często słowo cud i ja się takich słów nie boję. Uważam, że w przypadku gajówki można mówić o cudzie, o związku pewnych różnych okoliczności i wielu, wielu ludzi, którzy sprawili, że się udało. Że zadziałało to, że akcja praktycznie wpłynęła na wszystkich, nie było żadnych politycznych podziałów, że włączyli się w nią absolutnie wszyscy, bo wszyscy czuli, że jest to znak rozpoznawczy nie tylko małej wioski Ruda Mielicka, ale tak naprawdę powiatu mielickiego, gminy, a nawet być może całej Doliny Baryczy. Jedno z takich miejsc, które są właśnie tą pocztówką, widokówką, tym znakiem szczególnym naszej krainy. I głosowali wszyscy, włączyli się ludzie nie patrząc na osobiste sympatie i dlatego się udało. Powiem tak, jeszcze oczywiście ogromny ukłon dla nadleśnictwa, dla pana nadleśniczego, który też do nas się zwrócił, zaufał nam w jakimś stopniu, a potem to tak naprawdę nadleśnictwo nie dość, że dołożyło drugie tyle środków, to jeszcze z ogromnym pietyzmem ten budynek odnowiło, nadzorowało tę akcję, cały proces remontu. Mam nadzieję, że ta energia dobra pozostanie i że to miejsce będzie łączyć, a nie dzielić, że jeszcze bardzo wiele się tutaj zdarzy, pięknych projektów kulturalnych, ekologicznych i że Gajówka nadal zostanie takim miejscem dobrej energii, ważnym dla wszystkich, bo wtedy się uda. Wtedy to miejsce będzie żyło.
1: Okiem mieszkanki, która od lat przejeżdżała kilka razy dziennie zapewne, widząc tą ruinę, no nie bójmy się tego słowa, dzisiaj piękny, odrestaurowany budynek, jest faktycznie ulga, jest ta radość, że udało się to doprowadzić do szczęśliwego końca?
5: Jest niesamowita radość. Gajówka jest dla mnie taką nagrodą. Ja po prostu wierzę, że pewne rzeczy się udają. I teraz ilekroć jest mi źle, to sobie przypominam Gajówkę i wiem, że to wszystko ma sens, że warto działać społecznie pod warunkiem, że mamy wspólny cel, dla którego warto pewne rzeczy zrobić. I uważam, że Gajówka powinna być lekcją dla wszystkich, dla polityków lokalnych, dla wszystkich organizacji, że można, że to po prostu jest możliwe, to zależy tylko od nas.
1: Bezpłatne konsultacje z psychiatrami i psychologami to oferta Mielickiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy, które uruchomiło właśnie swoją nową siedzibę. Znajdujemy ją przy ulicy Mielickiej 13 w przychodni Wiltis Medica. O nowej siedzibie poradni i jej ofercie rozmawiałem z kierownikiem doktorem Filipem Strameckim, koordynatorką Beatą Pietrzak-Zalewską, a także Agatą Kotę z przychodni Wiltis Medica. Mielickie Centrum Zdrowia Psychicznego, można powiedzieć, rozszerza swoją ofertę, bo macie nową lokalizację w Trzebnicy. W mieście byliście już obecni, ale teraz jesteście obecni w nowym miejscu, w przychodni przy ulicy Mielickiej. Jaką ofertę w tym nowym miejscu przygotowaliście dla mieszkańców Trzebnicy, powiatu trzebnickiego?
6: Filip Stremecki, kierownik do spraw medycznych Mielickie Centrum Zdrowia Psychicznego. Myślę, że przygotowaliśmy całkiem kompleksową ofertę, ponieważ mieszkańcy tego powiatu mogą skorzystać z pomocy lekarza, specjalisty, psychiatry, psychologa, psychoterapeuty. Są też organizowane przez psychologa grupy wsparcia o różnej tematyce, na przykład grupa wsparcia dla rodzin spodziewających się dziecka, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych, na przykład z spektrum autyzmu czy z ADHD. Będziemy starać się z czasem otwierać kolejne grupy wsparcia dostosowane do potrzeb mieszkańców. W przychodni przy ulicy Mielickiej 13A Wiltis Medica mamy teraz właśnie nową lokalizację poradni zdrowia psychicznego, w której można skorzystać z opieki lekarza, psychiatry i psychologa, ale otwieramy też w tym samym miejscu klub pacjenta, w którym mogą pacjenci skorzystać z pomocy i z towarzystwa też asystentów zdrowienia, czyli osób, które same kiedyś przeszły kryzys psychiczny, ale właśnie też proces zdrowienia, w związku z czym mogą osobom chorującym bądź cierpiącym na różne zaburzenia psychiczne, bądź po prostu osób w kryzysie psychicznym wesprzeć swoim własnym doświadczeniem, pokazać, że można przejść proces chorobowy i dalej funkcjonować. W takim miejscu oferowane są różne formy aktywności, od najzwyklejszych po prostu spotkań, w których można porozmawiać, posiedzieć, nawet posiedzieć w ciszy, jeżeli ktoś nie chce siedzieć sam w domu. To już zależy od tego, co tak naprawdę osoba w kryzysie będzie potrzebowała. Można też, nie wiem, często pograć różne gry, wyjść na wycieczkę. Organizowane są różne zajęcia plastyczne, artystyczne. Czasami są takie wizyty różnych gości. Była też przedstawicielka policji, przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Także staramy się po prostu tą ofertę dopasować do realnych potrzeb osób w kryzysie psychicznym.
1: Wasza nowa siedziba jest już otwarta. Czy codziennie znajdziemy tutaj pomoc, czy w wybrane dni tygodnia?
6: Rejestracja jest otwarta jak najbardziej codziennie. Na ten moment nie mamy możliwości zaoferowania pomocy lekarza, psychiatry codziennie. Przyjmuje on w określone dni, tak samo psychologa. Jeżeli zgłasza się osoba z powiatu trzebnickiego, też poinformujemy na przykład, że termin, nie wiem, u psychiatry jest za 2 tygodnie, ale jeżeli jest coś pilnego, to może w innej poradni jest szybciej. W powiecie trzebnickim mamy też poradnię zdrowia psychicznego w Obornikach Śląskich i w Żmigrodzie, więc w zależności od dostępności terminu oczywiście możemy też pokierować się inne miejsce.
1: Mielickie Centrum Zdrowia Psychicznego uruchomiło swój nowy punkt w Trzebnicy, zmieniliście lokalizację, teraz jesteście przy ulicy Milickiej. Jaką codzienną ofertę tak naprawdę macie dla pacjentów z Trzebnicy, z gminy Trzebnica, z powiatu trzebnickiego?
7: Beata Pietrzak-Zalewska, psycholog i koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego w Trzebnicy. Na co dzień mamy wizyty u psychiatry, u psychologa, psychoterapeuty. Mamy również środowiskowe wizyty dla pacjentów, którzy nie mogą z jakichś różnych przyczyn do nas dotrzeć, to my docieramy do pacjentów do domów. Mamy też bogatą ofertę zajęć, które wychodzą poza poradnie. To są różne grupy wsparcia, między innymi grupa wsparcia dla rodziców z małymi dziećmi, grupa wsparcia dla osób doświadczających poronienia, grupa wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych. Dzięki współpracy z gminami możemy prowadzić też warsztaty dla mieszkańców gmin. Takie warsztaty mamy w gminie Trzebnica, w gminie Wisznia Mała i w gminie Zawonia. Dodatkowo w planach mamy uruchomienie grupy wsparcia dla bliskich osób doświadczających kryzysu psychicznego, grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz spotkania psychoedukacyjne dla par oczekujących na dziecko. Między innymi takie spotkania mają na celu profilaktykę depresji poporodowej, ale również dowiedzenie się o różnych emocjonalnych aspektach, jakie mogą się wydarzyć w trakcie porodu, po porodzie.
1: Na terenie powiatu trzebnickiego działacie od kilku miesięcy. Z jakim zainteresowaniem wasz punkt się spotka? Widzicie, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc przybywa osób, które świadomie przychodzą do was po pomoc?
7: Tak, nasza poradnia cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego też właśnie powstają nowe grupy. W odpowiedzi na problemy, jakie zgłaszają nam pacjenci, też powstają właśnie nowe grupy wsparcia i tworzymy dla nich coraz większą przestrzeń do pomocy dla nich.
1: Przychodnia Wiltis Medica weszła we współpracę z Milickim Centrum Zdrowia Psychicznego i udostępniła, można tak powiedzieć, część swoich przestrzeni na potrzeby właśnie osób mierzących się z kryzysami psychicznymi. Dlaczego zdecydowaliście się na ten krok i na rozszerzenie swojej takiej codziennej działalności właśnie o te aspekty psychologiczne?
8: Agata Kot, jestem właścicielem przychodni Wiltis Medica, Centrum Medyczne. Myślę, że bardzo ważne jest podejście holistyczne do leczenia pacjentów. Oprócz tego, że możemy im pomóc w zakresie chorób ciała, bo mamy tu różnych specjalistów, kardiologa, alergologa, pediatrę, pulmonologa dziecięcego, diabetologa, no to jeszcze ta sfera psychiczna jest równie kluczowa, a w ostatnich czasach jakby coraz bardziej wszyscy to widzimy, że jest potrzebne takie wsparcie. Dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na tą współpracę, żeby w jednym miejscu zapewnić pacjentom taką możliwość.
1: I jak to w praktyce będzie wyglądać, to funkcjonowanie i waszej przychodni, i przychodni zdrowia psychicznego?
8: Centrum Zdrowia Psychicznego ma swoją jakby wydzieloną część, my tam nie ingerujemy, oni mają swoje plany, zasady działania, ale mamy jedną wspólną rejestrację, informacje i myślę, że my możemy się uzupełniać, ale nie przeszkadzać sobie nawzajem.
1: Czyli co ma zrobić taki pacjent, który boryka się z problemami psychicznymi? Przychodzi do was i co dalej?
8: Kluczowa jest rejestracja. W rejestracji to otrzymuje informacje, czego potrzebuje i jeżeli nawet rejestracja od razu takiej informacji nie udzieli, to na pewno skonsultuje się z koordynatorem psychologów, psychiatrów i wtedy uzyska odpowiednią informację. Rejestracja jest czynna codziennie od 8 do 18. W soboty 8-13.
1: Blisko setka młodych artystów z Iranu, Palestyny, Brazylii, Maroka, Grecji czy Rumunii odwiedzi w lipcu Dolny Śląsk. Przed nami piąta edycja projektu Lelen Fante, który integruje dzieci i młodzież przy pomocy sztuki. Widzowie zobaczą etiudy teatralne, artystyczne i pokazy taneczne podczas wydarzeń we Wrocławiu oraz w Dolinie Baryczy. O szczegółach rozmawiałem z Iwoną Frydryszak, prezes Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. Wrocław, Krośnice i Żmigród to miasta, miasteczka, które na początku wakacji ponownie ugoszczą artystów z całego świata, bo przed nami kolejna edycja projektu Lelen Fund, który już od 5 lat działa we Wrocławiu, a wcześniej taka idea też wam towarzyszyła przy innym projekcie Brave Kids. Pomówmy zatem na początek, czym właśnie jest ten projekt, bo to nie tylko o sztukę i pokaz finalny chodzi, ale tak naprawdę o wiele towarzyszących temu wartości.
9: Iwona Frydryszak, prezeska Fundacji Przyjaźń Sztuka Edukacja. To zacznijmy od tego, że ci artyści z całego świata to są dzieci i młodzież, dlatego też nazwa Lelen Fund, bo to pochodzi od francuskiego słowa les enfants, czyli dziecko. Czasami ma takie skojarzenie również ze słoniem, więc tutaj właśnie nadaliśmy taką figlarną nazwę, która łączy w sobie i dziecko, i słonia, i właśnie tych małych, radosnych mieszkańców naszej planety, ale tych większych, czyli słonie, istoty o bardzo dużym sercu i kojarzące się niewątpliwie też właśnie z takimi ciepłymi emocjami i o to chodzi w projekcie Lelen Fund, czyli o spotkanie dzieci i młodzieży z całego świata, które poprzez warsztaty artystyczne artystyczne oparte na metodzie Dzieci uczą dzieci, tworzą spektakle finałowe i ci młodzi artyści przyjeżdżają ze swoimi spektaklami, ze swoimi gotowymi produkcjami artystycznymi, które mogą być przeróżne. Łączy je to, że wszystkie są w jakiś sposób performatywne, czyli są to albo tańce tradycyjne, albo nowsze formy performatywne, takie jak nowy cyrk czy teatr, ale też mogą to być grupy bardziej muzyczne. Na przykład w tym roku będziemy gościć grupę z Iranu, która z jednej strony łączy tradycyjną perską muzykę z takimi bardziej globalnymi formami jak pianino, gitara, więc też takie fajne fusion, połączenie tradycji z nowoczesnością.
1: Wspomniała Pani o tym, że wśród uczestników znajdą się dzieci z Iranu, ale pewnie to nie jedyne dzieci, które przyjadą w tym roku na Dolny Śląsk. Zatem ile osób i z ilu państw, z jakich państw będą zaangażowane w tym roku w projekt Lelen Fund?
9: W tym roku będziemy gościć w sumie 9 grup zagranicznych, więc to jest dosyć duża grupa dzieci i młodzieży. Mamy tutaj właśnie reprezentantów z Azji, na przykład Iran, ale z Afryki będziemy gościć grupę z Etiopii czy grupę z Maroka. Bardzo mamy fajną reprezentację, można powiedzieć, południowo-wschodniej Europy, czyli tutaj mamy Rumunię, Bułgarię, Grecję, więc takie bardziej bałkańskie, południowe klimaty, ale też właśnie słowiańskie, nasze wschodnie. Do tego grupa z Berlina, więc bardzo blisko nas, ale grupa, która jest grupą afro-niemiecką, czyli tutaj czy właśnie migranci z Niemiec, którzy osiedli już na stałe w Berlinie, czy właśnie dzieci o korzeniach niemiecko-afrykańskich, więc bardzo ciekawa grupa cyrkowa. Więc tych grup w sumie jest właśnie 9 i wszystkie one spotykają się praktycznie na 2,5 tygodnia po to, żeby właśnie zaprzyjaźniać się, poznawać również Dolny Śląsk, stąd ten podział w tym roku na działania w Dolinie Baryczy oraz potem we Wrocławiu.
1: Celem jest z jednej strony integracja taka bezgraniczna, ponadgraniczna, ale z drugiej też celem jest przygotowanie tego pokazu finałowego. Co w tym roku Wam przyświeca? Co będziecie chcieli właśnie przy pomocy tych młodych artystów przekazać nam, Dolnoślązakom?
9: W tym roku tematem tegorocznej edycji jest Gniazdo Nadziei i tu nie ukrywam, że dużą inspiracją jest właśnie to nasze partnerstwo z Doliną Baryczy, bo jak wiadomo, Dolina Baryczy to ptaki, a jak ptaki to gniazda, więc przez te 5 lat zauważyliśmy, że właśnie Wrocław, Dolny Śląsk jest takim miejscem, w którym spotykamy dzieci i młodzież. Spotykamy je, można powiedzieć, symbolicznie właśnie w takim gnieździe, które wspólnie tutaj pleciemy i to jest gniazdo, które jest taką oazą spokoju, bezpieczeństwa, takiego miejsca wykluwania się talentów, przyjaźni, więc tworzenie właśnie takiej przestrzeni tutaj u nas w Polsce dla dzieci, które często pochodzą z bardzo takich trudnych sytuacji życiowych, no bo chociażby już wspomniana grupa z Iranu, która w tym roku doświadczyła bezpośrednio działań wojennych, bo to są też dzieci z Teheranu, więc pewnie pamiętamy te obrazki z telewizji, co się tam działo. Czy mamy dzieci z Palestyny, które też no, w jakiś sposób dorastają w codziennej takiej rzeczywistości konfliktów globalnych i są ich po prostu świadkami, mimo tego, że no, ani w żaden sposób się do tego konfliktu, do tej wojny nie przyczyniają, ale ponoszą jej olbrzymie konsekwencje. To właśnie to gniazdo nadziei, to, że tutaj w środku Europy, na Dolnym Śląsku możemy tworzyć taką bezpieczną przestrzeń do spotkania tych dzieci, dało nam inspirację właśnie do tego, żeby taką nazwę stworzyć. I ten spektakl finałowy, który zaprezentujemy w Kapitolu, widowisko Gniazdo Nadziei, pokaże właśnie w jaki sposób młodzi artyści, młodzi ludzie z różnych zakątków świata, mimo tego, że na co dzień dorastają w różnych sytuacjach, poddani są różnym wyzwaniom, różnym oczekiwaniom, to tutaj u nas podczas tego projektu mogą marzyć, mogą zaprezentować swój głęboki, ukryty głos autentyczności i właśnie takie historie będziemy starali się pokazać widzom w Teatrze Muzycznym Kapitol.
1: Czy macie już pomysł, jak ten spektakl finałowy będzie wyglądał? Co chcecie przekazać? Czy jednak właśnie ten czas pobytu w Dolinie Baryczy we Wrocławiu będzie takim czasem wykuwania? Dopiero i popatrzycie, ta grupa potrafi to, ta grupa potrafi tamto. Spróbujmy to jakoś połączyć, by przygotować ten spektakl.
9: Niewątpliwie Lelen Fund pracuje taką metodą artystyczną, w której wszystko wykluwa się w czasie już tutaj samego pobytu. Mimo że nasze przygotowania trwają już wiele miesięcy i zarówno pod kątem oczywiście logistyki, ale też tej pracy artystycznej, no to ostateczny kształt powstanie na kilka dni przed wielkim finałem. My w tym roku mamy sporo właśnie tańca tradycyjnego, bo i grupa z Etiopii, z Rumunii, z Bułgarii czy z Palestyny, są to bardzo takie taneczne grupy, ale właśnie mamy też grupy muzyczne, grupy bardziej dynamiczne, czyli na przykład brazylijska grupa, która zaprezentuje nam elementy elementy capoeiry, samby, czy ta cyrkowa wspomniana z Berlina, więc bardzo różnorodne oblicza, bardzo, od można powiedzieć, bardzo energetycznych, właśnie takich rytmicznych, po subtelne formy artystyczne, więc połączenie tego w jedną wielką całość oczywiście jest nie lada wyzwaniem, ale tutaj nasza grupa doświadczonych instruktorów artystycznych, co ciekawe, w Lelen Fund absolutnie nie mamy wspólnego języka, czyli ani język angielski, ani żaden inny nie jest językiem, którym muszą się posługiwać nasi młodzi artyści, więc tutaj ta nasza wyjątkowa, pedagogiczna, artystyczna metoda właśnie pozwala stworzyć przepiękny, wzruszający spektakl, który wykluwa się z dnia na dzień w sercu Dolnego Śląska.
1: Zanim ten finałowy spektakl w Kapitolu będziemy mogli zobaczyć, to wcześniej też właśnie tutaj, w Dolinie Baryczy, będziemy mogli zobaczyć tych wszystkich młodych artystów. Poprzed wami dwa takie plenerowe wydarzenia, jedno w Żmigrodzie, drugie w Krośnicach. Co możemy o nich powiedzieć?
9: Wydarzenia pod wspólną nazwą Lelen Fund na szlakach natury to właśnie taki, można powiedzieć, wypoczynkowy element naszego całego projektu. Mi bardzo zależało na tym, żeby dzieci Lelen Fund, kiedy przyjadą do Polski po tych długich podróżach, bo czasami to jest lot z Brazylii, czy właśnie z Etiopii, z Iranu, po bardzo długim locie miały taki moment wytchnienia, pobycia w przepięknej naturze, która właśnie na szczęście tutaj w Dolinie Baryczy, bardzo blisko Wrocławia, istnieje. I mi osobiście bardzo zależy na tworzeniu sytuacji, w którym dzieci mogą jak najczęściej przebywać w naturalnym środowisku. Dlatego właśnie to bezpośrednie partnerstwo tutaj z Doliną Baryczy, z gminą Krośnice, z gminą Żmigród, gdzie z jednej strony jesteśmy w stanie ugościć dzieci, zakwaterować i stworzyć im taki rekreacyjny pobyt na samym początku ich pobytu, a z drugiej strony dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało nam się jako fundacji pozyskać dofinansowanie na zorganizowanie festiwalu. I festiwal pod nazwą Lelen Fund na szlakach natury będzie to właśnie dwudniowe wydarzenie. Pierwszego dnia w Żmigrodzie, w historycznym parku nad Baryczą, w zespole parkowo-pałacowym. Od godziny 12 do godziny 19 przemienimy ten park w taką przestrzeń wystawienniczą, więc pojawią się instalacje artystyczne, specjalnie przygotowane właśnie z okazji przyjazdu dzieci, ale też właśnie w tej idei połączenia sztuki i natury przez polskie artystki sztuk wizualnych, więc w przestrzeni parku będzie można spacerować i spotykać instalacje artystyczne, obrazy, rzeźby, po to właśnie, żeby przybliżyć mieszkańcom, mieszkankom Dolnego Śląska sztukę, wyjść z tą sztuką do natury i w taki bardzo właśnie piknikowy, spokojny czas poczuć, że park może być też przestrzenią muzealną, więc z jednej strony właśnie to będzie takie żywe muzeum, ale tam również pojawiać się będą w określonych czasach, właśnie między tą 12 a 19, różne etiudy. To będą etiudy performatywne, czyli na przykład będziemy mieć artystę cyrkowca, który zaprezentuje nam tutaj swoje magiczne umiejętności cyrkowe, albo będziemy mieć koncert muzyczny artysty, który gdzieś tam inspiruje się folkiem i właśnie tworzy taki repertuar skierowany do dzieci i młodzieży. Więc takie wydarzenie, które z jednej strony zaprasza nas do parku, zaprasza nas do natury, ale ta natura bezpośrednio staje się też miejscem, w której człowiek może zaprezentować swoją kulturę. Więc Lelen Fund na szlakach natury, występy również zagranicznych artystów, dorosłych artystów, czyli będziemy mieć muzyka z Iranu, który stworzy taką specjalną konstrukcję z drabin, na których będą się znajdować metalowe talerze i on będzie grać na tych metalowych talerzach, czy artystka afro-niemiecka z Berlina zaprezentuje nam swoje taneczne, akrobatyczne etiudy na takim specjalnie postawionym stelażu do aerialów cyrkowych. No więc tu naprawdę tę przestrzeń parku w sobotę przemienimy w żywe muzeum. Równocześnie odbędzie się przegląd tych spektakli, które przywożą dzieci Lelen Fund i to pod nazwą Lelen Fund on Tour. Właśnie dzieciaki zaprezentują swoje spektakle dla mieszkańców Żmigrodu, a kolejnego dnia Krośnic, więc tutaj Żmigród przekształcamy w żywą scenę teatralną, w muzeum, w parku. Krośnicy następnego dnia to już bardziej taki dzień na wyciszenie, piknik artystyczny, w którym spotykamy się po to, żeby też pobyć, porozmawiać, zobaczyć tą międzynarodową atmosferę, którą tworzą dzieci Lelen Fund. W Krośnicach zaplanowaliśmy wystawienie prac przygotowanych na ten festiwal przez polskie artystki, czyli przez Ewę Woźniak między innymi, czy Barbarę Szymczak, więc tutaj na pewno też będzie można zobaczyć te prace artystyczne. Pojawi się pokaz brazylijskiego artysty i ta atmosfera samby, więc tutaj grupa brazylijska specjalnie na ten piknik przygotuje swoje wystąpienie. Dodatkowo Na pewno będzie można się przejechać kolejką wąskotorową. Będzie występ lokalny Mielickiej Orkiestry Dętej, więc ten dzień również będzie obfitować występy. No i tak jak w Żmigrodzie Leland Phantom Tour, czyli również pokazy grup artystycznych. W Krośnicach akurat zaprezentują się grupy bardziej taneczne, więc tutaj zobaczymy pokazy taneczne tańca Dabkę z Palestyny, grupy z Rumunii, też folkowe tańce, czy naszej polskiej grupy Leland Phant, tworzonej przez wrocławskie dzieci.
1: Jak słyszymy, ten weekend w Dolinie Baryczy będzie bardzo intensywny, zarówno w Żmigrodzie, jak i w Krośnicach. Kto w takim razie powinien skorzystać z tej waszej oferty i przyjść lub przyjechać do jednego lub drugiego miasta, aby wziąć udział w waszych wydarzeniach?
9: Gorąco zapraszamy przede wszystkim rodziny, całe rodziny. Zapraszamy rodziców z dziećmi, bo tak jak mówiłam, bardzo dużo takiej różnorodnej kultury, taka oferta, której no nie spotkamy na co dzień. Można by powiedzieć nawet w całej Polsce, bo taki festiwal nie istnieje nigdzie indziej, nawet na świecie. Natomiast ta forma przeniesienia też sztuki w przestrzeń parku, w przestrzeń natury też jest dosyć unikalna, dlatego myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie, że można po prostu przyjść, tak jak do parku, na spacer i nagle spotkać niesamowite, intrygujące, otwierające w jakiś sposób nasze horyzonty, nasze perspektywy dzieła sztuki. Można zobaczyć bardzo ciekawe, radosne, wesołe występy performatywne, więc na pewno jest to zaproszenie do wszystkich osób, które po prostu lubią aktywnie spędzać czas, lubią spędzać czas w przyrodzie. Tak naprawdę właśnie w przestrzeni i Żmigrodu, i Krośnic będą też postawione food trucki, więc można zaplanować z nami cały dzień i właśnie tutaj coś zjeść i od czasu do czasu zobaczyć jakiś ciekawy, spektakularny występ akrobatyczny podniebnych akrobacji, a chwilę później można właśnie na przykład zobaczyć artystów z Etiopii, więc jest to taki dzień tak zaplanowany, żeby chcieć go spędzić sobie na luzie, w takiej piknikowej, przyjemnej atmosferze właśnie w parku dla całych rodzin. Zapraszamy oczywiście również młodzież, dlatego że ci nasi artyści Leland Phant to zazwyczaj są młodzi ludzie w wieku od 11 do 15, 16 lat, więc fajnie zobaczyć, myślę, rówieśników, którzy w jakiś sposób dzielą się swoją sztuką, swoją zajawką, swoimi pasjami i być może nawet zainspirować albo spróbować z nimi stworzyć coś czy wystąpić razem na scenie, bo też będzie taka możliwość. W Krośnicach będzie scena otwarta, więc zapraszamy również talenty z Dolnego Śląska. Jeżeli są osoby, które mają ochotę również wystąpić i zaprezentować się właśnie tym gościom z całego świata, to jest też taka okazja.
1: Wasz projekt Leland Phant odbywa się w lipcu. Wiemy już, co wydarzy się w Żmigrodzie, Krośnicach i we Wrocławiu, ale jeszcze nie wiemy, kiedy.
9: Leland Phant na szlakach natury odbędzie się 11 i 12 lipca. I 11 lipca to jest ta część artystyczna w Żmigrodzie, 12 lipca Krośnice. Dzieci z projektu Leland Phant zakwaterowane będą w tych dwóch miejscach już w zasadzie od czwartku, piątku, więc będzie można na pewno ich spotkać czy w sklepie, czy gdzieś na basenie, bo tutaj bardzo ciekawy mają program rekreacyjny, ale samo właśnie wydarzenie artystyczne w Żmigrodzie 11 lipca, a w Krośnicach 12 lipca. Finał Leland Phant odbędzie się w Teatrze Muzycznym Kapitol 27 i 28 lipca o godzinie 18:00, widowisko na scenie muzycznej Teatru Muzycznego Kapitol.
1: Jak słyszymy, przyjedzie do nas około setka dzieci z całego świata, można powiedzieć. Was jako organizatorów pewnie jest kilkanaście osób, więc pewnie jakieś wsparcie jest wam potrzebne. Pytanie zatem, czy Dolnoślązacy mogą włączyć się w jakikolwiek sposób w organizację tych wydarzeń?
9: Tak, jak najbardziej. Nam bardzo bliska jest idea wolontariatu, dlatego trwa rekrutacja do wolontariatu zarówno we Wrocławiu, można dołączyć i na co dzień wspierać próby artystyczne czy wydarzenia artystyczne, które się odbywać będą we Wrocławiu, w tym w Teatrze Muzycznym Kapitol, ale również potrzebujemy wolontariuszy i w Żmigrodzie, i w Krośnicach, więc na naszej stronie internetowej lelenfant.org są namiary do Beaty Trybusz, która jest producentką tego weekendu w Dolinie Baryczy, z naszej strony, z naszego ramienia, więc tutaj można się z Beatą kontaktować i jak najbardziej, jeżeli ktoś chciałby być wolontariuszem, zobaczyć od kuchni, jak takie wydarzenie artystyczne się organizuje, to jak najbardziej zapraszamy. Naszymi partnerami, współorganizatorami jest CET w Krośnicach, więc tutaj oczywiście również nasi partnerzy wszystko wiedzą na temat tego wydarzenia, są bezpośrednio w to zaangażowani, więc można również wszelkich informacji czy zgłosić swoją chęć udziału takiego właśnie bardziej wolontaryjnego również w CET-sie, więc gorąco do tego zachęcam. Natomiast jeśli chodzi o Wrocław, od lat prowadzimy Klub Rodzin Ciekawych Świata, można zostać rodziną goszczącą i wciąż z tego co wiem brakuje nam kilku rodzin we Wrocławiu, szczególnie dla dzieci, które przez 10 dni swoje próby będą miały na Złotnikach, na wrocławskich Złotnikach, czyli tutaj ta zachodnia część Wrocławia. Można zostać rodziną goszczącą i zaopiekować się dwójką młodych artystów, zapewnić im zakwaterowanie, ale też taką polską gościnność, pokazać Wrocław region i właśnie zostać taką rodziną goszczącą w ramach klubu Rodzin Ciekawych Świata. Zachęcam do tego, by śledzić naszą stronę internetową www.lelenfund.org, również nasze profile na Facebooku czy na Instagramie, więc tam wszelkie informacje na temat nadchodzącego wydarzenia w Żmigrodzie, w Krośnicach i we Wrocławiu.
1: Pomogą uczniom i nauczycielom. Trzebnickie Liceum Ogólnokształcące nawiązało współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Celem współpracy jest rozwój sportowej oferty szkoły, wspieranie rozwoju kadry pedagogicznej oraz zachęcenie absolwentów do nauki na wrocławskim AWF-ie. O szczegółach współpracy opowiedziała nam dr Dominika Zawadzka, prorektor do spraw studenckich i sportu akademickiego wrocławskiego AWF-u.
10: Uważam, że taka współpraca pomiędzy szkołami średnimi a uczelniami wyższymi jest wręcz nieodzowna, niezbędna z tego względu, żebyśmy pokazywali ten świat akademicki, życie na uczelni, że warto jest tu podejmować trud, jakim jest studiowanie, ale też wielka przyjemność i piękna część życia każdego młodego człowieka. Także celem jest po prostu ta współpraca, pokazanie na przykładzie dobre praktyki i zachęcanie młodych ludzi do tego, żeby byli tutaj z nami. Bardzo ważne jest poszukiwanie takich właśnie szkół, które realizują również aktywności właśnie sportowe. I w Trzebnicy jest już w tej chwili drugi rok, są klasy właśnie z takimi sekcjami sportowymi. Będzie teraz trzeci nabór do takich klas. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że sama jestem absolwentką akurat tej szkoły. Tak się złożyło klasy sportowej. Z tego względu też byłam zapraszana na różnego rodzaju uroczystości, okoliczności, wydarzenia i akurat faktycznie cała kadra osób, które zajmują się wychowaniem fizycznym, to jest kadra, która jest po Akademii Wychowania Fizycznego imienia Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Także bardzo bliska nam jak gdyby ta współpraca, te osoby, które promują właśnie zdrowy styl życia, aktywność fizyczna, ludzie, którzy pokazują piękne pasje dla tych właśnie licealistów, właśnie związane z rekreacją, z turystyką, ze sportem, z terapią, to też są różnego rodzaju właśnie tego typu kontakty i dlatego tak ważne jest to, żeby takie współprace miały miejsce. Byłam w klasie sportowej i trenowałam piłkę siatkową. Mieszkałam tam w internacie przez 4 lata. Był to jeden z najwspanialszych etapów mojego życia, ponieważ Trzebnica jest wspaniałym miastem, z pięknymi możliwościami, gdzie można po prostu i pięknie uprawiać wszelkiego rodzaju i sporty, i rekreacje, no i w ogóle piękne, malownicze, małe miasteczko, które jest blisko Wrocławia, więc uwielbiam to miasto. Wywiozłam stamtąd mojego męża. Rozmawiałam z panią dyrektor, ponieważ byłam jak gdyby w Trzebnicy i dwukrotnie podczas pełnienia tej funkcji mojej prorektora do spraw studenckich i sportu akademickiego. I z tego, co pamiętam, również jako ja sama absolwentka tego liceum, zawsze 1 czerwca jest Dzień Sportu. Więc mam nadzieję, że będziemy mogli też wspomóc podczas organizacji tego Dnia Sportu, który jest bardzo słynny i z tego, co pamiętam, bo jestem absolwentką roku 95, więc wtedy już podczas każdego dnia 1 czerwca mieliśmy ten Dzień Sportu. Natomiast pracownicy nasi mogą przede wszystkim też wykonywać różnego rodzaju badania na terenie szkoły. Mogą odbywać tutaj u nas, mogą być ciekawe wykłady, warsztaty, ćwiczenia, gdzie uczniowie z Trzebnicy mogą brać udział. Także łączmy te światy, pokazujmy, że można, zachęcajmy młodych ludzi do studiowania, dlatego że u nas są wspaniałe kierunki, nie tylko sport i WF. Mamy dwa wydziały, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydział Fizjoterapii. Na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu mamy takie kierunki jak sport, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz turystyka i rekreacja. Także to są tego typu obszary. Natomiast na Wydziale Fizjoterapii mamy 3 kierunki. Właśnie kierunek fizjoterapia, kierunek terapia zajęciowa oraz kierunek kosmetologia. Także każdy znajdzie tutaj z tych klas, które są z sekcjami sportowymi, ale nie tylko, bo zachęcamy innych również uczniów ze szkoły w Trzebnicy do tego, żeby przyszli do nas na akademię. Każdy na pewno znajdzie coś ciekawego, co będzie go interesowało na naszej słonecznej uczelni, która daje niesamowite możliwości. Położona w pięknym miejscu, cudowny kampus, fajni ludzie, piękne święta, czy AWF-alia, czy różnego rodzaju inne święta, które samorząd studencki przeprowadza. Także naprawdę u nas po prostu się dobrze spędza ten czas. Ja myślę, że to zawsze działa w dwie strony, dlatego że na przykład podczas przyjazdu tutaj do nas na dni otwarte, my pokazujemy, w jaki sposób tutaj uczelnia daje te nowe kompetencje przyszłości. Nauczyciele również przyjeżdżając na różnego rodzaju czy ciekawe lekcje wychowania fizycznego, czy inne propozycje, które dogramy generalnie, bo my mamy dużo pomysłów, więc jak najbardziej ci nauczyciele po prostu podnoszą swoje kompetencje, patrząc, w jaki sposób osób na uczelni wyższej, takie jak my, z taką specyfiką, prowadzi się różnego rodzaju zajęcia. Także jak najbardziej zapraszamy, bo tutaj po prostu myślę sobie, że będzie to wspaniała współpraca i należy wspierać młodych ludzi, którzy są na poziomie szkoły średniej, żeby dalej rozwijali się, prowadzili aktywny, zdrowy tryb życia, żeby integrowali się, żeby nawiązali piękne relacje, bo okres studiów jest jednym z piękniejszych etapów w życiu każdego człowieka. Mamy tutaj otworzone Centrum Dostępności, w którym mamy bezpłatne wsparcie dwóch psychologów oraz mamy też zatrudnioną w Centrum Dostępności konsultantkę edukacyjną. To jest taka młoda osoba, która jest po studiach i która wspiera przyszłych naszych tutaj studentów, nawet już na etapie tego kandydata, na etapie rekrutacji, więc już ten kandydat może się do niej zgłosić, to jest Anna Szweda, napisać maila, zadzwonić, umówić się na spotkanie i Ania przeprowadzi przez te wszystkie meandry tego procesów rekrutacyjnych, szczególnie osoby ze szczególnymi potrzebami, czy osoby z niepełnosprawnościami, takie, które po prostu potrzebują wsparcia, ale nie tylko, bo w tych czasach każdy młody człowiek, 19-letni, który kończy szkołę średnią, ma prawo być zagubionym i nie wiedzieć, w jaki sposób się odnaleźć, to też tutaj my, jestem szefową Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, my jako sekretariat, jako komisja już zaczynamy działanie swoje od 1 czerwca, w tej chwili już i tak działamy jak gdyby pod kątem mailowym czy telefonicznym, ale już bezpośrednio będzie z nami można spotkać się, porozmawiać, zapraszamy od 1 czerwca do sekretariatu. Wszystkie informacje będą na stronie naszej tutaj internetowej, więc my nigdy takiego człowieka nie zostawiamy. Naprawdę bardzo dużo szerokiego wsparcia dla młodych ludzi, którzy chcą zmienić i wzbogacić i rozwijać swoje życie.
1: Na koniec jedno słowo. Dziękuję za niespełna 10 wspólnych lat na fali radia w Miliczu, Trzebnicy i okolicy. To ostatnie wydanie magazynu lokalnego, które miałem okazję dla Was przygotować. Dziękuję Wam, słuchaczom, za obecność, a swoim rozmówcom za otwartość. To była wielka frajda i przyjemność. Sebastian Stelmach. Dziękuję i do usłyszenia.
11: SK2. Magazyn lokalny.
1: Sebastian Stelmach, zapraszam. Trzebnicka Bazylika, Las Bukowy ze Stawami czy Kocie Wzgórza to magnesy przyciągające do gminy Trzebnica setki turystów każdego roku. O atrakcjach tego terenu i powodach, dla których turyści odwiedzają gminę, rozmawiałem z Joanną Rafalską i Albertem Paprotnym z Gminnego Punktu Informacji Turystycznej. Gmina Trzebnica to gmina, która jest dość ciekawym kierunkiem turystycznym, między innymi ze względu na swoją historię, ale też różne atrakcje turystyczne, które macie u siebie. Co jest tym głównym magnesem, który przyciąga tak naprawdę turystów do Trzebnicy?
12: Joanna Rafalska, jestem pracownikiem Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Trzebnicy. Wiele milionów lat temu Homo erectus wybrał Trzebnicę na miejsce swojego bytowania. My tak troszeczkę żartujemy, że teraz ci wszyscy nowi mieszkańcy, którzy są nowymi mieszkańcami Trzebnicy, tak jakby podobną decyzję podejmują, że wybierają Trzebnicę jako dobre miejsce do życia właśnie z bardzo wielu względów. I te względy takie geograficzno-przyrodnicze, klimatyczne też tutaj odgrywają sporą rolę. Jesteśmy blisko aglomeracji wrocławskiej, jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani, to są takie bardzo ważne atuty. No i mamy całą niezbędną infrastrukturę, począwszy od żłobków, przedszkoli, szkół, obiektów sportowo-kulturalnych i to też, mówię, ten współczesny człowiek teraz potrzebuje do dobrego życia i też właśnie z tego względu Trzebnica jest wybierana jako to miejsce na siedzibę nowych, nie wiem, naszych rodzin tutaj trzebnickich i jest ich coraz więcej.
1: A turyści czego szukają? Co Trzebnica, ale i gmina Trzebnica ma do zaoferowania swoim turystom?
13: Albert Paprotny, pracownik Gminnego Punktu Informacji Turystycznej w Trzebnicy. Trzebnica, można powiedzieć, różni się od innych okolicznych miejscowości tym, że mamy bogatą gamę różnych atrakcji poprzez sięgające dawnej naszej historii, właśnie związane z Homo erectusem, ze świętem Jadwigą, także z dawnym uzdrowiskiem, a również jeśli chodzi o atrakcje właśnie takie, które są aktualnie tworzone właśnie ze względu na aktywność sportową, rekreacyjną. Też właśnie Trzebnica jest miejscem spokojnym. Blisko mamy właśnie do stolicy Dolnego Śląska, do Wrocławia. Jesteśmy dobrze skomunikowani. Tutaj jak Kasia wspomniała, mamy właśnie drogę ekspresową, ale mimo to nie jesteśmy miastem głośnym. Też nie jesteśmy sypialnią Wrocławia, jak to niektórzy próbują mówić, ponieważ u nas się żyje i nie tylko śpi, a turyści właśnie mogą poprzez na przykład odwiedzając Wrocław szukać innych atrakcji, trochę odpocząć od tego zgiełku tak zwanego i wybierają często Trzebnicę. My jesteśmy właśnie jako pracownicy informacji turystycznej często konfrontowani z sytuacją, kiedy przyjeżdżają do nas turyści, którzy przyjechali do Wrocławia, zobaczyli we Wrocławiu te największe atrakcje, katedrę, panoramę racławicką i tak dalej i im się, można powiedzieć, że to już nudzi i szukają czegoś innego. I że Trzebnica jest właśnie blisko, przyjeżdżają do nas i są zaskoczeni tym, że takie miasto jest blisko Wrocławia.
1: W takim razie, co można tutaj zobaczyć? Gdybyście mieli wymienić, no nie wiem, powiedzmy 5 rzeczy, które od ręki przychodzą wam do głowy i jest takim must have'em dla turystów, co musimy jako turyści zobaczyć w Trzebnicy?
13: Według mnie to takie top 5 Trzebnicy, co warto zobaczyć, no to na pierwszym miejscu jest Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej. To jest nasza perła architektoniczna, kulturowa, związana bardzo mocno z naszym miastem. No, można powiedzieć, że w przeszłości to miejsce dyktowało życie, jakie toczyło się właśnie w Trzebnicy. Właśnie Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej wraz z podcysterskim kompleksem klasztoru. W Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej mamy oczywiście grobowiec Świętej Jadwigi, patronki Śląska, także grobowiec księcia Henryka Brodatego, który pochowany jest wraz z mistrzem zakonu krzyżackiego, co też mało osób o tym wie. W sumie taka ciekawostka, że właśnie często opowiadana przez nas, że dlaczego książę Henryk Brodaty nie jest pochowany ze swoją żoną, nie? I często pytamy, jak myślicie, z kim jest pochowany? No to często ludzie mówią, może z jakąś inną księżną, albo coś w tym stylu. Mówi, nie, to chodzi po prostu o to, że książę Henryk był wzorem cnót rycerskich i także ten mistrz zakonu, dlatego pochowano ich razem, aby wzmocnić jakby rangę tego miejsca. A w podcysterskim klasztorze, no warto zajść do sióstr, aby również zobaczyć ich muzeum związane z życiem i działalnością klasztoru, a także wpaść po prostu na kawę do sióstr, do ich kawiarni Świętej Jadwigi, gdzie mają parzoną specjalnie kawę, także domowe ciasto, można także skosztować nawet obiadu, zupy, zatem jest to takie dość niecodzienne miejsce, bo mało osób wie o tym, że do klasztoru można wejść, bo przez długi czas sytuacja ta była inna, że klasztor jednak to było miejsce, gdzie siostry no w zamknięciu oczywiście była możliwość wstępu, ale to w konkretnych celach, albo do zakładu leczniczo-opiekuńczego, albo stricte do muzeum. Rzadko kiedy można było po prostu pójść tam posiedzieć i teraz właśnie siostry otworzyły się na turystów, na mieszkańców, tak trochę szerzej. Również organizują różne występy takie zespołów muzycznych, dzieci z lokalnych szkół także tam występują, można wystawy różne lokalnych artystów, a także tam z Dolnego Śląska zobaczyć. Zatem no, siostry trochę jakby działają szerzej również w ramach takiej promocji kultury również tutaj lokalnej.
1: To ten podstawowy pierwszy punkt na liście. Co kolejnego? Co na miejscu drugim?
14: Na pewno warty obejrzenia jest też kościółek pod wezwanie 14 wspomożycieli w Lesie Bukowym. To też jest taka ciekawostka z Samotnią, która została po ostatnim pustelniku. Z całym Lasem Bukowym, z Drogą Krzyżową, która niedawno została odnowiona. To też jest taki ciekawy punkt warto odwiedzenia, taka też troszeczkę pozostałość po tych naszych uzdrowiskowych tradycjach, bo Las Bukowy miał niesamowicie dobry wpływ na nasze samopoczucie, no, likwidował bóle głowy i stąd też właśnie tradycja uzdrowiskowa połączona z Lasem Bukowym. Na pewno też należy pamiętać o kościele świętych Piotra i Pawła. Też ma swoją taką ciekawą historię, bo nie zawsze był kościołem. Był moment, kiedy pełnił funkcję magazynu. Dopiero po wielu latach przywrócono mu godność i funkcję świątyni.
13: Jeśli chodzi właśnie jeszcze o kościół Piotra i Pawła, to warto przypomnieć, że jest to najstarsza świątynia u nas w Trzebnicy. Dużo osób kieruje się do bazyliki, ponieważ tam można powiedzieć, że właśnie święta Jadwiga działała i to dużo osób kojarzy właśnie z okresem średniowiecza, z początkami miasta i tak dalej, ale no, najpierw był kościół Piotra i Pawła, który na początku jeszcze był kaplicą świętego Piotra i Pawła, drewnianą, później była kaplica kamienna, następnie przebudowano to wszystko na kościół właśnie ceglany i dlatego właśnie warto wspomnieć, że jest to najstarsza świątynia w Trzebnicy, starsza od właśnie Sanktuarium Świętej Jadwigi i jeszcze nawiążę do kościoła leśnego. Właśnie był to dawniej nietypowy las, ponieważ większość jego obszaru stanowiło park zdrojowy. Aktualnie jak przechodzimy ze ścieżkami Lasu Bukowego, to możemy podziwiać te piękne buki wysokie, ale no jeszcze przed wojną, patrząc na stare pocztówki, ta wysokość tych drzew drzew nie była taka wielka. No, w Lesie Bukowym też znajdowała się wieża widokowa, gdzie aktualnie jakbyśmy znaleźli stare, właśnie dawne miejsce, gdzie ona stała, no to można się za głowę złapać i gdzie wieża widokowa w środku lasu, to nie była taka jak ścieżka koronami drzew teraz w miastach tam turystycznych, tam w górach w Karkonoszach, tylko to była zwykła wieża widokowa, która wychodziła ponad koronę drzew, które one były, no można powiedzieć, no na pewno 1/3 niższe, jak nie o połowę, bo to było jakby świeże zadrzewienie i też zupełnie inny charakter miał ten las, właśnie taki bardziej wypoczynkowo-uzdrowiskowy. Aktualnie Las Bukowy przeznaczony jest głównie do spacerów, do takiego wypoczynku, do właśnie ucieczki. Aktualnie Las Bukowy

0: to 3 miejsca. Mówiliśmy o 5. To co jeszcze? Co byście polecili?
1: Tak, w samej Trzebnicy, no to warto, skoro jesteśmy w Trzebnicy, w wzgórzach trzebnickich, no to trzeba wejść na jakieś wzgórze. I właśnie tutaj u nas w Trzebnicy najwyższe wzniesienie to jest górujące, takie najbardziej charakterystyczne, to jest Winna Góra, potocznie zwana Kociakiem, Kocią Górą. Miejsce, gdzie zostało dokonane odkrycie najstarszych śladów obecności człowieka w Polsce. I to trzeba zaznaczyć, że to są ślady obecności człowieka w Polsce, a nie, że znaleziono szczątki, ponieważ dużo osób przyjeżdża do Trzebnicy i szuka, czy może jakieś kości jeszcze znajdzie. To chodzi o to, że właśnie fragmenty narzędzi, którymi obsługiwał się właśnie Homo erectus lub kości zwierząt, na które polował. W Trzebnicy kiedyś panował taki klimat, że chodziły tutaj nosorożce, bizony, łosie. Teraz to takie zwierzęta to tylko w książkach można zobaczyć, albo no, jeśli chodzi o łosia, to trzeba było właśnie jechać bardziej takie puszcze czy coś w tym stylu. Jest to miejsce, które zostało zrewitalizowane. Oczywiście były dwa etapy przeprowadzone na małą pętlę edukacyjną. Zostało zakończony drugi etap, czyli dodatkowej dużej pętli edukacyjnej, na której są właśnie tablice informacyjne przedstawiające sam fakt tego odkrycia, przybliżające tamte czasy, właśnie w jaki sposób Homo erectus funkcjonował, właśnie jakie zwierzęta tutaj żyły, jaki panował klimat. Powstała platforma widokowa, skąd można podziwiać panoramę miasta. Planowane jest jeszcze w przyszłości, aby powstała na Kociej Górze wieża widokowa. Już wiele osób, które nas odwiedza w informacji turystycznej, pyta o tą wieżę, bo mamy u siebie taką właśnie makietkę, wizualizację i kiedy można przyjechać na wieżę, nie? Mówimy, że prosimy o cierpliwość, liczymy, że to będzie niebawem i właśnie liczymy też na to, że to będzie taki dodatkowy magnes do turystów.
2: Jeśli chodzi o samo miasto, to tą piątą taką perełką, to ja bym postawiła na Stawy Trzebnickie plus Tężnia, która tam też się znalazła. To jest takie dość ciekawe miejsce, bo ono zostało bardzo mocno zrewitalizowane i faktycznie stało się takimi, można powiedzieć, płucami Trzebnicy. Dodatkowo Tężnia też przyciąga tymi swoimi właściwościami i też jak obserwujemy w informacji turystycznej, naprawdę sporo ludzi z Wrocławia przyjeżdża właśnie, żeby tą Tężnię zobaczyć, żeby tam posiedzieć, poddychać trochę tym powietrzem i to chyba jest najbliższa Wrocławiowi Tężnia, tak jak nasze góry są najbliższe od Wrocławia. Coś w tym jest w tej Trzebnicy, że ma kilka takich, powiedzmy, elementów, które przez tą bliskość Wrocławia powodują, że ci turyści naprawdę chcą do nas przyjeżdżać. Jest nam bardzo miło z tego powodu. Te Tężnie też przyciągają ludzi nawet bardziej niż z okolic Wrocławia, bo my zawsze podpytujemy, skąd państwo przyjechaliście i dlaczego pomysł na Trzebnicę. To zaobserwowaliśmy właśnie, że i Śląsk, i Kraków, i nawet Warszawa, cały 23 rok, właśnie gdzieś tamte kierunki, oczywiście plus zachodniopomorskie i Wielkopolska, bo tu najbardziej jesteśmy skomunikowani z tą częścią Polski, ale od pewnego momentu faktycznie tam Śląsk, Kraków również i też ci ludzie przyjeżdżają, mają wiedzę, że w Trzebnicy jest Tężnia. Zawsze podpytujemy, jakim kanałem informacji się o nas dowiedzieli, bo to dla nas jest takie istotne, jak do tych turystów docierać. I to właśnie nas tak też bardzo zaciekawia i cieszy jednocześnie, że Tężnia w Trzebnicy jest znana gdzieś tam na Śląsku i chcą ludzie przyjechać z tamtej okolicy i to zobaczyć. Ciechocinkiem nie jesteśmy, a mimo to gdzieś ta Tężnia przyciąga. I to naprawdę jest dla nas takie bardzo budujące, że to, co robimy, to się może też podobać na zewnątrz.
1: Nawiązując do Tężni, która już istnieje, warto dodać, że mają powstać kolejne Tężnie, również na Stawach Trzebnickich, tylko w innym miejscu, przy ścianie Lasu Bukowego bardziej, ponieważ ta, która aktualnie u nas działa, znajduje się między dwoma stawami. To też jest powiązane właśnie z powrotem do tych tradycji uzdrowiskowych. Też właśnie, jak Asia wspomniała, że właśnie tym kolejnym właśnie numer 5 to są właśnie te tereny Stawów Trzebnickich, to też warto powiedzieć o tym, że same stawy w sobie nie dałyby takiego efektu bez ich położenia, bo one są właśnie w bliskiej lokalizacji do Lasu Bukowego. Ta, można powiedzieć, synergia, to współgranie lasu i stawów, raz, że no wiadomo, widok jest piękny, czy to wiosna, lato, jesień, zima, no chyba, że jest taka szaruwa, to wiadomo, ale że właśnie to połączenie działa też na ludzi w sposób taki, że dużo osób przyjeżdża nawet z Wrocławia, bo to często właśnie podajemy przykład Wrocławia, bo to jest miasto wielkie, dużo położone, a dużo osób z Wrocławia jeszcze do Trzebnicy nie było i często przyjeżdżają nawet sami wrocławianie, ale no wiadomo, również turyści z całej Polski i ich ten obraz po prostu no porusza, że jest pięknie, że jest cisza, spokój, że nawet te budynki, które stoją przy stawach trzebnickich, można powiedzieć, że ludzie zazdroszczą tym ludziom, że tam mieszkają, że turyści, że też chcieliby mieć taki widok na co dzień, ale właśnie sam fakt tej lokalizacji, tego krajobrazu pozwala ludziom też odpoczywać.

0: ważnym elementem też, można powiedzieć, tego miejsca, dawnego uzdrowiska, a także tego, do którego gmina dąży, jest to, że przyjeżdżając do Trzebnicy, do miasta, które nie ma statusu uzdrowiskowego, możemy poczuć się jak w uzdrowisku. I to jest właśnie dla nas taki dodatkowy plus, że bez statusu jesteśmy postrzegani jako takie miasto, które coś z uzdrowiska w sobie ma właśnie. I to też jest dobre, to też się z tego cieszymy, czy jak jesteśmy na targach turystycznych, czy jak turyści do nas przychodzą, czy jak rozmawiamy z naszymi partnerami z innych informacji turystycznych, to oni już o tym słyszeli. Często ludzie przyjeżdżają, że oni przyjechali do Trzebnicy Zdrój. I to też jest fajne, że to się w jakiejś w głowie tam u ludzi zakotwiczyło. I właśnie sam przyjazd do Trzebnicy pozwala ludziom odpocząć. I to też jest ważna forma uzdrowiska, że ludzie przyjeżdżają do uzdrowiska, aby też w sposób taki bierny trochę leczyć się, ponieważ właśnie takie miejsca przyspieszają proces leczenia. To też warto powiedzieć. I samo przebywanie w bliskości do Lasu i Stawów Trzebnickich, przez to, że tam panuje klimat leczniczy, już powoduje, że to działa na organizm, na układ oddechowy lub dla osób, które są bardzo zestresowane, to już jest dla nich jakby forma takiej mini terapii. I to też właśnie można zaproponować, że jeśli żyjemy w jakimś stresie, natłoku, to warto przyjechać do Trzebnicy, po prostu od tego się odciąć i żeby znaleźć tutaj taką sobie enklawę spokoju. Zatem to jest taki pomysł na odwiedzenie Trzebnicy.
1: Mówiliśmy o zabytkach, o lesie bukowym, o takich miejscach, gdzie możemy wypocząć czy duchowo, czy aktywnie. A czy gmina Trzebnica jest też miejscem, które może przyciągać turystów sferą kulinarną? Czy macie coś charakterystycznego do polecenia turystom, jeżeli chodzi o kuchnię?
2: Jeśli chodzi o takie właśnie zwiedzanie turystę, który kieruje się smakami kulinariami, to Trzebnica też ma sporo do zaoferowania i tutaj należy wspomnieć o wielu wydarzeniach, które się wpisują w nasz kalendarz wydarzeń. I chyba takie najbardziej charakterystyczne i takie ciekawe dla podniebienia to są dożynki, bo zawsze mnóstwo ludzi właśnie z Wrocławia i jeszcze z dalszych okolic przyjeżdża po to, żeby popróbować tych lokalnych specjałów. To jest ukłon w stronę kół gospodyń wiejskich Sołec, które naprawdę z roku na rok prześcigają się, żeby te potrawy były coraz bardziej wymyślne i takie oryginalne, niepowtarzające się, żeby swoje kramiki tak ubogacić, żeby zachęcały właśnie do degustacji u nich. I to faktycznie im się świetnie udaje. No oprócz tego oczywiście jesteśmy jeszcze zagłębiem sadowniczym, więc te owoce królują u nas na stołach, są przetwory, są dżemy, wszelkiego rodzaju powidła, soki i oczywiście świeże owoce. To taki nasz znak rozpoznawczy. Z tego też jesteśmy bardzo dumni, tym się chwalimy, chociażby na Święcie Sadów, które już od bardzo wielu lat jest tutaj na Dolnym Śląsku znane i bardzo chętnie też turyści właśnie nas odwiedzają podczas tego wydarzenia, bo tutaj też zawsze coś smacznego się dzieje. Są różne konkursy, na przykład na jakieś, ostatnio był konkurs na potrawę z jabłek i to nie tylko były ciasta, tylko to były wszechstronnie tak jakieś rozumiane wariacje z jabłkiem w roli głównej. I ci wszyscy, którzy szukają takich właśnie smaków, jeżdżą po takich właśnie wydarzeniach i tutaj osoby, które coś tam w kuchni potrafią zrobić, to mają ogromne pole do popisu, żeby zachwycić właśnie tym swoim produktem. Wina to jest taka stara, nowa tradycja, tak? My już byliśmy terenami, gdzie winnice nie były rzadkością i teraz do tego wracamy. Ludzie na nowo odkrywają walory tutaj klimatyczno-geograficzne, te stoki, które wcześniej były winnicami, ponownie się nimi stają i te winnice, można tak powiedzieć, jak grzyby po deszczu też gdzieś tam wyrastają i tu w okolicach Trzebnicy, w samej Trzebnicy też już kilka ich jest i to chyba jest takie miejsce właśnie, które skupia też jeszcze inną grupę turystów, którzy gdzieś, nawet mamy taki szlak tutaj na Dolnym Śląsku stworzony, szlak wina i piwa i to też się cieszy sporym takim uznaniem, bo powrót do takich, powiedzmy, starych metod uprawy i produkcji znajduje bardzo duże uznanie. Jeśli mówimy o winach, no to należy też wspomnieć o piwie. Mamy w Trzebnicy browar, to jest taki rzemieślniczy browar. Też spore uznanie i to też jak bywamy gdzieś tam na targach w Polsce, to ten browar się tam pojawia i my te produkty widzimy i widzimy też chętnych, którzy już wiedzą, po co sięgają. Czyli to już jest marka, która gdzieś tam zaistniała. Mamy też cydr trzebnicki. Skoro są jabłka, to cydr też i to jest cydr, który zdobył wiele nagród na Polakrze i na wielu innych wydarzeniach, gdzie poddawany był ocenie jurorów. Także jesteśmy bardzo dumni z tego takiego naszego bogactwa. To też jest jeden z naszych potencjałów turystycznych.
1: Można powiedzieć, że z trudem wymieniliście 5 tych głównych punktów, które turyści oczywiście odwiedzają w Trzebnicy i okolicy, ale takich miejsc wartych zobaczenia jest o wiele więcej. Pytanie zatem, gdzie szukać informacji na temat tego, co w Trzebnicy, ale i w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim, czy nawet szerzej na północy Dolnego Śląska, zobaczyć, gdzie szukać tych informacji i jaką rolę w tym ma też wasz punkt informacji turystycznej.
2: Jeśli chodzi o przekaz nasz wychodzący z punktu informacji turystycznej, to rzeczywiście staramy się docierać do wszelkich możliwych odbiorców i do tych, którzy korzystają z social mediów, tych, którzy korzystają z naszej gazety. Są też gabloty z plakatami, bo jest też sporo starszych osób, które niekoniecznie może się na tym gruncie takim komputerowym swobodnie poruszają, więc do nich też musimy docierać. Publikujemy też ulotki i mapy i też inne materiały takie promocyjne, które zabieramy ze sobą na różnego rodzaju wydarzenia. I są to wydarzenia, które organizowane są przez nas na terenie miasta i gminy, ale też bywamy i we Wrocławiu, i na terenie Dolnego Śląska, na targach turystycznych, gdzie odbiór jest jeszcze znacznie większy, bo są też obcokrajowcy, którzy w danym momencie przebywają na przykład we Wrocławiu i do nich też docieramy. Mamy ulotki w obcych językach, sami też posługujemy się językami obcymi, więc to jest dla nas takie duże ułatwienie. W samym punkcie też mamy materiały, które są rozdawane bezpłatnie. Są ulotki, są mapy. Jest też dużo takich treści, które możemy przekazać w formie ustnej, typu baza noclegowa, gastronomiczna, bo to też jest bardzo ważne dla turysty, tudzież różne punkty usługowe, bo podczas podróży różne historie mogą mieć miejsce, więc ludzie traktują punkt informacji turystycznej jako takie miejsce, gdzie mogą rzeczywiście wszelkiej pomocy od nas uzyskać. Nie tylko taką informację stricte turystyczną, ale też właśnie w takich sytuacjach losowych. I my też się w tym odnajdujemy, zbieramy te informacje, uaktualniamy je na bieżąco, bo to się dość mocno zmienia. Bardzo chętnie tak tą informacją się dzielimy, bo też dzwonią do nas grupy z całej Polski, które planują wycieczki do Trzebnicy, pytając o przeróżne możliwości, o przewodnika, o, nie wiem, transport dodatkowy, tudzież, nie wiem, serwis rowerów, bo naprawdę różne są formy spędzania wolnego czasu i my staramy się tym wszystkim formom sprostać, tak żebyśmy byli na tyle skuteczni, żeby każdemu turyście zapewnić maksymalnie najlepszą obsługę. Sam punkt znajduje się tuż pod Urzędem Miejskim w Trzebnicy, to jest plac Marszałka Piłsudskiego 1, na samym dole, tuż obok Galerii Trzebnickiej, także bardzo łatwo do nas trafić z poziomu parkingu. Pracujemy przez 5 dni w tygodniu, od 7 do 15.
1: Turysta może przyjść do gminnego punktu informacji turystycznej, żeby zdobyć pewne informacje. Może tam też dostać na przykład różne mapy, przewodniki, a tych wydaliście całkiem sporo. Zarówno wy jako gmina, ale też we współpracy z różnymi podmiotami. Jakie przewodniki oferujecie i dla kogo one są dedykowane? Czy są to takie ogólne poradniki, czy też są jakieś wariacje, na przykład skierowane do dzieci? Jak to wygląda?
0: W naszej informacji turystycznej oferujemy właśnie materiały, przewodniki, mapy. Co ważne, bezpłatnie. To trzeba wspomnieć, bo mało jest informacji turystycznych, które nie pobierają opłaty. My ze względu na to, że podlegamy pod Urząd Miasta Trzebnicy, to właśnie oferujemy nasze materiały bezpłatnie. I turyści mogą u nas skorzystać z szerokiej gamy. Przewodniki mamy dla turystów właśnie szukających takich nieoczywistych miejsc, bo wiadomo, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, te nasze top 5, wiadomo, jest tego top więcej, ale są miejsca, które rzadko kiedy są takie oczywiste. Na przykład mamy wąwozy, wąwóz piekielny w Trzebnicy, to większość osób kojarzy, ale na przykład poza Trzebnicą, w Taczowie, mamy już inne wąwozy, które są, no, osobiście uważam, że trochę ciekawsze, ze względu na to, że są położone trochę dalej od miasta i są też dłuższe, są głębsze i właśnie w przewodniku, na przykład rodzinnym naszym, jest informacja o tym i warto właśnie ten przewodnik się zaopatrzyć, ponieważ jest w nim informacja nie tylko o atrakcjach, ale także o historii. Historii miasta, historii gminy, także historii poszczególnych miejscowości naszej gminy. Czy każda miejscowość, tam staraliśmy się opisać jakiś rys historyczny i co w niej jest ciekawego do zobaczenia. Zatem właśnie przewodnik rodzinny to jest jedna z naszych publikacji, którą właśnie polecamy. Mamy również przewodniki, które we współpracy na przykład z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, może nie tyle co tworzyliśmy, ile udostępnialiśmy informacje o naszym regionie, aby zostały właśnie w tych przewodnikach zawarte. Są to przewodniki dotyczące już trochę większego zakresu, jeśli chodzi o region, ponieważ to jest na cały Dolny Śląsk, ale także pozwala to turystom zapoznać się z szeroką ofertą Dolnego Śląska, w której my również się znajdujemy. Ukrainę, a także przewodnik, który wraz z współpracy z Ahoj Przygodo stworzyliśmy właśnie paszport młodego odkrywcy w Trzebnicy. Jest to przewodnik skierowany dla rodzin, a czy nie tylko, ponieważ dorośli również mogą w taką formę zabawy się zainteresować. Przewodnik jest w formie luźnej. Jest w niej wiele obrazków, takich skierowanych właśnie dla, żeby łatwiejszy był odbiór dla młodego turysty, przystępniejszy bardziej. Znajdują się w niej najważniejsze informacje dotyczące naszych zabytków, naszych atrakcji i to właśnie jest przewodnik od samej Trzebnicy, nie o gminie, tylko o Trzebnicy. I znajdują się tam również zagadki, zgadywanki, rebusy, właśnie tak, aby trochę urozmaicić to zwiedzanie Trzebnicy, nie tylko od przejścia od punktu A do B, tylko żeby pomiędzy jeszcze mieć trochę z tego frajdy, czyli prócz suchej treści mamy dodatkowo jeszcze opcję takiej interaktywności z przewodnikiem, zabawy trochę z tymi atrakcjami, które człowiek zwiedza.
1: Zaczęły się od zaledwie kilku wydarzeń, teraz liczą grubo ponad 100. Od 20 lat promują karpia, stawy i Dolinę Baryczy. Mowa o cyklu Dni Karpia w Dolinie Baryczy, które w 2025 roku obchodzą swoje 20-lecie. O tym, jak powstał ten cykl, jakie były jego początki i jak rozwinęło się rybactwo oraz turystyka w Dolinie Baryczy, rozmawiałem z Ingą Demianiuk-Ozgą, prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Karp to jeden z symboli Doliny Baryczy, symbol, który stał się podstawą wydarzeń, które od kilkunastu lat przyciągają setki turystów na północ Dolnego Śląska, ale też do południowej Wielkopolski. Jak to się stało, że przed tych 20 laty powołaliście wydarzenie, markę Dni Karpia w Dolinie Baryczy?
3: Inga Demianiuk-Ozga, prezes zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Zwykle tak jest, że co zachwalicie, swego nie znacie, więc 800 lat tradycji hodowli karpia w Dolinie Baryczy i właściwie bogactwo przyrodnicze, które dzięki temu karpiowi jest, można powiedzieć, że to jest takie bogactwo czy dziedzictwo, które przez wiele lat było niezauważane. Czasami trzeba wyjechać, nabrać dystansu, żeby właściwie zobaczyć, co mamy. I tak się też zadziało w przypadku naszej współpracy z partnerami i właściwie pomysłu na to, żeby stworzyć Dni Karpia w Dolinie Baryczy. I w 2005 roku zabraliśmy rybaków na Łużyce. Tam odbywają się od lat Łużyckie Tygodnie Rybne, czyli tutaj do pogranicza, do wschodnie Niemcy, można powiedzieć. I tam właściwie gospodarstwa, czy osoby uczestniczące w tych wydarzeniach właściwie zaczęły sobie same zadawać pytanie, czy my możemy zrobić dni otwarte, a właściwie dlaczego nie robimy wydarzeń gastronomicznych i czy ten karp jest podawany w ofercie lokalnej, czy nie jest. I bardzo spodobały mi się też wydarzenia turystyczne, czyli właśnie jakieś rajdy rowerowe, które mogłyby prowadzić wzdłuż stawów, czy po prostu pokazywać tę specyfikę gospodarki rybackiej. I właściwie po przyjeździe zachęceni oczywiście też tutaj działania wtedy Fundacji Doliny Baryczy usiedliśmy i udało się stworzyć taki króciutki program kilku wydarzeń. Właśnie między innymi jednym z wydarzeń był rajd rowerowy, który z Milicza przez piaski i lasy, ponieważ nie było jeszcze wtedy ścieżki rowerowej, trasą kolejki wąskotorowej, prowadził właśnie do Rudy Sułowskiej. Wtedy w Rudzie Sułowskiej była niewielka smażalnia, budka, czynna tylko sezonowo i łowisko. Tam była okazja, żeby uczestnicy rajdu mogli tą rybę zjeść, ale też oczywiście naprawdę to było wyzwanie i przeprawa, ten rajd. To nie było proste. Udało się też zachęcić jedną z gospodarstw rybackich, pana Krzysztofa Rowtowicza, właśnie do zrobienia takich pierwszych pokazowych odłowów. Też nie wiedzieliśmy, jak to się przyjmie, ale ilość osób, myślę, że i zachwyty też i przede wszystkim możliwość zobaczenia tego, jak wygląda taka realna praca, to było bardzo ciekawe. Nie pamiętam, czy w tym roku, ale chyba tak, była też taka pierwsza edycja, taka próba pokazania odłowów na stawach mielickich. No i wtedy właściwie nikt nie był przygotowany do tego, żeby pokazać, jak wyglądają takie profesjonalne odłowy. To było to wszystko takie bardzo, no, improwizoryczne. Natomiast myślę, że uczymy się i też Dni Karpia mają to do siebie, że co roku staramy się wyciągać wnioski, dokładać jakieś nowe wydarzenie i przede wszystkim przygotowywać się na to, żeby potrzeby odbiorców, dostępność takich ofert, zabezpieczenie wydarzeń, no, były po prostu odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom gości. A jak to są na przykład coraz częściej rodziny z dziećmi, no to też wiadomo, że to jest wyzwanie i też trzeba się odpowiednio do tego przygotować.
1: No właśnie, to spore zadanie, które sobie wymyśliliście te 20 lat temu. Cykl Dni Karpia bardzo mocno się rozwinął, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie właśnie samorządów, przedsiębiorców, usługodawców. Jak oni podchodzili do tego waszego pomysłu na cykl Dni Karpia na samym początku? Byli otwarci, czy raczej mieli całkiem sporo obaw, bo jak sama pani mówi, zaczynaliście raptem od kilku wydarzeń.
3: Myślę, że fajnym przykładem są restauracje jako podmioty, które właściwie podawały tą rybę bardzo okazjonalnie. Zwykle przygotowywały potrawy bardzo sezonowo, czyli tak naprawdę na okoliczność świąt Bożego Narodzenia. I właściwie nikt nie myślał o tym, żeby ten karp był dostępny w menu, w gastronomii. Przez cały sezon to w ogóle już do nikomu do głowy to nie przychodziło, czy w ogóle przez cały rok. Czy był dostępny sezonowo w niewielkich, czy w ogóle tak naprawdę nie można było sobie go zamówić. Raczej były to potrawy na zamówienia świąteczne. W tej pierwszej edycji zaprosiliśmy gastronomię do tego, żeby podawały rybę przez miesiąc. To był listopad, wtedy, kiedy już jest po odłowach. I promowaliśmy też to wydarzenie, że właśnie w listopadzie ta ryba jest dostępna w gastronomii w postaci jednej czy dwóch potraw. Z dużym niedowierzaniem gastronomowie kręcili głowami, że właściwie nikt na karpia w listopadzie nie przyjdzie, bo przecież wiadomo, że się je tylko w grudniu. Ale myślę, że się przyjęło i tak już też nie pamiętam dokładnie, jaki był kolejny etap, ale chyba w następnym roku już zdecydowali się podawać ją nawet przez 2 miesiące, tą rybę. Więc tak powolutku, można powiedzieć, oswajaliśmy się z tym produktem, jakim jest karp, że on może być dostępny w stałych menu. Natomiast to, co było wtedy dużym problemem, myślę, że troszkę jest też problemem do dzisiaj, to jest przede wszystkim dostępność tej ryby w innym czasie niż ścisły sezon. Też trzeba pamiętać o tym, że my planujemy Dni Karpia wtedy, kiedy ta ryba zaczyna być przynajmniej dostępna w dużo większym zakresie. No, zmiany klimatyczne i w ogóle specyfika hodowli powoduje, że tą rybę zaczyna się odławiać jesienią. Jesienie mamy teraz bardzo ciepłe, więc proces hodowli wydłuża się, więc przedłuża się też ten czas na odłowy, a to jest związane z tym, czy ta ryba jest dostępna, czy nie, czy też jest przygotowana do konsumpcji. Te 20 lat temu to było trochę takie jak zrobienie rewolucji takiej, czyli tak naprawdę chcieliśmy od rybaków rybę w czasie, kiedy ona nie była jeszcze do tego przygotowana i nie była jeszcze dostępna, więc wszyscy się uczyliśmy, w jaki sposób tą rybę udostępnić, jak odłowić ją troszkę wcześniej, jak ją zabezpieczyć. Była wątpliwość, czy rybacy mają do tego sprzęt, czy mają płuczki, tak, czy mogą jakby przygotować tą rybę do tego, żeby restauracje mogły ją podawać. Ogólnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć, że wszystkiego tego nie było, ale też spowodowało to, że faktycznie środki i takie działania strategiczne, które tutaj mogliśmy podjąć, no miały służyć właśnie odpowiedzi na tą potrzebę, żeby się i podmioty gastronomiczne, i podmioty rybackie mogły przygotować do tego wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest udostępnienie ryby, bo trzeba też pamiętać o tym, że żeby ta ryba była dostępna przez cały rok, gospodarstwo rybackie musi być do tego przygotowane, więc albo musi mieć specjalną obsadę i przygotowane stawy do tego, żeby tą rybę odłowić. Przede wszystkim musi mieć sprzęt do tego, musi mieć możliwość przetransportowania tej ryby, musi mieć płuczkę, tak, w której tą rybę może przechować i też w dłuższym okresie niż tylko sezonowo, czyli również dostęp do wody, tak, która tą rybę zabezpiecza, możliwość przygotowania tej ryby do sprzedaży, więc to jest wiele elementów, które można powiedzieć dla klienta w restauracji nie są dostępne, natomiast bez tego się po prostu ta ryba na talerzu, powiem kolokwialnie, nie znajdzie. To jest też informacja taka, która i te 20 lat, można powiedzieć, zmieniło gospodarstwa rybackie. Są takie, które się albo same przekształciły i utworzyły ofertę gastronomiczną, czyli potworzyły smażalnie albo karczmy, czy po prostu restauracje i sprzedają swoją rybę, więc im jest prościej, można powiedzieć, tą rybę wtedy przygotować czy podać, ale to też wymagało takiej modernizacji gospodarstw i one to u siebie zrobiły. Ale są też gospodarstwa, które nie były zainteresowane tworzeniem oferty gastronomicznej, ale na przykład wyspecjalizowały się w tym, żeby tą rybę dostarczać do innych restauracji. Więc ta zmiana absolutnie jest, jakby w skali czasu. To oczywiście też wymagało otwartości na ten produkt, jakim jest karp w gastronomii. My zachęcaliśmy przez szereg lat podmioty gastronomiczne konkursami, czy przede wszystkim szkoleniami, wyjazdami, po to, żeby ta ryba była podawana. No i myślę, że dzisiaj to, że ona jest dostępna praktycznie przez cały rok, to jest absolutny sukces wszystkich i też taka gotowość, ale też przede wszystkim chęć jedzenia tej ryby przez gości odwiedzających Dolinę Baryczy i chyba przez samych mieszkańców również. Po prostu naprawdę myślę, że ta ryba zagościła w naszych umysłach, pamięci jako taki produkt, którym chcemy się chwalić i na którego po prostu zapraszamy gości, albo sami chętnie jeździmy i nie jemy jej tylko raz w roku od święta. To na pewno mobilizuje gastronomię lokalną do tego, żeby tą rybę podawać, a z kolei też mobilizuje gospodarstwa rybackie, żeby przygotowywać się i odpowiadać na te potrzeby, jeśli chodzi o dostarczenie tego produktu. Więc jakby musieli się zmienić wszyscy. Ja myślę, że tu można wyróżnić jakby w takich szczegółach kilka faz takich, które gdzieś można powiedzieć na przykład tą gastronomię nam otworzyły, bo pamiętajmy, że 20 lat temu Dolina Baryczy nie była tak popularną destynacją turystyczną i właściwie jak zaczynaliśmy promocję karpia przy okazji Dni Karpia, to tym głównym takim naciskiem promocyjnym były wydarzenia, które właśnie odbywały się w ramach Dni Karpia. Nie było jeszcze kolacji rybnych. Właściwie były wydarzenia plenerowe i to, na czym nam zależało, to żeby przy okazji tych wydarzeń plenerowych pojawiały się lokalne restauracje. Właśnie po to, żeby powiedzieć, robimy tą rybę, tutaj was częstujemy, czy możecie ją skosztować na wydarzeniu, ale potem zapraszamy do nas. Wtedy taką istotną potrzebą gastronomii był w ogóle sprzęt do obsługi wydarzeń plenerowych, jakieś grille, czy takie przyczepy food truckowe i lokalne gastronomie faktycznie zaopatrywały się w takie sprzęty, a potem im większa świadomość i większy napływ turystów, no spowodował, że jednak te restauracje zaczęły jakby obsługiwać tych klientów już u siebie w weekendy i pojawienie się na wydarzeniach nawet raz w roku czy dwa razy w roku było dla nich wyzwaniem, ponieważ mieli klientów już u siebie. Ale tak, to myślę, że to jest olbrzymia zmiana, która spowodowała, że dzięki tym wydarzeniom, to, że dzisiaj mamy zainteresowanie duże, tak, i ludzie chcą przyjrzeć na rybę i oczekują, że ona będzie właściwie w każdej lokalnej gastronomii dostępna, no to myślę, że to jest jakby wspólny sukces i ten proces, tak, który do tego doprowadził. Na pewno są też inne wyzwania, tak, żeby ta ryba po pierwsze była podawana, by klient miał gwarancję pochodzenia tej ryby z lokalnych gospodarstw, ale też chyba to, co najważniejsze, to świadomość tego, co tak naprawdę robi, decydując się na wybór tego produktu, tak, bo decydując się na zakup karpia, można powiedzieć, wspiera całą gospodarkę rybacką, czyli tak naprawdę wpływa na to, że przyroda dzięki gospodarce rybackiej dalej funkcjonuje, że mamy ptaki, że mamy, no właśnie, to wyjątkowe miejsce, które jest takim stykiem działalności człowieka i przyrody, bo bez hodowli karpia nie mielibyśmy ptaków, nie mielibyśmy przyrody, to myślę, że bardzo uboga byłaby ta nasza Dolina Baryczy. Myślę, że bezcenne tutaj dla Doliny Baryczy jest to, że jednak znajduje się na pograniczu dwóch województw, dolnośląskiego i wielkopolskiego i jak obserwujemy sobie i w sezonie, i poza sezonem gości, to jest absolutnie wymiana. Dolnośląską część odwiedzają goście z Wielkopolski, a wielkopolskie podmioty, gastronomie czy hotele coraz częściej sygnalizują, że właśnie mieszkańcy Dolnego Śląska witają w ich progach, więc to jest, ta wymiana jest świadectwem tego, że to się po prostu udaje. Jeśli chodzi o samorządy, to ja myślę, mogę powiedzieć, że generalnie spotykamy się z dużą otwartością, no to też jest tak, że samorząd i osoby w samorządzie to jest jakby ten element, który się najczęściej zmienia, więc co 4, co 5 lat trochę musimy sobie tłumaczyć od nowa, co my tu robimy i po co. Natomiast te, które mogą i są zainteresowane, organizują takie wydarzenia, nie ma ich dużo i faktycznie po pandemii ta ilość wydarzeń plenerowych organizowanych przez samorządy czy przez ośrodki kultury znacznie spadła. Natomiast uzupełniły tą lukę podmioty biznesowe czy faktycznie podmioty turystyczne i to się też sprawdza. Myślę, że też ta formuła takich dużych plenerowych imprez, no ona jest na nią zapotrzebowanie, ale też ważne, żeby ona była ukierunkowana na produkty i na specyfikę lokalną i żeby te dni takiego, a nie innego miasta właśnie jakby połączone z promocją specyfiki i produktu, one się mogą dzięki temu wyróżniać, tak? I tutaj się myślę, że to się fajnie w Dolinie Baryczy gdzieś dzieje i udaje. To, nad czym my staramy się pracować, to żeby faktycznie pomyśleć o udostępnieniu wyjątkowych obiektów historycznych, tak? Które często mają, a które często albo jeśli same nimi zarządzają, no to mogą je udostępniać i tworzyć ofertę w tych obiektach. Ja myślę, że świetnym przykładem jest czy Żmigród, czy Goszcz, ale też po prostu zapraszać mieszkańców do zwiedzania i stąd między innymi to, do czego zachęcamy od kilku lat. Może nie są to spektakularne i wielkie wydarzenia, ale możliwość przejścia się spacerem po każdej z miejscowości, skorzystania z tej oferty właśnie jako w ramach Dni Karpia też daje szansę, żeby i poznać, czy zaprosić gości na taki spacer po miejscowości, a też jest okazją do tego, żeby odwiedzić sąsiednią gminę, czy po prostu pojeździć i poznać Dolinę Baryczy, również od tej części historycznej, ponieważ te zabytki historyczne tutaj, na terenie Doliny Baryczy, absolutnie mają związek z tą gospodarką rybacką, bo przecież są tym dziedzictwem materialnym, pozostałością po rodach, które tą gospodarkę rybacką przecież na tym obszarze rozwijały.
1: Dobrze, że pani wspomina o tym czasie, gdy w Miliczu było trudno o świeżą rybę, bo sam pamiętam z tych przed kilkunastu lat momenty, gdy nawet mnie jako mieszkańca na ulicy turyści pytali, gdzie u was zjeść rybę i był problem, żeby odpowiedzieć. Rozwinęły się hodowle ryb, rozwinęło się w pewien sposób przetwórstwo, restauracje, bo to było tą, powiedzmy, główną składową Dni Karpia, ale później zaczęły się pojawiać też różnorodne wydarzenia, które poszły za tym karpiem. Jakiego typu wydarzenia i czy było trudno zbudować sieć tych wydarzeń, bo przecież mamy wycieczki rowerowe, mamy zwiedzanie najpiękniejszych zakątków Doliny Baryczy z przewodnikiem, mamy wycieczki konne, spływy kajakowe. To wszystko w pewien sposób wasza zasługa.
3: Ja myślę, że to przede wszystkim jest zasługa osób, które uwierzyły w to, że mogą swoim zaangażowaniem, pasją podzielić się i zaprosić mieszkańców, ale też turystów do tego, żeby poznały Dolinę Baryczy. I zaczęło się to tak naprawdę trochę testowo poprzez organizacje pozarządowe, właśnie poprzez jakieś projekty. Sprawdzaliśmy, jak na przykład spacery z przewodnikiem po stawach, czy dni otwarte będą przyjęte. Trochę wychowaliśmy sobie już przez te 20 lat, można powiedzieć, odbiorców. Natomiast zanim o tych wydarzeniach, bo myślę, że one są absolutnie uzupełniającą, a może teraz już głównym clue wydarzeń w ramach Dni Karpia, to chciałabym jeszcze powiedzieć o tym produkcie, bo to nie jest takie, to, że karp pojawił się w lokalnych gastronomiach, to jest jakby jedna ścieżka. Natomiast wspomniał Pan o przetwórstwie, które jest wyzwaniem, można powiedzieć, w Dolinie Baryczy, bo faktycznie ten sposób i czy przede wszystkim potrzeby klientów w zakresie jedzenia ryby się absolutnie zmieniają. To jest taki czas, który, być może byśmy zamknęli oczy, to jeszcze przypomnimy sobie, że ustawiliśmy się w przedświątecznych kolejkach po karpia, byliśmy w stanie go zakupić. Dużym problemem jest również transport tej ryby, czy ona była żywa, czy ona, w jakich warunkach ona była transportowana i czy byliśmy w stanie ją przygotować samodzielnie w domu. To jest dzisiaj umiejętność, która już absolutnie zanika i klienci nie są zainteresowani tym, żeby kupować żywą rybę, zabić ją w domu i oprawić i przygotować. Chcą mieć gotowy produkt. I to jest wyzwanie również dla gospodarstw rybackich. Czy one się rozwijają? Są jeszcze dzisiaj rybacy, którzy myślą z sentymentem o centrali rybnej, która to skupowała ryby, zabierała i się nie musieli o nic martwić. To jest absolutna zmiana również taka mentalności w hodowli ryby, ale również w sprzedaży i marketingu tej ryby. Więc absolutnie wymaga to zmiany, czyli z jednej strony gotowości do tego, żeby obsługiwać klienta indywidualnego i tu mówimy o wzmocnieniu sprzedaży bezpośredniej. I to też są takie elementy dofinansowań, które wspieraliśmy właśnie po to, żeby gospodarstwa rybackie otworzyły się dla klienta i żeby może nie tyle kupić karpia w Mieliczu, bo dzisiaj też dalej jest trudno kupić karpia w Mieliczu, ale już przynajmniej wiadomo, że można kupić tego karpia w gospodarstwie rybackim. To gospodarstwo rybackie jest do tego przygotowane, więc na pewno to jest bardzo ważny element możliwości zakupu świeżej ryby prosto, można powiedzieć, od producenta, czyli prosto z gospodarstwa. No i też to, czego oczekują klienci, to już oczywiście zdarzają się, ale też myślę, że bardzo rzadko klienci, którzy chcą kupić żywą rybę, raczej chcą, żeby ta ryba już została przygotowana, poporcjowana, czy w dzwonkie, czy w filecie, czyli chcą mieć świeży produkt, gwarancję pochodzenia tego produktu, ale już jednak częściowo przetworzony. Więc to wymagało również i zmiany w gospodarstwach. Myślę, że dzięki dofinansowaniom również umożliwiło przygotowanie tych gospodarstw do tego, żeby taką rybę można było klientom podawać. Więc to jest jakby kolejna zmiana. Natomiast przed nami absolutnie wyzwanie i to, co my z kolei obserwujemy przy okazji Dni Karpia, to zapotrzebowanie na produkty przetworzone, długoterminowe. Bo ryba jest produktem krótkoterminowym, natomiast klienci dzisiaj chcą przetwory z ryb, pasztety, może właśnie jakieś marynaty i są zainteresowani, żeby ta ryba była przetworzona. No i to jest wyzwanie, tak, dla gospodarstw, bo teraz trzeba się zdecydować na ten kolejny krok. Dzieje się to już w Polsce, jakby w Dolinie Baryczy powolutku, ale widzimy już pierwsze symptomy i są gospodarstwa, które mają zaplecze takie gastronomiczne, przygotowują przynajmniej albo dania na wynos, albo już dla swoich klientów bezpośrednio w lokalach przygotowują takie oferty. Natomiast wyzwaniem jest to, żeby jednak był to produkt długoterminowy, że można było go sprzedawać w sklepie internetowym, czy chociażby w sklepach z lokalnymi produktami. No i żeby można było tą rybę faktycznie ze świadomością taką, że to jest produkt stąd, czy takie przetwory sobie zakupić. Wracając do tych wydarzeń, tak, myślę, że to, że wiele organizacji, partnerów, przewodników turystycznych, można powiedzieć, skorzystało z zaproszenia i pokazało, że ten karp to nie jest tylko ryba, którą mamy na talerzu, ale właśnie to jest to bogactwo przyrodnicze i pokazanie tego i tych okoliczności, można powiedzieć, hodowli karpia, myślę, że było strzałem w dziesiątkę, a to, co mnie najbardziej cieszy, to, że jest bardzo dużo wydarzeń edukacyjnych, czyli ludzie w niewielkich grupach, często właśnie rodzinami, rodzicami z małymi dziećmi są zainteresowani, żeby jednak troszkę wejść w głębiej i zapoznać się z tą specyfiką właśnie tego obszaru, wpływu hodowli karpia na bogactwo przyrodnicze, możliwości poobserwowania ptaków. Nawet jeśli nie są to konsumenci karpia, bo często też tak jest, że ludzie mówią, albo nie lubię ryby, albo nie chcę, to przynajmniej ta świadomość tego, jakie ta gospodarka ma znaczenie, jest bezcenna. Myślę, że ostatecznie decydują się na wybór, na wybór tej ryby właśnie z takich względów powiązań, można powiedzieć, między walorami przyrodniczymi, a znaczeniem hodowli karpia dla tego obszaru. No niestety są takie miejsca w Polsce, gdzie zaprzestanie hodowli karpia spowodowało degradację walorów przyrodniczych, więc to jest bardzo ważne, żeby klienci mieli tego świadomość i turyści, i mieszkańcy, że bez hodowli karpia nie będzie takich pięknych okoliczności przyrody, którymi lubimy się cieszyć.
1: Czy w tym czasie tych 20 lat przybyło hodowców karpia? Tutaj pojawiły się nowe zakłady, nowe gospodarstwa?
3: No niestety, muszę powiedzieć, że nie. I raczej ich nie przybędzie z kilku powodów, tak? Jakby zainteresowanie budowaniem stawów jest, natomiast, no żeby były stawy, musi być woda. Deficyt wody i takie zagrożenie, że budowanie tych stawów na cieku wodnym będzie zabierało kolejnym podmiotom wodę, no jest duże, tak? Nie mamy ciągle dla Baryczy jakiegoś takiego rozsądnego bilansu wodnego i temat tego, ile jesteśmy w stanie z pozwoleń prawnych przyjąć wody, a ile faktycznie jej jest, jest no z pustego i Salomon nie naleje, tak? Powiem tak kolokwialnie. Natomiast też trzeba mieć, jakby pamiętać o tym, że stawy, specyfiką Doliny Baryczy jest to, że one mają jakby jedno zasilanie, tak? To jest oczywiście tak trochę jak żyła główna, czyli rzeka Barycz i ona i tak jest zabezpieczana w pierwszej kolejności na potrzeby produkcyjne. Ale też powoduje różnego rodzaju inne konflikty, tak? Chociażby w ogóle dostępność wody, już nie mówiąc o ofercie kajakowej, która też się bardzo rozwinęła, ta oferta kajakowa w międzyczasie. Więc jakby deficyt wody jest głównym problemem tego, że się te gospodarstwa nie rozwijają. No cieszymy się, że się utrzymują przynajmniej te, które są. Bardzo liczyliśmy, że będą jednak w ramach dopłat wodno-środowiskowych, bo tak jak rolnicy mają dopłaty, tak rybacy mogą ubiegać się też o takie dopłaty wodno-środowiskowe, że będą jednak pakiety naturowe, czyli że rybacy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mieli trochę większe rekompensaty z tytułu strat, bo tak naprawdę oprócz hodowli ryby utrzymują też ptaki. I to jest absolutna specyfika Doliny Baryczy, natomiast nie ma tych rekompensat, albo jeśli były jakiś czas temu, to były absolutnie niewystarczające na to, żeby pokrywać te straty, które gospodarstwa rybackie ponoszą. Więc na pewno brak tych rekompensat, na pewno deficyt wody, no i też oczywiście zmiany klimatyczne, tak, czyli rosnące temperatury, no i też ten czynnik czasu, który jest niezbędny w przypadku hodowli karpia, bo trzeba też pamiętać o tym, że karp jest jednym z niewielu, można powiedzieć, produktów w ostateczności jako mięso, które przygotowywane jest przez 3 lata, tak, w ogólnej dostępności. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że kurczak, którego kupujemy, to jest 16 tygodni, 12 podobnie pstrąg, w zamkniętych obiegach, z pełną możliwością jakby nadzorowania tego cyklu produkcyjnego, ryzyko jest stosunkowo nieduże. Natomiast w przypadku karpia to są 3 lata. 3 lata, kiedy trzeba te ryby przenieść ze zbiornika do zbiornika, trzeba uwzględnić zmiany pogodowe, uwzględnić, których się nie da uwzględnić, tak? Trzeba wziąć pod uwagę temperatury, choroby, różnego rodzaju zagrożenia. No to jest biznes wysokiego ryzyka. I absolutny szacunek dla gospodarstw rybackich, które jakby decydują się na to, żeby pomimo tych wszystkich niedogodności i znaków zapytania, decydują się na właśnie, na zarybianie, na no po prostu na produkcję ryby. Nigdy nie wiadomo, co się wyłowi i w jakiej ilości, więc to jest trochę jak loteria. I dlatego to jest trudny biznes, tak? I nawet jak rozmawiamy z rybakami, czy mają następców, czy w ogóle są zainteresowani, no to mówią, że po prostu, tak jak też młodzież mówi, że to jakby, to jest nieprzewidywalny i bardzo trudny biznes. No i nie ma, tak? Nie ma nowych gospodarstw. Cieszymy się, że utrzymują się te, które produkują tą rybę. One też, każdy troszkę w inny sposób szuka sobie trochę niszy, czy właśnie jakichś klientów, czy specjalizacji. Część, tak jak powiedziałam, zdywersyfikowała się, myśli o tym, żeby już nie tylko hodować karpia, ale właśnie może go podawać, może tworzyć ofertę noclegową, tworzyć ofertę łowisk, żeby udostępniać tą rybę i sprzedawać ją maksymalnie u siebie. A część faktycznie hoduje i ma jakieś podpisane umowy, czy jakby stałych odbiorców w postaci gastronomii. Więc to jest bardzo różnie.
1: Czy przez te 20 lat mieliście jakieś trudne momenty, jeżeli chodzi o organizację Dni Karpia w Dolinie Baryczy?
3: Trudne momenty. Ja myślę, że przede wszystkim to, co jest chyba najciekawsze, tak jak mogłabym sobie powiedzieć o tych 20 latach, to jest ciągła zmiana, czyli staramy się przede wszystkim wyciągać wnioski, rozmawiać z naszymi partnerami, zastanawiać się, co jeszcze można ulepszyć. Wprowadzać też jakieś nowe rozwiązania czy nowe formuły, bo myślę, że na przykład taką nową formułą, no już kilka dobrych lat temu były chociażby kolacje rybne, do których restauracje no nie były jakoś entuzjastycznie nastawione. Pamiętam pierwsze rozmowy, no nie, no kto przyjdzie na kolację, kto zapłaci jakieś pieniądze, to się nie uda, a jak z biletami? No i pamiętam pierwsze rozmowy i właśnie i możliwość skorzystania z dofinansowań i wsparcia, czyli takiej aktywizacji, kiedy mówimy, dobrze, no to skoro jakby widzicie, że to jest problem, no to może to my wam kupimy tą rybę, tak? Czyli zapłacimy wam za produkt, skalkulujcie te bilety w taki sposób, żebyście przynajmniej nie byli stratni. Po pierwszych, można powiedzieć, próbach, a ktoś tam zamówił, a nie przyszedł, tak? Byłem stratny. No to dobrze, co możemy dalej z tym zrobić? Czy możemy zrobić jakiś system, kiedy ludzie kupują wcześniej bilety, czy jakby wcześniej rezerwują i mają wam zapłacić? Więc tak po kolei myślę, że dochodziliśmy do standardów, które mamy dzisiaj. No dzisiaj właściwie wydarzenia sprzedawane są przez internet. Trochę jak z koncertem, kupuję i dostaję od razu bilet, więc dzieje się to sprawnie, ale to też są takie rzeczy, których myśmy musieli te nasze podmioty nauczyć, tak? Korzystania, czy jakby właśnie tworzenia sobie półki w sklepie. To wszystko obsługiwane jest przez nich, więc to jest bardzo duża taka zmiana. COVID jak najbardziej wymusił również zmiany, chociażby konieczność odwoływania wydarzeń, tak? Absolutnie myślę, że tutaj trzeba też o tym powiedzieć, że klienci, czy osoby, które zamawiały wtedy, czy rezerwowały kolację, bo wtedy jeszcze trudno było mówić o takim systemie, czy na przykład dokonywały wpłat wcześniej, no to one na przykład nie rezygnowały z tych wpłat, tak? Czy jakby nie oczekiwały, że restauracje oddadzą im się te pieniądze, tylko na przykład uzgadniali sobie już indywidualnie, że przyjdą w dostępnym dla siebie czasie. I to było absolutnie fantastyczne też dla restauracji, bo no to był trudny czas, tak? Jednak, kiedy nie mogły sprzedawać i właściwie ta ich oferta nie była dostępna, więc myślę, że to też jest taki przykład takiej relacji, można powiedzieć, klienta z ofertą gastronomiczną, który jakby rozumie i z pełną świadomością podchodził do tego, jakie to było też trudne dla tych lokalnych gastronomii. Cały czas zmieniamy i staramy się udoskonalać to, co się dzieje jakby i też obsługę i właściwie co roku uczymy też, czy jakby wracamy do tematów zarządzania, można powiedzieć, tą ofertą. To, na czym nam szczególnie zależy jako organizatorom, to zwrotna od uczestników wydarzeń. Ja tylko może przypomnę, że każdy z uczestników wydarzeń, czy to są przede wszystkim wydarzenia biletowane, ale też jeśli to są wydarzenia niebiletowane, to jest pula bonów, można powiedzieć, który organizator udostępnia wtedy w ramach konkursów bądź w inny sposób, kiedy każdy z uczestników wydarzeń może do 7 dni po wydarzeniu na podstawie biletu wejść na stronę internetową i dać nam informację zwrotną, co mu się w tych wydarzeniach podobało, skąd się dowiedział, czy wraca na te wydarzenia, czego by oczekiwał na przykład od takich wydarzeń. To jest absolutnie bardzo ważna informacja i pozwala nam przede wszystkim po analizie wiedzieć, jakby kto z tych wydarzeń korzysta, które kanały promocji są najbardziej skuteczne, czy takie wydarzenie spełniło, można powiedzieć, standardy, na które się umawiamy z organizatorami wydarzeń, a takie standardy mam na przykład dla kolacji, czy tam dla wydarzeń aktywnych, czy dla wydarzeń plenerowych, czy te standardy są spełnione. To pozwala, można powiedzieć, zarządzać ofertą, no i tworzyć wysokiej jakości wydarzenia. Natomiast też jest absolutnie informacją zwrotną, którą w zanonimizowany sposób przekazujemy potem organizatorom, do tego, żeby oni jeszcze lepiej i jakby organizowali te wydarzenia i myśleli na temat ich jakości, tak? I mają też tą informację bezpośrednio od klientów, co jest bezcenne. Dlatego tak ważne dla nas jest, żeby ta zwrotna z ankiet była jak najwyższa. My też dzięki temu zbieramy sobie bazę bezpośrednich uczestników tych wydarzeń. Możemy przekierowywać informacje i tak jest, że zapraszamy tych właśnie, którzy podzielili się opinią. W pierwszej kolejności mają dostęp do kalendarza wydarzeń z kolejnego roku, więc mogą sobie też już planować kolejny sezon, można powiedzieć, w Dolinie Baryczy i wracać na te wydarzenia. To chyba, co jest też absolutnie fantastyczne, to, że my możemy obserwować i właśnie, bo pytamy też, czy ludzie wracają, czy nie. I ponad 70% uczestników wydarzeń wraca po raz kolejny. Wracają ze swoimi rodzinami, zapraszają znajomych. Te wydarzenia w ramach Dni Karpia stały się dla nich, myślę, że elementem budowania tożsamości lokalnej. Przyjedźcie do nas na Dni Karpia, są kolacje, są jakieś wydarzenia, są rajdy i sami mieszkańcy przede wszystkim zapraszają gości, czują się chyba dumni z tego, że takie wydarzenia są. A jak robimy badania, jakby trochę podsumowujące strategię, no to myślę, że 99% badanych słyszało o Dniach Karpia i wie, co to jest.
1: Mówi pani o tej dumie, a sama pani jest dumna z tego, co pani i pani zespołowi, partnerom udało się wypracować przez te 20 lat?
3: Absolutnie. Myślę, że tak, przede wszystkim no to jest też taki realny efekt tej zmiany świadomości ludzi. To, że podmioty gastronomiczne, podmioty turystyczne mówią, to są nasze wydarzenia, jakby chcemy kształtować, to jest bezcenne, że też mamy tak wielu partnerów i że ma to swoją markę i cieszy się zaufaniem i chętnie się przyłączają kolejne podmioty. To jest absolutny sukces i jest bezcenne. To, co mnie też cieszy, że możemy pokazać, że ta współpraca przynosi realne efekty i realne korzyści. My też właściwie możemy powiedzieć, że wygenerowaliśmy nowy produkt turystyczny, tak, jakim są Dni Karpia, i on jest nawet do zmierzenia takim ekonomicznego, tak, czyli jak sobie przeliczymy, jaka to jest ilość wydarzeń, po jakiej cenie, no to mamy tak naprawdę realny produkt, tak, który generuje tu określoną ilość pieniędzy na obszarze. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, bo ten aspekt ekonomiczny jest ważny, musi się po prostu wszystkim opłacać. Myślę też przede wszystkim, że to jest dobra inwestycja i taka, tak w takiej pigułce zbieramy to, co realizujemy w ramach strategii, głównie strategii rybackich, czyli Dni Karpia trochę nam zbierają tą zmianę, którą dzięki temu udało się tutaj dokonać na obszarze, tak? Bo tak jak powiedziałam, że gospodarstwa rybackie się zmieniały i trochę dostosowywały się do tej sytuacji wymuszanej przez Dni Karpia, to spowodowało, że one przetrwały, tak? Że one dzisiaj są w takim miejscu, a nie innym. I być może będą musiały odpowiadać na kolejne potrzeby. Zmienia się też gastronomia lokalna, zmieniają się oferty turystyczne, więc to jest taka, można powiedzieć, kreowanie realnej zmiany. Satysfakcję mam, myślę, że osoby, które nad tym pracują, będące już absolutnie specjalistami, też tą satysfakcję mają. My też sobie pomagamy rozwiązaniami takimi innowacyjnymi i to też warto o tym powiedzieć, bo klienci tego nie widzą często. Natomiast program Dni Karpia to jest 130 wydarzeń. No i teraz trzeba te 130 wydarzeń zebrać, opisać, uzgodnić szczegóły, dane, bilety i tak dalej. Gdybyśmy robili to w takiej wersji, jak robiliśmy to na samym początku, no to myślę, że musielibyśmy zacząć to robić mniej więcej w listopadzie poprzedniego roku. To jest dosyć długi proces i czas, żeby to sobie wszystko zebrać i żeby to jeszcze było aktualne, terminy pozgrywać, popotwierdzać. My to robimy w przeciągu właściwie 3 tygodni. Robimy to dlatego, że nauczyliśmy naszych partnerów korzystanie z narzędzia, jakim jest strona internetowa, właściwie tak naprawdę platforma do zgłaszania wydarzenia i zarządzania tą ofertą. I oni to robią sami, czyli tak naprawdę wpisują propozycje wydarzenia, akceptujemy, wprowadzamy uwagi, pracujemy nad takim wydarzeniem. Jak już jest opisane, zaakceptowane, to tak naprawdę zostaje wtedy upublicznione, ale też generują nam się z tego informacje. No właśnie, udostępniamy też półki w sklepie internetowym, czyli możliwość sprzedaży tego wydarzenia, i też robią to sami organizatorzy wydarzeń. Więc raczej naszą rolą jest nauczenie ludzi, w jaki sposób w ramach takiego wspólnego know-how promować to wydarzenie, jak je wpisać w poszczególne, że tak powiem, narzędzia i jak z tego korzystać. Myślę, że to jest coś, co zostanie absolutnie i będzie funkcjonowało nawet wtedy, kiedy nie będzie dofinansowań, tak? Bo też myślę, że te Dni Karpia, one mogły się tak rozwinąć dzięki środkom, którymi dysponowaliśmy jako stowarzyszenia, wdrażając strategię rybacką, ale właśnie jakby są też takim wyznacznikiem kierunku rozwoju obszaru. To, że one się odbywają jesienią, to nie znaczy, że właściwie całe środowisko i wszystkie podmioty nie przygotowują się do tego przez cały rok. A myślę, że też takim rezultatem chyba bezcennym jest to, że ludzie chcą przyjeżdżać tutaj na karpie przez cały rok i ten karp jest dostępny przez cały rok, więc można powiedzieć, że takie święto świętem, czyli Dni Karpia jako takie ukoronowanie tego wysiłku, natomiast ta praca się dzieje przez cały rok. No i to jest chyba największa satysfakcja, że udało się wykreować i faktycznie tak urealnić ten produkt i udostępnić ten produkt tutaj na obszarze, tak? Czyli te 800 lat tradycji, które mieliśmy, i potem taka wspólna decyzja, że chcemy, tak, żeby ten obszar na Karpiu stał. No i chyba to się udało.
1: Często w trakcie tej rozmowy uśmiecha się pani, wspominając to, co za wami. Widać tą satysfakcję, ale są też momenty, gdy dłużej się pani zastanawia. Pytanie zatem już tak na koniec. Co dalej? Co widzicie w perspektywie kolejnych 5, 10, może 20 lat? Czy Dni Karpia przetrwają? Jeżeli tak, to jak będą ewoluować? Jakie macie plany, pomysły, zamierzenia?
3: Ojej, strasznie trudne pytanie. Bardzo bym chciała, żeby się dalej rozwijały i ilość wydarzeń, i ilość partnerów, którzy się zgłaszają, i też nowych partnerów, bo to też jest chyba takie fajne i miłe, że pojawiają się nowe podmioty. To nie są podmioty rybackie, tak? I faktycznie to są osoby, które połknęły, można powiedzieć, tego bakcyla przyrody i udostępniania przyrody i rozumieją tę zrównoważoną specyfikę Doliny Baryczy i znaczenie hodowli karpia dla tego obszaru. I pojawiają się coraz to nowe pomysły, no właśnie, albo realizowany przez organizacje, albo przez osoby, które tutaj się osiedlają, albo wracają do Doliny Baryczy i to jest super. To, na czym mi zależy, żeby podkreślać ten zrównoważony charakter gospodarki rybackiej, zresztą nie tylko gospodarki rybackiej, w ogóle turystyki. Myślę, że jesteśmy w takim momencie, gdzie trochę możemy zacząć zjadać własny ogon, czyli nadmierna turystyka albo prowadzona w taki sposób, który niestety spowoduje zniszczenie, tak, tego bogactwa przyrodniczego, może być jest jednocześnie szansą, ale może być też zagrożeniem. Jak ja sobie wyobrażam w ogóle dni karpie? No chciałabym przede wszystkim, żeby były, żeby się odbywały, żeby przyjeżdżali tutaj ludzie i chcieli i mieszkańcy i też goście, żeby jedli tego karpie. Chciałabym, żeby to był powód do tego, żeby tego karpia dalej tutaj hodować. Uważam, że nie powinien być tańszy, wręcz przeciwnie, powinien być droższy. Powinniśmy wiedzieć, jak cenna jest to ryba dla tego obszaru i płacąc za nią, jakie wartości tak naprawdę dzięki temu wspieramy. Tu mamy różne zdania z rybakami, bo oni są bardzo skromni, natomiast uważam, że absolutnie powinien być to produkt i jest to produkt wysokiej jakości, więc jest absolutnie wart swojej ceny, a jeszcze gastronomia lokalna przygotowuje go fantastycznie, co też nie jest tanim procesem, więc uważam, że nie powinniśmy narzekać na cenę ryby. To, co jest na pewno wyzwaniem, to jest kolejny etap przetwórstwa, czyli to, czego oczekują dzisiaj klienci. Nie tylko chcieliby zjeść rybę w restauracji, ale by chcieli zabrać sobie do domu w słoiku w postaci pasty czy przetworów. I to jest kolejny etap, który stoi przed nami, przed gospodarstwami rybackimi, żeby mówić o przetwórstwie ryby i dostępności tej przetworzonej ryby nie tylko w gastronomiach lokalnych, ale też w sklepach na przykład, czy chociażby w sklepie internetowym.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.